0: określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
1: Są i takie fakty.
0: Długi czerwcowy weekend coraz bliżej, już za niespełna tydzień, w czwartek przypada Boże Ciało. To oznacza 4 dni wolnego. Osoby, które zdecydują się na 3 dni urlopu, mogą zyskać aż 9 dni wypoczynku. Mimo to w Tatrach nie przewiduje się tłumów. Turyści wolą przyjeżdżać teraz, aby uniknąć największego tłumu.
2: Wypad przedweekendowy, chociaż też weekendowy. Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów. Jesteśmy od wczoraj, więc wczoraj było zupełnie pusto, dzisiaj już widać trochę więcej ludzi. Pogoda sprzyja wreszcie.
3: Czyli teraz trzeba skorzystać?
2: Długi weekend w domu.
3: To lepiej tak przed przyjechać?
4: Lepiej, mniej ludzi. Wszędzie nie ma kolejek. W lokalach pusto, także jest lepiej.
5: No my raczej tak. My raczej pomijamy te długie weekendy z uwagi właśnie na tłumy ludzi. Spokojnie można pochodzić. Mniej ludzi, lepiej.
0: Mniej ludzi na szlakach, lepiej, mówią ludzie na szlakach. Z turystami unikającymi tłumów rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród tematów m.in. pożar lasu na Mazowszu.
6: Panie, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
7: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda, to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
6: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
7: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
6: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
7: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
6: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
7: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
6: Będziecie ściągać następne posiłki?
7: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
6: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin, dni?
7: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
6: Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
7: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
6: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
7: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalne samorządy.
6: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
7: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
6: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
7: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
6: Ja wiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny hybrydowej.
7: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
6: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA, MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
7: No, będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
6: A nawet już jest reakcja MSZ.
7: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki... To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
6: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
7: Panie redaktorze, 2 osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
6: A czy wiadomo jeszcze, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi 3 pozostałymi?
7: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie do mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
6: Miał pan, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą sieciowani, co o nich wiemy?
7: To są bardzo młodzi ludzie, to są 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
6: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi, bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
7: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi
6: służbami. Nie mamy jeszcze takich informacji.
7: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
6: Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
7: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
6: To są również ludzie z tej sieci?
7: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
6: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
7: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 22 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
6: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
7: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiS-u się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent jest oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Za oceanem tragiczny wypadek na autostradzie w Virginii. 5 osób zginęło, ponad 40 jest rannych. Dziś finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zmierzą się PSG i Arsenal. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego złoży wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest nadanie przez stronę ukraińską jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co wywołało oburzenie prezydenta. O sprawie Tomasz Skory.
1: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
2: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
1: Twierdzi Karol Nawrocki, odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
0: Teraz doniesienia z zagranicy. 5 osób, w tym 2 dzieci, zginęło, a 44 zostały ranne w karambolu na autostradzie w amerykańskim stanie Virginia. Według śledczych autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte nie wyhamował przed zwężeniem drogi i uderzył w kilka pojazdów. Po zderzeniu jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Świadkowie relacjonowali, że pasażerowie autobusu chcieli uciekać przez okna ewakuacyjne. Ranny został również kierowca autokaru. Policja bada przyczyny wypadku i nie wyklucza postawienia mu zarzutów. Komisja Europejska odblokowała unijne środki dla Węgier. Porozumienie polityczne w tej sprawie zawarli nowy premier Peter Madziar oraz Ursula von der Leyen. Do Budapesztu trafi 16 miliardów 200 milionów euro. Co zakłada to porozumienie?
3: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
0: Te fakty zebrała dla Was nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. I wracamy teraz do Polski. W organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. Dowiedział się reporter RMF FM. O dotychczasowych ustaleniach prokuratury powie Marcin Buczek.
4: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
5: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
0: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Dziś na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii. Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy i na boisku spróbujemy się po trofeum. Zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. W tym roku po raz pierwszy w historii finał Champions League odbędzie się nie o 21, ale bardzo wcześnie, już o 18. Przed nami teraz druga część piątkowej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o polityczną przyszłość. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
6: Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja.
7: Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
6: A nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Sobie albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
7: Nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym sprawą.
6: Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka u nas, poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
7: Pan Śliwka nie wie, co mówi.
6: Dlaczego? Była taka?
7: W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz, co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. No ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu od zajść w Republice mieliśmy zatrzymanego pierwszego sprawcę. Jak mieliśmy z tego typu sytuacjami do czynienia zarządów PiS-u, to do dziś nie ustalono sprawców. To jest ta fundamentalna różnica, a pan Śliwka był chyba wtedy wiceministrem w rządzie PiS-u, więc może niech on rozliczy się, czy wykryto sprawców największej kaskady ostatnich lat, kaskady zgłoszeń kaskadowych w 2019 roku. 700 szkół prawie dostało zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego podczas matury. W 200 szkołach matura rozpoczęła się z opóźnieniem. Były takie miasta, że maturę przełożono o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
6: Panie, czy będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
7: Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadomienia ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków.
6: Rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
7: To zgłoszenia u mamy pana prezydenta, to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiS-u, którzy mówią, to w ogóle jak to jest, takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstał z koncepcją...
6: Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością, nie, też mogą zgłosić.
7: No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbu. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiS-u, mówiąc szczerze, więc dzisiaj słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
6: Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
7: Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
6: Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów, za małżeństwa.
7: Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
6: bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, to... w związku z tym nie może tego respektować.
7: No dobrze, panie redaktorze, to za, tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? Panie w tej pośle, sprawie mamy ministrze. Wyroki polskich sądów. Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
6: Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to, nie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi, konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństwa.
7: No tak, mam rację, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys. Kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiSu i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
6: No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nie, nadziei, a nie jest, na zaufaniu do polskiego systemu prawnego.
7: Wie pan, zakładam, patrzę, że te pary chciałyby... To jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiSie jest coraz większy.
6: Panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie.
7: Ale zapytać, ja całkiem poważnie to
6: zapytać,
7: powiedziałem.
6: Dlatego, że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
7: Panie redaktorze, no. Jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego do tego dokumenty honorować. Natomiast trochę stawiam mnie w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować, ani wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
6: Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
7: Ale w tej sprawie nie ma kwestii rejonalizacji, więc każdy, kto będzie mógł w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
6: Ale będziemy mieć dwa systemy.
7: Nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja, była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
0: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany. Prokuraturskie zarzuty dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Mamy ostrzeżenia dla kierowców. Ogień był zapruszany i właśnie z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się na las. To ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Taką informację podał na wieczornej konferencji prasowej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Tomasz Jóźwiak.
1: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
0: Minister klimatu i środowiska podkreślała, że ogień pojawił się najpierw na terenie prywatnym.
2: Służby leśne nie mają wątpliwości, że pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny, hektary lasów państwowych. I w tym zakresie oczywiście ta część lasów państwowych to największa część z tych 300 hektarów. Po dokończeniu akcji gaszenia leśnicy oczywiście będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmiemy decyzję, co dalej z tym obszarem zrobić. Będzie ten obszar na pewno monitorowany w najbliższych dniach i tygodniach i na tej podstawie służby leśne będą podejmować dalsze decyzje.
0: Mówiła Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska. Zapowiedziała też zmiany, które pozwolą szybciej reagować i działać w sytuacjach wielkopowierzchniowych pożarów. Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator. Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych, wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
3: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
0: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Inaczej, jeśli chodzi o Bartosza E., był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów. Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić, protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. Pracownicy demonstrowali wczoraj przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
4: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
5: No jak zwykle, naszym kosztem.
6: Szpital to nie prywatne konsorcjum!
7: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
8: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
0: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: IMGW ostrzega przed burzami w zachodniej części kraju. Jak przewidują synoptycy, będą przesuwać się one na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
10: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
11: I uważamy, gdzie parkujemy albo gdzie nie parkować.
10: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
11: Co jest najbardziej niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
10: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
0: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zaczyna się letnia część lekkoatletycznego sezonu. Główną imprezą będą zaplanowane na sierpień Mistrzostwa Europy w Birmingham. Ważnym wydarzeniem będzie też kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, która odbędzie się w Chorzowie. Z naszą czołową lekkoatletką Natalią Bukowiecką i dyrektorem sportowym memoriału Skolimowskiej Piotrem Małachowskim rozmawiał Patryk Serwański.
12: Natalia Bukowiecka, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Na ile jesteś już przygotowana do letniej części sezonu? Na ile jeszcze trzeba będzie dociskać, dokręcać śrubę na treningach?
13: Myślę, że już ta najgorsza część takich przygotowań za mną, bo było to długie zgrupowanie w RPA i tam naprawdę te treningi były ciężkie, a teraz myślę, że to jest takie bardziej szlifowanie formy. Pewnie parę ciężkich treningów przede mną, ale myślę, że tak jak mówię, ta najgorsza część sezonu za mną, a najlepsze przede mną, bo niedługo są starty, więc to jest ta optymistyczna część.
12: No właśnie, czyli ta frajda, ta przyjemność, interakcja z kibicami, walka z rywalkami. Jak wyglądają te twoje najbliższe plany startowe, albo nazwijmy to pierwsze plany startowe w tym sezonie?
13: Tak, dokładnie. No pierwszy start już niedługo i będzie on w Polsce, w Bydgoszczy 29 maja, więc od razu spotkanie z polskimi kibicami, bardzo, bardzo się cieszę. A później zaczynam Diamentowej Ligi, będzie to Rzym, Oslo, Doha, także będzie się trochę działo i na pewno nie będzie nudy.
12: No i oczywiście docelowo później Birmingham to taki jest numer jeden, wydaje się, biorąc pod uwagę stawkę Mistrzostwa Europy. Myślisz już troszeczkę o tym? Pewnie myślisz jeszcze o igrzyskach w Los Angeles gdzieś po cichutku, ale czy to Birmingham już gdzieś tam widzisz na horyzoncie, czy no biorąc pod uwagę jeszcze, że to parę miesięcy, to nie można pozwolić sobie na takie dalekie wybieganie myślami?
13: Nie, no tak zdecydowanie o tym myślę, bo to jest niby parę miesięcy, ale myślę, że to bardzo, bardzo szybko minie, kiedy my zaczniemy ten sezon, więc oczywiście jest to w mojej głowie. Ja mam tam konkretne cele mam nadzieję, że będę tam jechała świetnie przygotowana, taki jest plan, mam nadzieję, że zdrowie mi na to pozwoli, jadę tam bronić tytułu, więc no cele są mnie małe, ale wierzę, że mnie na to stać.
12: I takim kolejnym celem, myślę, będzie to, żebyś następnie do Chorzowa na Memoriał Kamili Skolimowskiej na odsłonę Diamentowej Ligi przejechała z medalem i z szerokim uśmiechem. To będzie oznaczało, że to, co działo się w Birmingham, się udało.
13: Tak, zdecydowanie i to będzie wspaniałe przywitanie z polskimi kibicami i mam nadzieję, że też na Memorial oczywiście się pokaże ze świetnej strony, ale oczywiście ta interakcja z kibicami też jest równie ważna, więc mam nadzieję, że będę mogła pocieszyć się z nimi wspólnie z medalu.
12: Przez pewien czas towarzyszyły Ci te pytania zadawane w różny sposób, ale dotyczące rekordu Polski, czy pobijesz rekord Ireny Szewińskiej. Często te pytania były w sposób taki trochę dookoła zadawane, żeby już nie wywierać na sobie takiej presji, chociaż chyba każdy Ci je zadawał. I Ty teraz w momencie, kiedy Ty ścigasz już się nie z jakimś rekordem sprzed lat Ireną Szewińską, tylko sama ze sobą, to jest troszkę łatwiej na przykład, czy trochę inaczej po prostu?
13: Może jest trochę łatwiej, bo nie mam tego w głowie, że mam jakiś wynik, który gdzieś tam stoi przede mną i który bardzo, bardzo chciałabym pobić. Oczywiście chciałabym pobić swój rekord życiowy, bo to też się robi, żeby się ciągle poprawiać. Natomiast faktycznie myślę, że to nieporównywanie ciągłe jest trochę łatwiejsze.
12: Dziś na konferencji prasowej też gdzieś powiedziałaś trochę o tym, że już są zawodniczki, które są młodsze od ciebie, nowe gwiazdy, takie, które są bardzo głodne, które chcą naciskać na te starsze faworytki. Kiedy tak naprawdę zaczęłaś czuć coś takiego? To znaczy, że już nie jesteś tą młodą zawodniczką, tak, która naciska na starsze gwiazdy, tylko ta, która jest naciskana. Bo to jest taka zmiana w życiu sportowca, która pojawia się, ale często w taki sposób trochę niezauważony. To się tak dzieje nagle pstryk, zastanawiasz się nad tym i to już ta granica gdzieś pękła po drodze.
13: Znaczy szczerze mówiąc, jak ja zaczęłam zdobywać te medale, to dużo zawodniczek już było w tym moim wieku, więc ja tak naprawdę nie biegałam z tymi, można powiedzieć, starszymi zawodniczkami. Okej, może ich parę było, ale myślę, że one nie były takimi topowymi zawodniczkami w tym momencie, kiedy ja zaczęłam zdobywać medale, więc myślę, że to nie takie było dosyć naturalne przejście. Ja się nie czuję też absolutnie w żaden sposób stara, jakbym to nazwała, bo mam te 28 lat i uważam, że to jest bardzo dobry wiek, natomiast po prostu też wiem, że większość dziewczyn w Europie jest ode mnie młodszych i na pewno wtedy jest troszkę łatwiej się poprawiać, natomiast ja na pewno mam bardzo duże doświadczenie, większe od nich, mam też więcej medali, więc myślę, że po prostu będę chciała to wykorzystać.
12: Myślisz, że coś takiego jak głód na medale może się skończyć w życiu sportowca, albo jeżeli się coś takiego by skończyło, to warto w ogóle trenować, bo rozumiem, że u ciebie ten głód jest, ale wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, żeby startować bez takiego głodu?
13: Myślę, że nie. Myślę, że ciężkie to jest pytanie. Ja nie wydaje mi się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, bo ja tak mam i wydaje mi się, że wielu sportowców tak ma, że kiedy po prostu sami na starcie chcemy wygrać. Ja to właśnie się o to nie śmiałam, że mam taką nutkę rywalizacji, że nawet jak gram w gry planszowe, to chcę bardzo wygrać, więc wydaje mi się, że większość sportowców to ma i oczywiście chcemy zdobywać medale, ale zawsze ta nutka rywalizacji jest i chcemy po prostu udowadniać, że jesteśmy dalej najlepsi.
12: W sporcie wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić, ale czy w grach planszowych w takim razie trochę naginasz reguły albo szukasz jakichś kruczków w instrukcji, żeby udało się wygrać?
13: Absolutnie nie, ja jestem strażniczką zasad, znam wszystkie regulaminy i jak z zasadami to tylko do mnie.
12: Piotr Małachowski niespełna 100 dni do Memoriału Kamili Skolimowskiej. Jaki to jest moment dla organizatorów? Co już jest, że tak powiem, kolokwialnie zaklepane, przygotowane, a nad czym trzeba jeszcze pracować?
14: Jest zaklepany stadion, hotele, jedzenie. To jest zaklepane, no bo musimy to mieć. Oczywiście nadal walczymy o zawodników, bo chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion Super Auto, Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę gwiazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum gwiazd ostatnich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
12: Radio to muzyka, więc powołam się na taki przykład muzyczny. Największe gwiazdy muzyki, kiedy przyjeżdżają gdzieś na koncert, no to często nawet kwiaty w wazonie w pokoju hotelowym powinny być w odpowiednim kolorze. A jakie wymagania stawiają lekkoatleci? Czy też tych wymagań jest dużo i czy one bywają oryginalne? Czy chodzi o spełnienie takich podstawowych spraw, które są ważne dla sportowca? Jak to wygląda?
14: Nie, to jest troszkę inny level tego gwiazdorstwa. Taką największą gwiazdą wiadomo jest Armando Duplantis, który przyjeżdża do Polski wielokrotnie, bił tutaj rekord świata i też zawsze mówiliśmy, przyjechał pierwszy raz, co on będzie chciał. No nic, tak naprawdę to my mu zapewnialiśmy atrakcję, to my wychodziliśmy z jakąś inicjatywą i on w ogóle był zadowolony, zszokowany, chciał zobaczyć, powiedział, no ty, jestem na Śląsku, chcę zobaczyć, co wy tutaj jecie w Polsce, bo nigdy nie jadłem. To poszedł na roladę, go zabraliśmy na roladę, więc to chyba taka jedyna opcja, która była, chciał spróbować z polskiego ciasta, załatwiliśmy mu sernik, tak? Więc no, to nie są jakieś gwiazdy, nie mają jakichś wielkich wymagań. Chodzi tylko o jedną rzecz, że oni chcą mieć zapewnione wszystko, co się dzieje na treningu, przed zawodami, po zawodach, fizjoterapię, chłodzenie, jedzenie, kawa przed zawodami, bo różnie bywa, może być chłodno, chcą się napić kawy, herbaty. My to wszystko mamy, mamy batony energetyczne, regeneracyjne, jakieś urządzenia, więc my im to zapewniamy i dlatego robimy najlepsze zawody na świecie.
12: Pamiętam, jak rozmawiałem z tobą jakiś czas temu, kiedy zaczynałeś, przechodziłeś na tę drugą stronę, zostawałeś dyrektorem, już nie byłeś sportowcem aktywnym. Przynajmniej tak to zapamiętałem, że nie byłeś taki do końca pewny siebie w tej nowej roli. Zastanawiałeś się trochę, jak to będzie wyglądać, jak się w tym odnajdziesz, jak po jakimś czasie, już kilku latach, jak się w tym czujesz, odnajdujesz. No, czy to jest bardzo trudne, czy przychodzi się z łatwością?
14: Spokojnie, do dzisiaj nie czuję się pewny w tym, co robię. Nie jest to łatwe, bo nie jest to praca na co dzień, tylko jest to praca eventowa, więc te przygotowania trwają już kilka miesięcy przed zawodami, ale na pewno nie jest to łatwe, no bo ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi negocjować. Najlepiej by było, jakbyśmy w negocjacjach skończyli 50-50, win-win. No niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze sobie potrafię z tym radzić, no ale cóż, no takie jest życie i trzeba walczyć z pewnymi przeciwnościami, iść dalej. Więc z roku na rok jest łatwiej, ale na pewno to nie jest moje naturalne środowisko.
0: Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie 23 sierpnia. Mistrzostwa Europy w Birmingham nieco wcześniej. Walka o medale od 10 do 16 sierpnia. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Pracownik Mesko podejrzany o szpiegostwo, sąd zdecydował o areszcie. O tym na początek. Dron, który poprzedniej nocy uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją. Potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić darmowe badania dla wieloletnich palaczy. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Pracownik zakładów Mesko w Skarżysku Kamiennej został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Mesko, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, produkuje m.in. zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun. Mężczyznę zatrzymano w środę, a wczoraj Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Dron, który uderzył wczoraj w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu przy granicy z Ukrainą, był rosyjską maszyną. Potwierdziło to wojskowe dowództwo NATO. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną kraju, rozbił się na dachu budynku i wywołał pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne, a mieszkańców ewakuowano. W reakcji rumuńskie wojsko poderwało myśliwce F-16. NATO poinformowało, że śledziło lot drona, jednak maszyna znalazła się nad Rumunią zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi Bukareszt wezwał rosyjskiego ambasadora i zapowiedział dalsze działania dyplomatyczne. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił 2 noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
0: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego.
2: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
0: Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuc. Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To będą badania niskodawkową tomografią komputerową. Zatem pytanie, kto będzie mógł skorzystać z tych badań?
3: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
0: Plan zakłada, że badania w praktyce ruszą jeszcze przed wakacjami. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Wczoraj były starcia 1 na 1, dzisiaj Buchrut.
4: Tutaj mamy walki grupowe 5 na 5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
5: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
4: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
0: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Szósta na zegarach, to czas na fakty w RMF FM. Z nami Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
1: Witam, jestem, zapraszam. Dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim potrwa co najmniej kilka dni. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków. Karol Nawrocki reaguje na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W faktach także szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Tam idealne warunki dla żeglarzy. Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
2: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
1: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
3: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
3: Nie wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
4: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
3: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
1: Temat odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Tuż po 8.30 jego gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Poranne fakty RMF FM.
1: To jest poważny problem, mówił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego wczoraj spotkania Państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Był tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, o czym mówił szef polskiej dyplomacji?
6: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu Królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
7: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
6: Mówił wicepremier. Podczas spotkania Państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy m.in. bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
1: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent. Podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
8: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra. Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
1: Ustawa zostanie podpisana, deklaruje poseł PiSu Andrzej Śliwka.
9: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
1: Kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich żeglarze nie mają powodów do narzekania. Jest słonecznie i wietrznie.
10: Pogoda jest żeglarska, fajna taka. Teraz jest najlepiej, jak tylko może być. Tak jak i we wrześniu. No jest mega, nie? Nie ma tłumów.
11: Jesteśmy na Święcajtach. Jest piękna, aczkolwiek wietrzna pogoda, ale naprawdę jest cudownie. Jeszcze jest w miarę pusto. Nie ma dużo jachtów. Jest dużo przestrzeni w portach. śmiało można fajnie żeglować, a panująca pogoda dostarcza niezapomnianych wrażeń. I tak jest na całej części północnych Mazur, gdzie żeglowałem.
1: Z żeglarzami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A ja tak zerkam w mapy pogodowe dla tych, co na lądzie w sobotni poranek. I proszę, przelotne opady deszczu teraz na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Reszta kraju pogodna. Na południu gdzieś tam się chmurzy na niebie. A jeśli wychodzicie właśnie z domu, to lepiej jakąś cienką kurtkę albo bluzę weźcie, bo od 7 stopni w Olsztynie przez 11 w centrum do 15 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. A po południu się zmieni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.
15: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30, fakty w RMF FM, Karol Płoczkiewicz.
1: Podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa pracował w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. MESCO należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To tam produkowane są słynne wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun. Pracownik został zatrzymany w środę przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
1: Wyjaśniał wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Sejm podjął decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce.
3: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos, słyszę jak ministrowie mówią, nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania.
1: Mówi współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
4: Za chwilę będziemy mówili o małżeństwach, za chwilę będziemy mówili o adopcji. My się na to nie godzimy, pan prezydent na to się nie godzi.
1: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Ten weekend taniej na stacjach paliw. Do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. To wszystko na teraz. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: RMF24. Radio informacyjne.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: I mamy siódmą, a to oznacza fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Ukraiński MSZ odpowiada Polsce w sprawie skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o uhonorowanie bohaterów UPA. Na Mazowszu kolejna doba walki z pożarem lasu. Strażaków wspiera lokalna społeczność.
2: Mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty.
1: A na French Open kolejne emocje dla polskich kibiców. Dziś zagra Maja Chwalińska. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychyj. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
1: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
4: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
1: Temat powróci tuż po 8.30. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
2: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowanie. Prowiant.
5: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
1: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski. Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz E. aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
6: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
1: Wyjaśniała Katarzyna Caluwia-Szewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza E. prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie.
7: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek-Czarku. Kto będzie rywalką Mai?
8: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
9: Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
8: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
1: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki, a pierwsze sportowe fakty RMF FM już o 8:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Sobota wita rześkim prysznicem, bo tak w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego do Opola mamy deszczowy poranek. Po południu możliwe też burze, słonecznie dziś na wschodzie i zachodzie. Tak to się podzieliło, tam można planować grille na świeżym powietrzu bez stresu. Najchłodniej dziś w Zakopanem 13 stopni, 19 w centrum, a najcieplej we Wrocławiu, Poznaniu po 23 stopnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Tu Radio RMF 24.

0: 7.30 na Fakty RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka wjechała w bariery na A1 w Kopaninie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. A już w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Łodzi. Miasto opanowali studenci.
3: Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, więc każdy powinien być zadowolony.
1: Wracamy o 8. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest ósma, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od Mazowsza. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia wielkiego pożaru lasu w Wołominie. Sytuację śledzi nasz dziennikarz. O uwagę prosimy kierowców podróżujących na Dolnym Śląsku. Tam problemy na A4. Zajrzymy też na łódzkie juwenalia.
2: Kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
1: Polecamy także pierwsze sportowe fakty RMF FM. Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili? Dzień dobry.
3: Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godziny.
1: Michale, jaki jest plan na najbliższe godziny?
3: Dalej wykorzystywane są i będą drony, a także kamery termowizyjne. Strażacy analizują obraz tych kamer i decydują potem, gdzie wysyłać strażaków, z której strony powinien nadlecieć dron, gdzie mogą pojawić się nowe zarzewia ognia. Służby leśne podały też informację, że ten pożar wybuchł najpierw w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe.
1: Uwaga kierowcy, bus zderzył się z autem osobowym na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Nie ma poszkodowanych, zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Za pół godziny rozmowa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Naszym gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Krzysztof z nami w faktach RMF FM.
4: Jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Krzysztofie, jakie pytania padną po 8:30?
4: Te dotyczące bezpieczeństwa. Czy to wczorajsze spięcie między oboma prezydentami Polski i Ukrainy wpłynie jakoś na nasze bezpieczeństwo? Czy prezydent podpisze traktat polsko-brytyjski, do którego ma zastrzeżenia? No i będzie też pytanie o tych amerykańskich żołnierzy, których co nam Trump, jakoś tak na razie nic nie wiemy. Mam nadzieję, że szczegóły poznamy za niecałe pół godziny.
5: Tym żyje Łódź.
1: Miasto opanowali studenci. Trwają juwenalia. Przez cały weekend Łódź będzie rozbrzmiewać koncertami i dobrą zabawą. Sobotnia scena to Koma, Ich Troje, Bambi i Fukaj, czyli muzyczny miszmasz gwarantowany. A wczoraj barwna parada żaków przeszła ulicami Łodzi. Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Mam dla was ogłoszenie! Tylko teraz dla uczestników pochodu juwenaliowego wystąpi największy z
7: Wybrałyście z bogatego programu tegorocznych juwenaliów w Łodzi?
2: Wszystko. Byłyśmy na każdych wydarzeniach z tygodnia juwenaliowego Politechniki Łódzkiej. Teraz jesteśmy na pochodzie i kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
7: No właśnie, a te koncerty, które będą przyciągać?
8: A każde będą przyciągać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, trochę starych polskich klasyków, więc każdy powinien być zadowolony.
1: W tym roku wspólnie świętują żacy z trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Przez weekend lepiej nie próbować się uczyć, i tak się nie uda.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam. Mieliśmy wczoraj taką symboliczną zmianę warty w światowym tenisie. 19-letni João Fonseca odrobił dwa sety straty i wyeliminował 39-letniego Nowaka Dżokowicza w trzeciej rundzie French Open. Dalej gra światowa trójka Aleksander Zwieriew po wygranej z Kentonem Alisem. Przypomnę, że z turnieju panów odpadł wcześniej lider światowego rankingu Jannik Sinner, a Carlos Alcaraz jest kontuzjowany. Liczba kandydatów do zwycięstwa raptownie rośnie. rośnie. W turnieju pani oczywiście chcielibyśmy piątego tytułu Igi Świątek, która wczoraj pokonała Magdalinet i awansowała do czwartej rundy, ale to nie jedyna Polka, która może dojść do tego etapu turnieju, bo dziś rewelacyjna Maja Chwalińska zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari.
10: Na razie dobrze mi jedzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki. Nie mam doświadczenia grania z tymi dziewczynami, więc tak naprawdę to za każdym razem, kiedy wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać, ale myślę, że to działa w obie strony. One też mnie jeszcze nie znają, więc to też jest dla nich nieświadkowna sytuacja.
9: Mówiła Maja Chwalińska w Eurosporcie. Spotkanie z Sakkari rozpocznie o 11:00. To będzie pierwszy mecz na korcie Simon Mathieu. Koszykarska Legia Warszawa zwycięża po raz drugi w półfinałowej serii z Dzikami Warszawa, tym razem minimalnie 78-76. Do awansu do finału, czyli powtórki z ubiegłego roku. Legii brakuje już tylko jednej wygranej. A w faktach sportowych za godzinę będzie tak. Znacie, no każdy zna. Finał Ligi Mistrzów, 18:00, Budapeszt, godzina tym razem wyjątkowa, PSG Arsenal, a ja zapraszam kilka minut po 9:00.
11: Tu Radio RMF 24.
12: Potwierdzam, znamy. Kto wieczorem wygra? PSG czy Arsenal? Finał Ligi Mistrzów i do tego pytania wrócimy przed południem w Radiu RMF 24. Naszym gościem będzie komentator Kanał Plus Sport Andrzej Twarowski. Porozmawiamy też o dzieleniu pieniędzy po zbiórce Łatwoganga, ale obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Jest sobota, 30 dzień maja. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia RMF 24 w sobotę przed południem. Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, cały czas trwa gaszenie potężnego pożaru, jaki wybuchł w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień objął już 300 hektarów lasu. Ponownie łączymy się z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, który jest na miejscu i ma dla nas jeszcze więcej informacji. Dzień dobry, Michale.
1: Wykłaniam się.
0: Michale, mówiłeś w faktach, że pożar jest opanowany, ale...
1: Ale, no właśnie, to ale jest tutaj absolutnie kluczowe, ale są prognozy pogody, które są niepokojące, bo w prognozie pogody na dzisiaj dla niemal całej centralnej Polski i zachodniej Polski, także dla części południa kraju, burze i do tego silny wiatr, a to są warunki o tyle niepokojące, o tyle trudne, że taki wiatr może przynosić iskry. I o ile od wczoraj ta sytuacja nie pogorszyła się, rzeczywiście służby potwierdzają tutaj, że pożar jest opanowany w tym sensie, że już nie rozprzestrzenia się tak mocno jak jeszcze 30 czy 20 kilka godzin temu, ale pogorszenie warunków pogodowych i mocniejszy wiatr może sprawić, że znów ta sytuacja będzie trudniejsza. Na razie ta aktualna informacja jest taka, że najtrudniejsza część gaszenia pożaru już za nami, już za służbami, już za ratownikami, ale cały czas tutaj dookoła mnie, w okolicy miejscowości Międzyleś na Mazowszu, kilkuset strażaków, kilkuset ratowników, drony także dromadery, także specjalistyczny sprzęt, także wsparcie lotnicze, które wczoraj było wykorzystywane i dzisiaj znów może być potrzebne, śmigłowce, samoloty gaśnicze typu dromader, są specjalistyczne moduły przygotowane właśnie do gaszenia pożarów lasów z wysokości, z wielu metrów i taki też jest plan i tak to może dalej wyglądać. Trzymamy się na razie wersji, że ten lekki wiatr w tej chwili tutaj jest, ale ten lekki wiatr nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem są ewentualne burze i większe wichury. Są ostrzeżenia synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także dla tej części Polski, także dla Mazowsza, także dla, jak wspominałem, niemal całej zachodniej i prawie całej południowej części kraju właśnie przed burzami. I te burze dzisiaj w tę sobotę mogą nam towarzyszyć. To przy okazji taka informacja pogodowa, tutaj o tyle znacząca, że po prostu ta pogoda ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przebieg akcji gaśniczej.
0: Michale, mówiliśmy o tym, że ogień objął już około 300 hektarów lasu. Jakie są zniszczenia na teraz?
1: Tak. Na razie ta główna informacja dotycząca zniszczeń to właśnie ta liczba, którą podałeś, Krzysztof. Około 300 właśnie hektarów. Natomiast dokładna inwentaryzacja dopiero przed nami. Ona się rozpocznie pewnie w przyszłym tygodniu. Ta akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin, od czwartkowego popołudnia i bardzo możliwe, że potrwa jeszcze co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, a potem dokładne szacowanie strat. To będzie takie szacowanie straty w dwóch kategoriach, bo pożar, tak wynika z aktualnych informacji, które podają służby leśne, pojawił się najpierw w prywatnym lesie, a potem przeniósł się na ten teren leśny, który jest zarządzany przez Lasy Państwowe. I tutaj myślę, że będą podsumowywane te straty, zniszczenia dotyczące zarówno tej prywatnej części lasu, jak i właśnie tej jeszcze większej, tych większości z tych 300 hektarów, które należą właśnie do Lasów Państwowych.
0: Mówiłeś, Michale, że pożar zaczął się w prywatnym lesie. A czy coś już się mówi o przyczynach tego pożaru? Coś możemy powiedzieć?
1: To oczywiście będzie dokładnie wyjaśniane. Bardzo są to delikatne komunikaty i myślę, że są na tyle niepotwierdzone i wszystkie służby dzisiaj na razie koncentrują się na akcji gaśniczej, na bezpieczeństwie, także na zastępowaniu kolejnych strażaków, ponieważ są te osoby, które pracują od kilkunastu, od dwudziestu kilku godzin i po prostu trzeba zastąpić ich nowymi osobami, nowymi zastępami. Późno wieczorem wczoraj tutaj przyjechał taki duży zastęp strażaków z Podkarpacia, z Rzeszowa między innymi, z okolicy i oni po prostu zastąpili strażaków z Mazowsza, którzy byli tutaj od początku, czyli od czwartkowego popołudnia i na tym teraz koncentrują się służby. Wyjaśnianie, oczywiście także pod nadzorem prokuratora, to jest ten kolejny etap, są zbierane informacje, ale tutaj z tego co wiem, kluczowa ma być inwentaryzacja tego terenu i to wszystko przed nami, to jest praca pewnie na najbliższe tygodnie, a na najbliższe dni praca nawet do połowy nowego tygodnia, to właśnie dogaszanie tego pożaru. Za kilka chwil już słyszę tutaj, bo mam na głowie słuchawki, ale z drugiej strony nadciąga, pewnie za chwilę też to usłyszycie, kolejny wóz strażacki na sygnale. I ten dźwięk i taki obraz właśnie strażaków, a także tych samolotów gaśniczych na niebie tutaj towarzyszy i będzie towarzyszył mieszkańcom na pewno przez cały ten rozpoczęty weekend. To tutaj nie będzie spokojny weekend, chociaż podkreślam te aktualne informacje, ta sytuacja z tego co słyszymy jest opanowana, to jest kolejny pożar. O właśnie, to jest ten samochód, który pewnie wszyscy usłyszymy. I to są dźwięki właśnie z tej okolicy, okolicy miejscowości Międzyleś na Mazowszu, bo tutaj ta akcja trwa i na pewno jeszcze potrwa.
0: Michał Dobrołowicz, Michale, bardzo dziękujemy i spokojnego dnia życzymy. Kłaniamy się do usłyszenia. Michał Dobrołowicz.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy, kłaniamy się. Mamy lekkie opóźnienie, ale oczywiście dajemy radę. I mamy jeszcze więcej informacji w radiu RMF24, a cały czas o tym pożarze możecie również przeczytać na stronie rmf24.pl.

Sobota z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jest odpowiedź ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Przypomnijmy, prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z elitarnych jednostek Sił Specjalnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej m.in. za rzeź wołyńską. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego. I tutaj cytat. Dyskusja o przeszłości powinna być profesjonalna i oparta na wiarygodnych źródłach. Nasza historia potwierdza, że na sporach między Ukraińcami a Polakami korzysta tylko Moskwa, podkreślił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychyj. Przypomniał o decyzji wznowienia procesu poszukiwań i ekshumacji ofiar tragedii wołyńskiej oraz wznowienia działalności Kongresu Historyków. Ten temat powróci już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Tu Radio RMF 24.

0: się flor.
1: To już 8:30. Katarzyna Podraza zaprasza na Fakty RMF FM. Posłuchajmy razem.
2: Zaczynamy od smutnej informacji. Polska turystka zginęła w słowackim raju, paśmie górskim w środkowej części Słowacji. 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecki, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu. Na poszukiwania wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało Polki odnaleźli w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu. Burze, intensywne opady deszczu, a lokalnie możliwy grad. Dziś zmiana pogody w wielu regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw w zachodniej i centralnej części kraju. Prognozowany jest też silny wiatr do 70 km na godzinę. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualną mapę pogody. Rozpoczyna się remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wyłączony zostanie ruch tramwajowy pomiędzy Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Utrudnienia potrwają do początku sierpnia. Pierwsze prace zaczną się od środy. Na czas remontu wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
2: Witamy i zapraszamy.
4: Dzień dobry, Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
4: Odebrać
5: państwu
4: order Orła Białego Załęskiemu, czy nie?
5: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ, bohaterów UPA, wie pan, w formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
4: ukraińskiej.
5: Czyli
4: prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
5: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
4: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
5: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
4: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa. Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
5: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
4: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
5: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
4: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
5: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
4: A to jeśli Rosjanie to inspirują, my w to wchodzimy.
5: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujących nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
4: To samo mówisz, że prezydent, że Ukraina w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
5: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej Bardzo dużo się mówi o wartościach. No to w tym momencie gdzie te wartości się plasują? Skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
4: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle, że...
5: No chyba jednak gest powinien być wykonany w drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
4: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa ta cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
5: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważni generałowie. Mówiłem już wcześniej, to generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie, zgodnie z planem, zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump, dodatkowe 5 tysięcy, w tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5 tysiącami, czyli tak jesteśmy do przodu, o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo, to jest kwestia bardzo symboliczna dla nas, trzeba o nią walczyć, trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
4: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5 tysięcy,
5: tak,
4: nowych żołnierzy.
5: Tak, i to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę. Sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność zamiany rotacyjne na stałą. On mówi, rozmawiajmy. Jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować. Tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
4: To chyba wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
5: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami, poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to też zajmie nam za dużo czasu, zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
4: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
5: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić. Zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
4: Czy Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON-u?
5: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już no trzeba teraz się tym zająć.
4: To jest specustawa, tak. Więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście
5: namacalnie istnieć? To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę oczywiście z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
4: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
5: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
4: Bartosz Grodecki, szef BBN z naszym gościem. Przypominam, przenosimy się do radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam druga część rozmowy. Czekajcie i do usłyszenia, do zobaczenia. To ja, panie ministrze, dodał tej listy, którą pan wymienił, też dodałbym pieniądze. Bo to jest, jeśli dobrze się przygotowałem, 15 tysięcy dolarów na jednego żołnierza. To bardzo dużo, tak? Potwierdza pan, że to są takie kwoty,
5: tak,
4: mniej więcej?
5: Tak, to są takie kwoty, natomiast...
4: Skąd to wziąć?
5: No, panie redaktorze, bezpieczeństwo kosztuje i to jakbyśmy i na poziomie decydentów, ale też i na tym najważniejszym poziomie, czyli zgody społecznej na to, że musimy wydać więcej pieniędzy kosztem czegoś na nasze bezpieczeństwo, bo wszyscy czują i widzą, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest chyba niepodważalne, więc myślę, że dla budżetu państwa takie pieniądze nie są wielkim wydatkiem.
4: Ale jeśli jest duża dziura. Ktoś będzie musiał się usunąć.
5: Tak, jest duża dziura, ale to jakby za to odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Te środki trzeba znaleźć, tak? Poza tym jest doskonały projekt przecież pana prezydenta zaproponowany, jeśli chodzi o wzmacnianie naszego bezpieczeństwa. Tutaj akurat ten był w kwestii zbrojeń. Przypomnę o tym projekcie z sejfu 0%, który leży w zamrażarce sejmowej. Ale to są pieniądze nasze. To my zdecydujemy, jakie wydawać i na co wydawać.
4: Czyli myślę, że można... Ta koncepcja Save 0% może być przełożona na Ford Trump.
5: Save 0% jest koncepcją finansowania naszego bezpieczeństwa akurat w tym kontekście. I ten konkretny akt prawny przygotowany przez pana prezydenta, to był akt prawny dedykowany do zakupów zbrojeniowych. Ale te pieniądze mamy, te pieniądze są i myślę, że nie powinno być problemu ani też znalezienie ich w budżecie, ani poszukanie w innych miejscach.
4: Pan mówi mamy, ale wielu mówi, że ten 0% to jest jakiś pusty pomysł, nie ma tych pieniędzy fizycznie.
5: Że w sensie ktoś nie wyjmie go z... No tak, ale ja też słyszałem taką, wie pan, narrację, że skoro NBP wykazuje stratę, to tych pieniędzy nie ma. No ale NBP to nie jest firma prywatna, która wykazuje stratę, bo więcej wydała niż zarobiła, tylko NBP działa w trochę innych warunkach. Strata NBP-u wynika oczywiście z rezerw walutowych i kursów, różnic kursowych, z obsługi inflacji, ale też i z wysokich stóp procentowych. My mówimy o czymś innym. Mamy ogromne rezerwy walutowe. Tutaj trzeba wskazać ogromną pracę pana prezesa Glapińskiego i te rezerwy walutowe pan prezes powiedział, że jest w części poświęcić. Obrazowo, jakbym miał to opisać, to jest tak, jakby pan mieszkał w mieszkaniu własnościowym za ileś tam pieniędzy, 2-3 miliony, no ale wykazywałby pan w budżecie stratę. Nie można pana nazwać wówczas, że jest pan bankrutem, ma pan swoje aktywa i tutaj nie jest może to doskonały przykład, ale taki jest. Mamy rezerwy złota, które w części prezes powiedział, może poświęcić na bezpieczeństwo.
4: Panie
5: trzeba
4: ministrze,
5: z tego korzystać.
4: Jak ocenia pan sejf rządowy, bo prezydent zawetował, ale rząd obszedł to weto, jest ustawa, są pierwsze kontrakty, pierwsze umowy, dużo pieniędzy wydane.
5: To wie pan, to jakby chyba to, co pan prezydent mówił, teraz jakby się spełnia, to znaczy po pierwsze, więc wciąż nie znamy, na ile pożyczyliśmy. Ja wiem, że każda transza jest inaczej.
4: Na to nie wzmocni naszego bezpieczeństwa, te umowy, o których słyszeliśmy, mówił premier, minister obrony, szef MSW.
5: Panie redaktorze, wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której hucznie podpisywano pierwsze umowy w ramach sejfu. Bardzo się spieszono z tym z oczywistych względów, bo nam przepada single procurement, czyli możliwość swobodnego podpisywania tych umów z przemysłem krajowym. Podpisanych ileś tam tych umów zostało.
4: Skorzysta ponad 10 tysięcy firm, 100 miliardów złotych.
5: No i nagle się okazuje, że ja słyszę, że część tych umów jest aneksowana. Czyli
4: co to znaczy?
5: Mam poczucie, że nie było to dobrze przygotowane. Aneksowane to znaczy, że to są umowy, które już były realizowane, które były w trakcie realizacji, czyli niezależnie od sejfu już były zakontraktowane, ale z uwagi na to, że mamy pieniądze z sejfu, to się je aneksuje. No to ja mam tutaj pytanie w takim układzie, czy ten sejf był rzeczywiście przemyślany, czy ta kwestia tłoczenia nas w te kolejne, mówienia nam, że jest tylko jeden mechanizm finansowania i sejf brukselski jest jedynym dobrym rozwiązaniem, gdy nagle dochodzi do podpisania umów i mamy trochę inną sytuację, bo musimy aneksować to, co już jest.
4: Jak to jest z księgowością i z Excelem? Może te pieniądze, o których pan mówi, pójdą teraz na coś innego, na przykład na budowę fabryki dronów, o której słyszymy?
5: No ale to, wie pan, my słyszymy. Tak? Mhm. Ciągle coś słyszymy i jak dochodzi do konkretów, to nagle się okazuje, że no to nie są nowe kontrakty, ale... bo ja słyszałem o nowych kontraktach.
4: No, ale dobrze, wzmocni to nasze bezpieczeństwo, czy nie, te umowy, które rząd podpisał?
5: Wie pan, dla przemysłu, skąd te pieniądze są, nie jest istotne. Dla nas istotne z punktu widzenia decydentów o tym, w jaki sposób to finansujemy, jest kwestia tego, na ile pożyczamy i na jak długo pożyczamy. My pożyczamy to na niewiadomy procent i pożyczamy to na 40 lat z plus, czyli no nie my, czyli pan i ja i będziemy to spłacać. A prezydent wyszedł z inicjatywą ustawodawczą, która wzmacniałaby i finansowała naszą politykę zakupową. Co więcej, ten projekt nie został rozpatrzony, jest w zamrażarce sejmowej, a projekt PSL-u, który słyszę, że jest, troszkę taki projekt Yeti, bo wszyscy słyszeli, nikt nie widział. No,
4: bardzo zbliżony,
5: ale jest
4: do prezydenckiego.
5: No więc właśnie.
4: Panie ministrze.
5: Czyli jednak projekt prezydencki jest dobry, tak?
4: Mam jeszcze kilka krótkich pytań dotyczących bezpieczeństwa do pana jako szefa BBN-u. W kontekście choćby tego, co się działo w Rumunii, tak? Czyli ten dron, który spadł i Miedwiediew ostatnio też mówił bardzo mocno, że będą nas prowokować, w sensie kraje wschodniej flanki NATO. Czy powinniśmy wobec tego, co się dzieje, przewrócić obowiązkową służbę wojskową?
5: No to jest pytanie, na które na dzisiaj jednoznacznie nikt jeszcze nie odpowiedział. Nie ma żadnego projektu.
4: Ja na dzisiaj widzę, że politycy sobie zdają sprawę z tego, że politycznie by to było dla nich trudne. Ale pytam pana, jakie jest pana zdanie?
5: Jest, jak pan zapewne wie, ja też miałem, jak przyszedłem do BN-u, miałem taki epizod w Instytucie Sobieskiego. Tam też była konferencja, BBN też organizował jedną, za chwilę będzie druga, dotycząca właśnie wzmacniania naszej odporności. Powszechna służba wojskowa, sama ta nazwa, ona już jest troszkę zdegradowana. To znaczy wszyscy gdzieś tam mają taką konotację z przeszłości, że jest jakaś służba wojskowa, która jest przymusowa, musi mieć na 2 lata.
4: My tak,
5: ona jest
4: ale
5: ciężka,
4: młodsi od nas ale to nie mają prawa, bo nie znają tego. Może czytali w książkach,
5: Jeśli miałbym mówić o odporności państwa, to podnoszenie świadomości społecznej w zakresie reagowania, w zakresie tego, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia i wzmacnianie naszej obrony cywilnej jest kluczowe.
4: To może jakieś takie powszechne szkolenia wojskowe chociaż, prawda, że nie wiem, na tydzień, dwa się wyjeżdża.
5: Trzeba byłoby taką formułę wymyślić, która byłaby przede wszystkim atrakcyjna dla ludzi. To jestem jak najbardziej zwolennikiem podnoszenia świadomości w sytuacji, nie daj Boże, zagrożenia, żeby jak największa liczba ludzi w swoich małych, lokalnych społecznościach wiedziała, jak się zachować i co zrobić.
4: Bo jesteśmy, panie ministrze, ostatnim krajem tej wschodniej flanki NATO, który nie ma takiej formuły. Mają to kraje bałtyckie, mają to nawet Niemcy.
5: Ja to rozumiem, że jak politycy rzucą na stół legislację z tym związaną, no nikt się na to nie odważy, bo nie będzie to dobrze odebrane. Trzeba tą narrację odwrócić. Trzeba rozmawiać, trzeba znaleźć formułę, która byłaby jak najbardziej odpowiednia i społecznie akceptowalna, która by wzmacniała naszą odporność. Tak, jestem za wzmacnianiem naszej odporności, jestem za szkoleniami, jestem za podnoszeniem stanu naszej świadomości w sytuacji zagrożenia. I mam nadzieję, że skończy się tylko na szkoleniach i nigdy te umiejętności nie będą nam do niczego potrzebne.
4: A jaki stan liczebny powinna mieć polska armia?
5: Ta zawodowa czy w ogóle?
4: No, w ogóle, ale zawodowa przede wszystkim.
5: No, mówimy tutaj o różnych liczbach. Ostatnio w debacie nawet się pojawiła 300 tysięcy, ale ja rozumiem, że to jest taka...
4: Nierealne
5: my
4: raczej.
5: Musimy też brać pod uwagę, i to jest do tego, co przed chwilą powiedziałem, chyba najistotniejszy czynnik, czyli ten czynnik społeczno-demograficzny. No, on jest kluczowy tutaj. No, ciężko sobie wyobrazić niezwykle liczebną armię, skoro nie ma ludzi, tak?
4: No, Polska natomiast... się kurczy właśnie, niestety.
5: I to trzeba brać pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o polską armię, zawodowa jak najbardziej, ale myślę, że najważniejsze tutaj są rezerwy, które wzmacniają naszą odporność. Tak, nie każdy musi być zawodowym żołnierzem, ale dobrze by było, gdyby miał świadomość, jak się właśnie w takich sytuacjach zachować i był
4: po szkoleniu. Widzi pan tu pole do współpracy z dzisiejszym szefem MON-u?
5: No, mam rozumiecie nadzieję.
4: Się?
5: Nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze, szczerze powiedziawszy, ja jestem dosyć krótko, ale myślę, że ten temat na pewno się pojawi, bo on jest tematem palącym i tak jak powiedziałem, coraz więcej think tanków i tak samo jak i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się tą problematyką i będziemy chcieli o tym
4: dyskutować.
5: Widzi
4: pan szansę na nowe otwarcie między BBN-em a rządem? No bo pana poprzednik miał tutaj duże kłopoty z różnych powodów.
5: No wie pan, tak, moje przejście rzeczywiście zostało odebrane jako nowe otwarcie, natomiast myślę, że niepotrzebna jest ta narracja, która chociażby się wczoraj pojawiła. Ona jest taka to chyba moim zdaniem na pewno nieprzemyślana, niepotrzebna i polaryzująca. Jakbyśmy sobie, nie wiem czemu nazywać kancelarię prezydenta pępkiem świata, jest to, mówię, jest to polaryzujące i niepotrzebne.
4: No druga strona też nie pozostaje dłużna. Zapytam pana, czy prezydent podpisze traktat ten wspólny obronny, dwustronny, polsko-brytyjski.
5: Pan prezydent też już o tym powiedział i to też jest właśnie, to trochę o tym nowym otwarciu rozmawiamy. No, Marcin Przydacz wczoraj informował, że ta umowa polsko-brytyjska wpłynęła 26 maja. Przecież kancelaria prezydenta jest częścią tego procesu. No, prezydent musi tam pod tym traktatem złożyć podpis. Żeby pod czymś złożyć podpis, trzeba się najpierw z takim dokumentem zapoznać. Im więcej tego czasu jest do zapoznania się z tego dokumentem i zrobienia na analizy, jest oczywiście lepiej. Pan prezydent to wczoraj powiedział. Zapoznam się z dokumentem, wtedy podejmę decyzję. Podejmę decyzję w interesie Polski, w interesie polskiego bezpieczeństwa, w interesie polskich obywateli.
4: Ale może w ogóle nie podpisać tego dokumentu?
5: Wie pan, to jest decyzja pana prezydenta, który jasno w tej sprawie się wypowiedział. No, zapozna się z tym dokumentem i podejmie decyzję. Można było ten dokument przesłać wcześniej. Wiem, że takie prośby były kierowane w stronę rządu. Nie dostaliśmy tego dokumentu. Ja wczoraj słyszę ze strony rządowej, że pan prezydent ma obowiązek podpisać. Nie ma po obowiązku niczego podpisywać.
4: A rząd mówi też, że prezydent nie ma obowiązku konsultować tego, tak?
5: Nie ma obowiązku konsultować. Nie jesteśmy stroną konsultacji. Prześlemy projekt, kiedy chcemy. To jest niepotrzebne.
4: Ale politykę zagraniczną prowadzi rząd, przyzna pan, tak?
5: W porozumieniu z panem prezydentem, tak? I to na tym stanowi konstytucja, więc myślę, że gdyby ta umowa wpłynęła wcześniej, w ogóle by tej debaty nie było. Ja w ogóle uważam, że to jest jakiś wątek zastępczy, odciągający od głównych problemów, które są w tej chwili w państwie. Umowa powinna trafić, konkludując, powinna trafić do nas wcześniej, powinien się z nią zapoznać prezydent i w ogóle by tej narracji nie było, pan prezydent już by pewnie podjął.
4: Panie ministrze, na początku lipca w Ankarze będzie szczyt NATO. Na czym nam Polsce najbardziej zależy, jakie byśmy chcieli osiągnięcia?
5: No ten szczyt NATO rzeczywiście będzie ważny. On będzie istotny z punktu widzenia przyszłości sojuszu. Dla nas najważniejsze jest utrzymanie, w kontekście tego, co nawet pan powiedział, tego ataku tronowego w Rumunii, utrzymanie jak najsilniejszej i jak najmocniejszej jedności sojuszu. Zależy nam na tym, żeby jasno padło, że to Rosja jest dla nas największym zagrożeniem w tej chwili, jeśli chodzi o Europę. To padło na będzie mieć dosyć jasno. No i to, co będzie rzeczywiście już poza tymi technicznymi rzeczami, o których też już wspomniałem, tam chociażby wykorzystania infrastruktury rurociągowej, to NATO 3.0. Tak? To NATO 3.0 to jest pojęcie, które pada, jest używane przez sekretarza generalnego i to jest kwestia zmiany formuły funkcjonowania sojuszu w nowych warunkach.
4: Czy na tym szczycie można spodziewać się tej decyzji o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
5: Myślę, że nie, bo to byłoby za wcześnie. Bo tak jak powiedziałem, sekretarz Kolbi powiedział jasno. Złóżcie ofertę, będziemy rozmawiać. Tej oferty jeszcze nie ma, dlatego trzeba się spieszyć, a szczyt jest na początku lipca, 6-7.
4: Panie ministrze, fałszywe alarmy. Rząd złapał tych tam czterech chyba w sumie żartownisiów, bardzo młodzi ludzie. A ja zapytam pana o bezpieczeństwo i prezydenta, i mieszkania, i bliskich prezydenta, no bo to, co się stało, pokazało, że nie wiem, czy do końca prezydent jest dobrze chroniony.
5: Wie pan, sytuacje kryzysowe zawsze pokazują luki w systemie i ja wyrażam nadzieję, że te luki zostaną jak najszybciej wyeliminowane. I tutaj też ważny kontekst tego, co się wydarzyło. Nasze działania skierowane w stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych były działaniami ukierunkowanymi na to, aby poprawić, i też to pan prezydent jasno mówił, bo pan prezydent, jak pojechałem z panem ministrem Pawłem Szefernakerem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pojechaliśmy z bardzo jasnym przekazem. Oczekujemy systemowych rozwiązań dotyczących systemu zgłaszania.
4: No one mają być, taki system AML ma rząd prowadzić.
5: I teraz mają być i to jest bardzo dobrze, natomiast ja pozwoliłem sobie informować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już dużo wcześniej, przed tym incydentem, który miał miejsce w mieszkaniu, w którym zamieszkiwała mama pana prezydenta, czyli w sytuacji, w której takie zgłoszenia dotyczyły dziennikarzy stacji Republika w Polsce 24 i pana premiera Kaczyńskiego. Nie mam poczucia, że zostało to poważnie potraktowane i po chwili mamy poważny incydent, gdzie służby są podrywane, gdzie mamy różnego rodzaju zespoły.
4: Wrócę do pytania, czy prezydent i jego bliscy są dzisiaj dobrze chronieni? Czy ma pan poczucie, że są bezpieczni?
5: Mam nadzieję. Ufam Służbie Ochrony Państwa. To są bardzo dobrzy funkcjonariusze. I tak samo w przypadku tych alarmów, i to też wielokrotnie powiedziałem, uważam, że służby zachowały się zgodnie z przepisami prawa, zawiódł system informowania i tam te luki, które pokazała ta grupa trzech, czy też w tej chwili czterech osób zatrzymanych, nie wiem, czy żartownisi, czy nie jest to sprawa dużo bardziej poważna, tym już się zajmą odpowiednie organy, powinna być jasnym sygnałem, że coś w tym systemie nie funkcjonuje dobrze, szczególnie, że pamięta pan, to były dwa SMS-y, które nam rozłożyły system. Więc mam nadzieję, że te zmiany, które są wprowadzane, wyeliminują tego typu sytuacje w przyszłości.
4: Jeszcze jedno króciusieńkie pytanie na koniec. Czy rodzina prezydenta pozwie państwo za te zniszczenia, których dokonały służby, wchodząc do mieszkania mamy prezydenta?
5: Czy rodzina prezydenta pozwie państwo? Znaczy, ja rozumiem, że... Znaczy, nie mam takiej wiedzy, żeby taka sytuacja miała miejsce. To jest szkoda wyrządzona w czasie interwencji. Myślę, że ona powinna być naprawiona. To jest już po stronie rządu. Nie widzę tutaj jakiejś potrzeby, żeby wdrażać te środki już ostateczne. To już powinno być po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ta sprawa powinna być godnie załatwiona.
4: Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję, panie ministrze.
5: Dziękuję, panie redaktorze.
4: Spokojnego dnia dla pana i dla wszystkich.
5: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM, to już 9:00, a w studiu faktów przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Echa decyzji polskiego prezydenta o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy na początek. Mamy też najnowsze informacje z miejsca wielkiego pożaru lasu na Mazowszu. Połączymy się z dziennikarzem RMF FM. Odwiedzimy także legendarne pola bitwy pod Grunwaldem. Dziś zamienią się w arenę walk.
2: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony.
1: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły Orderu. Powód to skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
3: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
4: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
3: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
4: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
3: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest opanowany, ale zagrożenie pozostaje wciąż bardzo duże. Takie informacje o poranku przekazują służby na temat trwającego od ponad 30 godzin ogromnego pożaru w powiatach mińskim i wołomińskim. Ogień objął łącznie około 300 hektarów. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Czy najtrudniejsza część akcji już się zakończyła?
5: Tak, na to wskazują te najnowsze informacje wojewody mazowieckiego. Na tym etapie plany może pokrzyżować już właściwie tylko pogoda. Jeśli dzisiaj odpukać pojawi się silny wiatr, a w prognozie są niestety burze, sytuacja znów może być zdecydowanie trudniejsza, a iskry mogą przenosić się w lesie na kolejne miejsca. W okolicy są tutaj mieszkańcy, którzy cały czas dopingują strażaków.
6: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że nic nie możemy. Trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
7: Mam nadzieję, że jak najkrócej to ugaszą i będzie spokój.
5: Część strażaków ostatnią noc spędziła w budynkach szkół w okolicy i teraz jadą tutaj na miejsce pożaru, by zmienić swoich kolegów. Na miejsce jedzie też teraz wojewoda mazowiecki i jeszcze przed południem w planie jest kolejna odprawa ze służbami.
1: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii.
8: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na Buchurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
2: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
9: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
2: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
9: Powalić go.
2: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
1: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać się trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pędku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już trzeci finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Doué, Kwaratskhelia Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka, co zdaniem rozgrywającej kadry Katarzyny Wenerskiej ma swoje plusy, ale negatywy przeważają.
12: Dla mnie na przykład jedzeniowo nie fajnie, bo gdzieś tam nie wspominam tego super, trzeba się samemu jakoś tam zabezpieczyć, powiedzmy. No myślę, że te zmiany czasu są najgorsze, ale będziemy bodajże tam 3 tygodnie, więc mam nadzieję, że szybko się zaadoptujemy do tamtego czasu.
4: Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Terminarz i rozmowę z Kasią Wenerską mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na 3. miejsce za Spartę Wrocław.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast. Tu Radio RMF 24.
0: To były fakty, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. O tym porozmawiam za chwilę z ekonomistą Markiem Wielgo. Powiemy też o giełdzie nazwisk. Kto wystartuje w wyborach prezydenckich w Krakowie? Ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest sobotnie przedpołudnie z Radiem RMF 24. Jak wynika z raportu portalu gethome.pl, cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu ostatnich 10 lat pięciokrotnie wzrosła liczba takich transakcji. Najczęściej dotyczą Ukraińców, ale też Hindusów, Turków czy Czechów. O powodach takich decyzji porozmawiam teraz z panem Markiem Wielgo, ekspertem portalu gethome.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: My narzekamy na wysokie ceny mieszkań, a cudzoziemcy inwestują w Polsce. Jakie są tego powody? No bo chyba nie niskie ceny.
1: Nie wiem, czy słowo inwestują jest adekwatne. Raczej kupują mieszkania na własne potrzeby, nie inwestycyjnie, tylko po to, żeby no, związać się z naszym krajem. I to jest chyba dobra wiadomość. Ten potężny wzrost liczby transakcji, o których pan wspomniał, on w zasadzie zaczął się po roku 2021, czyli po inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie naszego kraju ściągnęła ogromna rzesza uchodźców. No, a w następnych latach również, myślę, że głównie z powodów politycznych, ale też nie tylko, również bardzo dużo Białorusinów przyjechało do naszego kraju i chce z naszą ojczyzną wiązać swoją przyszłość, co jest oczywiście bardzo dobre. To, co jakby z tych zmian, jak patrzymy w dłuższym horyzoncie czasowym, to rzeczywiście wspomniał pan o coraz większej aktywności kupujących z Turcji, czy z Indii, czy z Czech, przy czym Hindusi zawitali na Wisłę tak naprawdę po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I coraz więcej do nas zaczęło przyjeżdżać. Zresztą szczególnie w największych miastach możemy obserwować, powstają różnego rodzaju biznesy, jakieś restauracje. Na pewno również branża IT tutaj ściągnęła Hindusów do Polski. No i oni tu chcą wiązać, jak widać, z Polską naszą przyszłość. Co jest chyba istotne, o ile jeszcze 20 lat temu, czy kilkanaście lat temu sporo zakupów miało charakter właśnie inwestycyjny, od tego pan zaczął. Taką ciekawostkę państwu podam. Otóż niektórzy z państwa być może pamiętają pierwszą dekadę lat 2000, ten boom, który był wówczas mieszkaniowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, że w 2008 roku Brytyjczycy kupili w Polsce blisko 33 800 metrów kwadratowych. No bo takie statystyki podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy przeliczenie na metry kwadratowe. I dzisiaj jest to kilkakrotnie mniej. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy cudzoziemcy kupowali, no nie powiem, może użyję słowa nawet spekulacyjnie. Mhm. To był czas, kiedy się zarabiało na wzroście cen mieszkań. Stąd bardzo duży napływ wówczas Brytyjczyków. Obywatele Niemiec kupili wtedy 230 tysięcy. Dzisiaj udział tych nacji jest zdecydowanie mniejszy, wręcz topnieje. No, pewnie w jakiejś tam mierze kupującymi byli również nasi rodacy, którzy mieli podwójne obywatelstwo, ale generalnie kiedyś dominowały zakupy inwestycyjne, związane z tym, że rosła wartość cen mieszkań i po prostu osoby, które widziały, czy jakby obserwowały te zmiany na rynkach mieszkaniowych krajów, które przystępowały do Unii Europejskiej, zdawały sobie sprawę, że można na tym nieźle zarobić. Dzisiaj ceny mieszkań są już na tyle wysokie, a perspektywa takiego gwałtownego wzrostu cen już raczej nie jest specjalnie duża, więc odpłynęli ci spekulanci i dzisiaj kupują mieszkania głównie ci, którzy chcą w Polsce po prostu mieszkać. No może Czesi trochę jeszcze tutaj odstają od tego scenariusza, dlatego że jak przypuszczam, wielu Czechów kupuje mieszkania po prostu wakacyjne, swoją drugą nieruchomość.
0: Aha. Tak jak my w Hiszpanii. A na gdzie najczęściej mieszkania kupują cudzoziemcy i czy to są zawsze duże miasta, czy niekoniecznie? I jakie mieszkania kupują cudzoziemcy?
1: Zdecydowanie duże miasta. Tu też powiem państwu ciekawostkę. Otóż w zasadzie rynek mieszkaniowy jest otwarty dla cudzoziemców, również tych spoza Unii Europejskiej. No, wyjątkiem są tereny przygraniczne, gdzie nie można nieruchomości gruntowej mówię tutaj o obywatelach spoza Unii, kupować, ani w tym pasie przygranicznym, który obejmuje między innymi część Gdańska. Tam można było kupować mieszkania spółdzielcze, czyli nie takie typowe nieruchomości. Stąd tam skala tych zakupów była zawsze niższa niż w miastach, w centralnej Polsce, czy no wszystko jedno, we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie. I zdecydowanie tak, tam gdzie jest rynek pracy, tam kupowane są mieszkania w największym stopniu i to się nie zmienia. To tak już jest od dawna. Rynek pracy przyciąga nabywców mieszkań.
0: To ile mieszkań kupili cudzoziemcy?
1: W ubiegłym roku kupili około 17 700 mieszkań. Czy to jest dużo? Bo gdzieś można spotkać takie nagłówki, że wykupują na mieszkania.
0: Tak.
1: To nie jest w gruncie rzeczy dużo. Mniej więcej w naszym kraju rocznie zawieranych było w ostatnich latach około 250 000 transakcji na rynku mieszkaniowym i pierwotnym, i wtórnym. Więc można tak powiedzieć, że to jest kilka procent transakcji dotyczyło cudzoziemców, choć z drugiej strony ta dynamika jest spora, bo jeszcze 10 lat temu to było powiedzmy około 3%, dzisiaj to jest 7% i pewnie ten udział cudzoziemców w transakcjach będzie rósł, tak jak będzie rósł również napływ imigrantów z zagranicznych do Polski, czego jestem pewien.
0: A jak my plasujemy się na tle innych krajów? Czy cudzoziemcy równie często inwestują na przykład w Czechach? Czy my się tutaj jakoś wyróżniamy w jakiś sposób?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem i nie sądzę, żeby ktokolwiek prowadził takie analizy. Wiem oczywiście o dużej popularności wśród Polaków, jaką się cieszy Hiszpania, Portugalia czy niektóre inne egzotyczne kierunki, no ale to są jednak w dużej mierze zakupy inwestycyjne. No czasami ktoś sobie na własne potrzeby, jako takie mieszkanie wakacyjne czy dom wakacyjny kupuje. Natomiast cudzoziemcy, którzy kupują w Polsce mieszkania, to nie są jakieś wielkie nieruchomości. Przeciętna powierzchnia mieszkań kupowanych przez cudzoziemców to jest 50 kilka metrów kwadratowych. Więc raczej przeciętne metraże.
0: A jak to zainteresowanie może wpłynąć na rynek mieszkaniowy w Polsce? Pan mówi, że ten trend jest wzrostowy.
1: No, to też jest kwestia, jak szybko ci migranci zagraniczni będą w Polsce uzyskiwać odpowiednio wysokie dochody, żeby mieć zdolność kredytową. Ja od samego początku mówiłem, że jeżeli chodzi o skalę napływu migracji na przykład z Ukrainy, to tych transakcji wciąż jest jeszcze stosunkowo niewiele. No ale cieszę to, że ci migranci, ci nasi nowi obywatele Polski chcą nas zostać. No i w momencie, kiedy już mogą sobie na to pozwolić, kupują mieszkania. No co oznacza de facto wiązanie się z naszym krajem. I to samo dotyczy właśnie Hindusów, to samo dotyczy obywateli Turcji, Białorusinów, jak sądzę też. Natomiast kurczy się, jakby czy spada popularność naszego kraju wśród cudzoziemców z zachodniej Europy.
0: A jak się ma teraz sprawa cen mieszkań w dużych miastach w Polsce? Gdańsk, Warszawa, Kraków?
1: W sensie?
0: No ile płacimy za metr kwadratowy?
1: Oj, wie pan, w naszym kraju operujemy głównie średnią ceną metra kwadratowego. Na przykład w Warszawie to już jest około blisko 20 000 zł za metr kwadratowy. No potem w dalszej kolejności są Trójmiasto, Kraków na poziomie 17-18, no i później Wrocław czy Poznań. Łódź jest stosunkowo tania. W dalszej kolejności są Trójmiasto, Kraków na poziomie 17-18, no i później Wrocław czy Poznań. Łódź jest stosunkowo tania.

0: po 20 tysięcy, nie po 80 tysięcy, bo takie w Warszawie też są, ale pewnie w granicach 10, 12 do 15 tysięcy, więc takie głoszenie tezy o tej straszliwej drożyźnie może nie do końca jest adekwatne, bo tu oczywiście zróżnicowanie cen w każdym mieście, a nawet w poszczególnych dzielnicach jest bardzo wysokie, bo przykładowo w najtańszej dzielnicy Białęka, gdzie średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym to jest około 13,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, znajdziemy również w cenach do 20 tysięcy, a nawet a z drugiej strony dużo tańsze, bo w okolicach 10 tysięcy, więc to wszystko zależy od wielu czynników. No, a przede wszystkim chyba głównym jest dzisiaj komunikacja. To właśnie ten czynnik komunikacyjny jest, no i otoczenie jest decydujący, bo dzisiaj coraz częściej mierzymy nie odległość od centrum, tylko czas dojazdu.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Marek Wielgo, ekspert portalu gethome.pl. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego weekendu.
0: Również życzę państwu.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: 9.30 fakty RMF FM.
1: Prezydent Ukrainy powinien zachować więcej rozwagi i rozsądku, ocenił w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, pytany o decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Grodecki, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM, jest zdania, że prezydent Ukrainy wie, że kwestie związane z UPA są dla Polski bardzo wrażliwe i dlatego nie powinien był podejmować takiej decyzji.
2: Szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Bartoszem Grodeckim jest na rmf24.pl. Jest kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. To piąta osoba zatrzymana w tej sprawie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Zanim zaplanujecie wycieczkę w Beskidy, posłuchajcie ostrzeżeń ratowników GOPR. Panują tam deszczowe i chłodne warunki pogodowe, a synoptycy wydali alerty przed burzami. Nawałnicom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Więcej o pogodzie na ten weekend przeczytacie na rmf24.pl. A już w kolejnych faktach RMF FM. Race to the clouds. Czyli wyścig do chmur, jeden z dwóch najstarszych wyścigów samochodowych w USA, nieprzerwanie rozgrywany w Colorado od 1916 roku. Za 3 tygodnie po raz pierwszy pojechać ma w nim polski kierowca Maciej Serafin. Rozmowa z nim w faktach już za niespełna pół godziny. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w radiu RMF 24. Sobotnie przedpołudnie i teraz dobre informacje. W 2026 roku pojedziemy szybciej nad morze. Otwierają się kolejne drogi. Informacje zebrała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: To będzie pierwsze lato, kiedy Dolnoślązacy i Lubuszanie dojadą S3 nad morze bez żadnych planowanych utrudnień. Budowa przeciągała się latami, trzeba było liczyć się ze zwężeniami, z korkami i objazdami. Podróż z Wrocławia do Świnoujścia trwała zwykle grubo ponad 5 godzin, a w długie weekendy czy wakacje nawet 7, ale jesienią ostatni odcinek w zachodniopomorskim został zakończony, więc tegoroczny sezon letni powinien być dla kierowców już łaskawy, a kiedy dojedziemy już do Szczecina, będziemy mogli pojechać w stronę Świnoujścia albo wskoczyć na S6 i dojechać nią aż do Trójmiasta. 400-kilometrowa trasa ma być gotowa pod koniec czerwca. Ostatni odcinek to Słupsk-Leśnice w województwie pomorskim. To bardzo wyczekiwana ekspresówka, bo łączy nadmorskie kurorty. Łatwiej i szybciej dojedziemy do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy na przykład Jastarni. Wiem, że hotelarze i restauratorzy bardzo liczą na to, że to zachęci także tych weekendowych turystów i ruch ożywi się także poza najgorętszym sezonem. Podróż od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nową trasą S6 3 godziny. Ale ucieszą się także mieszkańcy Warszawy, bo dzięki kolejnym odcinkom trasy ekspresowej S7 z kolei poprawi się wyjazd z Warszawy na północ. A Polacy wciąż kochają Bałtyk. Tylko w lipcu i sierpniu w zeszłym roku wybrzeże odwiedziło ponad 2 miliony turystów.
0: Martyna Czerwińska, bardzo dziękujemy za te informacje. No to teraz tylko jakaś dobra pogoda, urlop i można jechać nad morze. Dzisiaj nad Bałtykiem niestety pochmurno, w Trójmieście tylko 20 stopni na termometrach. A my już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa i sprawdzimy, jakiego prezydenta tego miasta chcą studenci.

0: Słuchajcie, Radia RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Krakowie ruszyła giełda nazwisk, kto wystartuje w wyborach prezydenckich, które odbędą się jeszcze tego lata. Krakowianie, przypomnę, w referendum odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska. Wczoraj swój start ogłosił kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Wcześniej na start zdecydowali się już m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, a także Marian Banaś, były szef NIK-u. Nasz reporter rozmawiał ze studentami i pytał, jakie według nich zmiany powinien wprowadzić nowy prezydent, żeby studentom w Krakowie żyło się lepiej.
1: Komunikacja jest kluczowym punktem, na którym powinien się skupić nowy prezydent. No tutaj korki faktycznie dają się we znaki, no i ceny biletów dla nas studentów.
2: Te ceny biletów, bo dojeżdżam do chłopaka na prądnik czerwony, więc to kilka razy w tygodniu jest zdecydowanie zwiększona po prostu kwota, którą muszę wydawać w miesiącu.
3: Strefa czystego transportu jest w porządku, natomiast obszar, który ona zajmuje, jest ciut za duży.
4: Wydaje mi się, że oczekiwałabym powrotu do starych cen biletów, o ile to jest możliwe.
5: Zmiana z 20-minutowego biletu na 15-minutowy tak jakby utrudniła mi dojazd na uczelnię, ponieważ dojazd mi zajmuje właśnie około 20 minut.
6: Poruszanie się transportem, szczególnie auta, bo korki są katastrofalne.
0: Tak, o potrzebnych zmianach w Krakowie mówili studenci AGH w Krakowie do mikrofonu radia RMF24. Jeszcze przypomnę, że pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa 24 sierpnia. Tu Radio RMF24, za chwilę fakty RMF FM o 10:00. W nich m.in. nowe wiadomości, co dalej w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
7: Radio RMF.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. Katarzyna Podraza, jest 10:00.
1: Dalej w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posłuchajcie, co mówił o tym w RMF FM Bartosz Grodecki, szef BBN-u. W doniesieniach z kraju, także śląskiej, pożar mieszkania w kamienicy. A na koniec Maciej Serafin i przygotowania do startu w legendarnym wyścigu do chmur.
2: Tam jest 156 ślepych zakrętów.
1: Rozmawiajmy. Jest uchylone okno. Taką deklarację w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce usłyszał od strony amerykańskiej szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
3: My musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
4: To chyba wiceminister z obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko dla amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
3: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze w Mikołowie w Śląskiem. Ogień pojawił się w mieszkaniu w jednej z kamienic. Z innych lokali strażacy ewakuowali 4 kolejne osoby. 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, 5. osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja 2 razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące.
5: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
6: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
1: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieja. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
7: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce.
8: No więc właśnie.
7: Rysycz, więc my startujemy na 2000 metrów, natomiast meta jest na 4300 metrów. Tam jest 156 ślepych zakrętów.
1: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam też możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. O tej ekstremalnej trasie usłyszycie w dzisiejszych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. Do sportu wrócimy za chwilę w Radiu RMF24, bo już za kilkadziesiąt minut Maja Chwalińska powalczy w Paryżu o awans do czwartej rundy turnieju z mocną Greczynką Marią Sakkari. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji i witam ponownie, zapraszam, Krzysztof Urbaniak.

0: W Radiu RMF24 teraz prawie przenosimy się do Paryża, gdzie na dobre rozkręcił się wielkoszlemowy turniej French Open. Polskie akcenty wciąż mocne. Jutro o awans do ćwierćfinału Iga Świątek zagra z Martą Kostiuk, a dziś za kilkadziesiąt minut do czwartej rundy turnieju spróbuje awansować Maja Chwalińska, której rywalką będzie legendarna Greczynka Maria Sakkari. W studiu z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Maja znów zaskoczy?
1: Mam nadzieję, że zaskoczy. Maja już zaskoczyła kilkakrotnie, przypomnę. Elise Mertens pokonana w ostatniej rundzie. Wcześniej Qin Wenzhen, czyli zawodniczka, która pozbawiła Igę Świątek parę lat temu marzeń o złocie olimpijskim. W kwalifikacjach pamiętajmy, że jeszcze Maja Chwalińska pokonała Susan Lamens. Od tego momentu tak naprawdę można było uwierzyć, że to może być jej turniej. No ale wciąż tak nawet w pierwszej rundzie nie myślałem, że Maja Chwalińska dotrze tak daleko. Ta trzecia runda, to już pamiętajmy, że jest jej życiowy sukces. Nigdy nie wygrała spotkania chyba wygrała w Wimbledonie, zagrała w drugiej rundzie. Raz, jeden jedyny. Teraz już jest w rundzie trzeciej. No i myślę, że jak najbardziej ma szansę na tę czwartą rundę. Wszystko będzie zależało od tego, czy jej dzisiejszej kolejnej przeciwniczce, mam wrażenie, wystarczy cierpliwości, bo Maja Chwalińska biega dużo. Trudno skończyć akcję przy tej naszej zawodniczce. No bo zawsze jakoś odpowiada, więc kwestia, jak tutaj Maria Sakkari do tego podejdzie w dużej mierze, no bo to ona, wydaje mi się, że będzie jednak dyktować warunki gry. Jeszcze jeden fajny fragmencik z wypowiedzi Maji Chwalińskiej dla Eurosportu o tym, jakie pasje ma ta nasza zawodniczka. Posłuchajmy.
2: No ogólnie zawsze kochałam sport, obojętnie jaki to był sport. Bo byłam bardzo aktywnym dzieckiem i moi rodzice mnie wysyłali wszędzie, gdzie się tylko dało, żeby mnie było w domu. Więc sport zdecydowanie był zawsze moją pasją, taką największą.
1: No to tak dla rozluźnienia, żeby było jasne, Maja Chwalińska musiała skończyć jako profesjonalistka. No, skończyła jako oczywiście tenisistka znakomita. Liczymy, że jej kariera się rozwinie.
0: Bo kocha sport. No oczywiście, że na to liczymy. Poświęćmy trochę czasu rywalce. Ja mówiłem, legendarna Maria Sakkari. No to jest w końcu uznana marka w świecie kobiecego tenisa, prawda? Wiemy, jak grała z Igą Świątek. Wiemy, że ostatnio przegrywała z Igą Świątek. Potem miała Maria Sakkari taki moment, no bardzo trudny w swojej karierze, prawda?
1: Tak. Maria Sakkari oczywiście, no można powiedzieć, że to też wpływa na jej ranking na przykład, który może być bardzo mylący. Ona teraz jest dopiero 49, ale faluje bardzo ten ranking, no bo miała naprawdę w swojej karierze już świetne okresy. Była trzecia w tym rankingu w 2020 roku, a to było pokłosie sukcesów rok wcześniej, kiedy to dochodziła do półfinału US Open i właśnie tutaj w Paryżu Rolanda Garrosa. To jest naprawdę zawodniczka, która jest utytułowana, no utytułowana może to trochę mylące, bo wygrała tylko dwa turnieje rangi WTA, ale właśnie w wielkich szlemach potrafiła dochodzić bardzo często, wielokrotnie do dalekich etapów. Wielokrotnie grała też w czwartych rundach Australian Open, Wimbledonu. Więc naprawdę mówimy o zawodniczce ze światowego topu przed paroma jeszcze laty. Teraz może nie jest w czołowej dziesiątce, ale ma szansę na pewno na dobry wynik, myślę, w tegorocznym French Open. Tylko raz zagrały ze sobą do tej pory z Mają Chwalińską, więc trudno tutaj posiłkować się jakoś bilansem historycznym, ale trochę można, bo było to niedawno, 6 maja, w kwalifikacjach do turnieju w Rzymie. To przecież tak naprawdę dopiero co się zakończyło, można odnieść takie wrażenie. Wtedy Greczynka wygrała w trzech setach. Był to bardzo zacięty mecz, trwający prawie 2,5 godziny. I ciekaw jestem, czy aby dzisiaj nie czeka nas powtórka, tylko wynik w drugą stronę, żeby poszedł.
0: Będziemy trzymać kciuki za Maję Chwalińską i żeby ten wynik poszedł właśnie w drugą stronę. Które spotkanie z Marią Sakkari dzisiaj? To równo 11, tak?
1: Równo 11, tak. Aha, jest. Okay. No, no pewnie nie równo, tylko tam zawsze kilka minut później oczywiście się to zaczyna, ale jest to pierwszy mecz na korcie Simon Mathieu, więc myślę, że no bez opóźnień, chyba żeby nagle się rozpętała jakaś burza w Paryżu, ale z tego co widziałem, nie zanosi się w prognozach.
0: Powiedzmy jeszcze kilka słów o fenomenalnym 19-latku z Brazylii, João Fonseca, który wczoraj wczoraj sensacyjnie wyeliminował w trzeciej rundzie Nowaka Dżokowicza.
1: No, to jest kozak. To jest kozak, który przegrywał przecież w 0-2 w setach z legendą, wciąż grającą legendą. No i ten wątek wieku. 39 lat Nowak Dżokowicz, 19 João Fonseca, czyli ponad dwa razy starszy, można powiedzieć, jest Serb. No, ale posłuchajmy może Brazylijczyka, co mówił zaraz po meczu. Widziałem po jego wyrazie twarzy, że jeszcze w takim lekkim szoku był.
3: How come did you keep on...
1: Kiedy uwierzyłeś, że możesz wygrać ten mecz?
3: Win this match.
4: I actually didn't.
1: Prawdę mówiąc, nie wierzyłem. Po prostu cieszyłem się byciem na korcie. To była wielka przyjemność zagrać z kimś takim. To moja pierwsza wygrana przeciwko Nowakowi Dżokowiczowi. Więc dziękuję Nole i jestem bardzo szczęśliwy po tym meczu. No i teraz mamy sytuację taką, która rzadko się zdarza w wielkich szlemach. Nie ma Sinera, który odpadł, miał problemy zdrowotne, pamiętamy. Nie ma Carlosa Alcaraza, który od dłuższego czasu leczy kontuzję i będzie jeszcze leczył, to wiemy. Więc sytuacja jest taka, że po odpadnięciu Nowaka Dżokowicza, po ponad dwóch latach, nie zdarzyło się przez tyle czasu, nie zdarzyła się taka sytuacja, pojawi się tenisista, który po raz pierwszy w karierze zdobędzie wielkoszlemowy tytuł. Bo tacy już tylko tutaj w grze zostali. No i trudno oczywiście nie wyróżnić tych, których wyróżnia ranking i rozstawienie, czyli Aleksander Zwieriew wczoraj awansował do kolejnej rundy. Jest rozstawiony z dwójką, może Felix Auger alias Sim z czwórką, ale nie oszukujmy się, no nie są to tenisiści, którzy są nie do pokonania. Myślę, że naprawdę może być jeszcze dużo niespodzianek i będzie w tym tegorocznym French Open. Pytanie, jak daleko dojdzie João Fonseca. No ale trudno nie kibicować Brazylijczykowi. To jest naprawdę piękna historia. Ja osobiście trzymam za niego kciuki, żeby doszedł jak najdalej.
0: João Fonseca, przypomnijmy, 19-latek z Brazylii, który wyeliminował legendę tenisa Nowaka Dżokowicza. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy za tę informację i do usłyszenia później, a w radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF 24 w sobotnie przedpołudnie. Tutaj cytat: ta decyzja jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku, tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki komentował na naszej antenie i w Radiu RMF FM nadanie jednej z ukraińskich formacji wojskowych imienia Bohaterów UPA. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem zapewnił, że Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ bohaterów UPA, formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
2: ukraińskiej.
1: Czyli
2: prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
1: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
2: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
1: No, musi być kontrasygnata premiera, no mam nadzieję, że będzie, zdecydowanie. No jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
2: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa? Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk: jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
1: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, właściwie na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
2: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
1: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
2: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
1: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
2: A co jeśli Rosjanie to inspirują? My w to wchodzimy.
1: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje.
0: Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.com. PL. A już za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Będą najnowsze informacje w radiu RMF 24. Zostańcie z nami, jest 10:30.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Cały czas trwa dogaszanie pożarów w powiecie wołomińskim. Przypomnę, ten objął 315 hektarów lasów. Najnowsze informacje po konferencji prasowej służb ma dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest na miejscu. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się ponownie. Jestem tutaj właśnie i to nie sam. Obok mnie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dzień dobry, panie wojewodo.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że pan zgodził się zostać jeszcze po tej konferencji z najnowszymi informacjami. Na jakim etapie jest akcja gaśnicza? Teraz właśnie nawet godzinę 10:42, już ponad 30 godzin ta akcja trwa i jeszcze chyba potrwa.
2: Jeszcze potrwam zapewne 2-3 doby. Sytuacja jest stabilna, mamy zamknięty obszar tego pożaru na poziomie 315-330 hektarów. Natomiast w środku cały czas jest, w części jest to pogorzelisko, w części jednak jest to cały czas to pogorzelisko, które ze względu na sytuację pogodową, kolejne podmuchy wiatru może powodować zarzewia kolejnych ognia, które mogą skutkować wyjściem poza ten teren. Więc bardzo tutaj ze służbami, przede wszystkim zaangażowaniem straży, ale też WOT-u, próbujemy znaleźć te wszystkie miejsca po to, żeby je miejscowo już gasić. Mamy problemy z dotarciem w część terenu, więc tutaj zostały zaangażowane specjalne wozy, które będą ten teren pod kątem lasu umożliwiać dojazd właśnie do tego najtrudniejszych miejsc, gdzie te zarzewia ognia cały czas powstają.
1: Przez ogień tam po prostu jest trudno teraz się dostać, to jest ten powód?
2: Bardzo, bardzo gęsty las, nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc nie ma dróg dojazdowych wytyczonych, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć, stąd będziemy używać specjalistycznego sprzętu i wchodzić tam dalej ze strażakami.
1: Czy możemy powiedzieć, panie wojewodo, że teraz najwięcej zależy od pogody? Jeśli odpukać będzie wiatr, jeśli sprawdzą się te prognozy dotyczące burz dzisiaj po południu, a są ostrzeżenia także dla części Mazowsza wydane i aktualne, to tutaj ta akcja może potrwać dłużej, przez to będzie trudniejsza, a jeśli spadnie deszcz, to będzie zdecydowanie łatwiej?
2: I tak i nie, sytuacja jest dynamiczna, bo z jednej strony burza przynosi deszcz, a z drugiej strony też często przynosi silne podmuchy wiatru, które mogą właśnie ten ogień wydobywać ze środka, więc wszystko zależy, jaka ta pogoda rzeczywiście będzie. Póki co jest w miarę stabilnie pod kątem pogodowym, za mocno nie wieje, więc jest lepiej niż było w poprzednich dniach. Mamy zaangażowanie dzisiaj już prawie 1300 strażaków plus pozostałe służby, 360 pojazdów na miejscu w trybie zmianowym. Specjalistyczne grupy strażaków zajmujące się gaszeniem pożarów właśnie na obszarach leśnych, które wspólnie z WOT-em przeczesują to pogorzelisko po to, żeby dogaszać te miejsca, które gdzieś tam jeszcze są, gdzie ogień się pojawia. Więc cały czas najbliższe godziny powinny być kluczowe. Mam nadzieję, że już jutro przejdziemy do takiej fazy rzeczywiście tylko dogaszania i te nowe zarzewia ognia nie będą się pojawiać.
1: A jak długo ten etap dogaszania może potrwać? To też jeszcze dni i dziesiątki godzin?
2: Myślę, że tak. Do poniedziałku też już w porozumieniu tutaj z lokalnym samorządem zapowiedzieliśmy, że będziemy wspólnie ze strażakami zajmować szkołę tutaj, więc też żeby już wyłączyć na poniedziałek tą szkołę.
1: Tam strażacy nocują teraz po prostu.
2: 240 strażaków nocowało przy ogromnym wsparciu i to jest bardzo ważne i budujące zaangażowanie lokalnej społeczności, która dla tych strażaków przygotowuje posiłki, też duże zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy też ze swojej strony oferują dodatkowo pożywienie, wodę.
1: Tutaj są strażacy z całej Polski, z różnych regionów, wieczorem duża grupa i zastępy z Rzeszowa, z Podkarpacia między innymi przyjechały.
2: Z Podkarpacia, z Łodzi, z Poznania, z Białegostoku, w zasadzie te specjalistyczne właśnie jednostki do gaszenia pożarów w lasach, ale też dodatkowe wsparcie też z ruchów OSP i PSP, nie tylko z Mazowsza, ale właśnie z całej Polski.
1: Panie wojewodo, na koniec ostatnia ważna kwestia, do której wrócimy w faktach RMF FM o 11. Będę rozmawiał także z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji. Pojawia się informacja, domysł na razie, podejrzenie, chyba to są najlepsze, najostrożniejsze słowa, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia, przypuszczenia?
2: No, mogę to tylko skomentować w taki sposób, że są to przypuszczenia, które bazują na doświadczeniach z pożarów, które miały miejsce w latach poprzednich. Natomiast zostawmy tą sprawę na tym etapie właściwym służbom, czyli policji. Na pewno te wszystkie wątki będą analizowane i badane.
1: I także będzie wyjaśniana, rozumiem, ta kwestia i to podejrzenie i sprawdzana?
2: Jak najbardziej. No, jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
1: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski prosto z miejsca tego ogromnego pożaru tutaj właśnie na Mazowszu w powiatach wołomińskim i mińskim. Bardzo dziękuję, panie wojewodo.
2: Bardzo dziękuję, spokojnego dnia.
1: I życzymy i trzymamy kciuki także za ten spokój około 315 hektarów lasu objętych właśnie w tej chwili pożarem. Oby ta liczba hektarów nie rosła, oby sprzyjała temu pogoda. Będziemy do tego tematu wracali także w Faktach RMF FM tych najbliższych o 11. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Michał Dobrołowicz, dziennikarz RMF FM. Ja przypomnę, że o tym wielkim pożarze przeczytacie również na stronie rmf24.pl. Tam również zdjęcia i filmy z akcji gaśniczej. Tu Radio RMF 24.

0: saving.
1: To jest informacyjne przedpołudnie w radiu RMF24. Łącznie 5 osób zatrzymano w związku z fałszywymi alarmami. 3 z nich mają zasądzony areszt, poinformował przed chwilą minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na portalu X. Ostatnia zatrzymana osoba to 29-latek z powiatu otwockiego. Miał on 18 maja wykonać 2 telefony pod numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, a policjanci zabezpieczyli jego 2 telefony komórkowe oraz komputer. Przypomnijmy, wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. Policja interweniowała również przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. A już za chwilę fakty w radiu RMF24, w nich m.in. najnowsze informacje w sprawie możliwych przyczyn ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Bądźcie blisko radia, jest 10:51.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Sząstka stawowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza chrząstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ponownie wracamy do studia Faktów RMF FM. To już 11:00. Zapraszam. Katarzyna Podraza.
1: Na początek najnowsze informacje w sprawie przyczyn ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Dowiecie się, co ustalił nasz dziennikarz. Rosja nie odpuszcza, są zabici ranni po kolejnych atakach na Ukrainę. Odwiedzimy też Bocianią, stolicę Polski.
2: Bocianów mamy sporo mniej.
1: A w faktach kulturalnych coś wyjątkowego dla miłośników książek. Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służby?
3: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
4: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
3: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, a około 10 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy obwodu charkowskiego na północnym wschodzie tego kraju. Celem ataku rosyjskiego drona był też gazociąg w centrum Chersonia na południu. Uszkodzone zostały także obiekty infrastruktury, domy i samochody w obwodzie zaporowskim. Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Nowogard Wschód i Płoty. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Koszalina. Kibicujemy naszej tenisistce Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Pojedynek rozpocznie się lada chwila na korcie w Paryżu. Polka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Relacja z tego spotkania w kolejnych faktach. W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
2: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
1: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. Dlaczego bocianów jest mniej? O tym jeszcze dzisiaj usłyszycie w Faktach RMF FM.
5: Świat kultury w faktach.
1: Warszawiacy mogą się w ten weekend poważnie zaczytać. O tym na początku Faktów Kulturalnych RMF FM Marlena Chudzia.
6: Na PGE Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Do jutra czytelnicy mogą spotkać setki autorów z Polski i z całego świata i zrobić zapasy książkowe na najbliższe miesiące.
7: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
8: Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
6: Proponuję czytanie zrobić naszym sportem narodowym. W Teatrze Nowym Proxima w Krakowie dziś intrygująca premiera spektaklu Nasza Mama Szynet w reżyserii Katarzyny Chlebny, która jednocześnie wciela się w główną postać. Spektakl opowiada o charyzmatycznej piosenkarce Szynet O'Connor. Spektakl dziś o 19:15. Na koniec z kryminału do kina. Śmiały skok na jedno z najbardziej popularnych muzeów na świecie, Louvre, doczeka się ekranizacji. Przebieg wydarzeń z 19 października ubiegłego roku odtworzy na ekranie francuski reżyser Romain Gavras. Przewiduje się, że film będzie do zobaczenia w 2028 roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Maja Chwalińska już na korcie trzeciej rundy French Open. Za chwilę mecz z Greczynką Marią Sakkari. Mocno trzymamy kciuki. Dzisiaj finał Ligi Mistrzów. Kto wieczorem wygra? PSG czy Arsenal? O tym porozmawiam za chwilę z naszym gościem, którym będzie Andrzej Twarowski, komentator z Kanał Plus Sport. Ale mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Dzisiaj wielka gratka dla wszystkich fanów piłki nożnej. Finał Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zmierzą się ze sobą PSG i Arsenal Londyn. A z nami teraz zapowiadany gość, pan Andrzej Twarowski, dziennikarz sportowy i komentator Kanał Plus Sport. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Panie Andrzeju, PSG po raz drugi z rzędu, czy Arsenal pierwszy raz w historii mistrzem?
1: Nie ma pan jakichś łatwiejszych pytań.
0: Co przemawia za Arsenalem albo za PSG?
1: Za Arsenalem na pewno przemawia defensywa, bo jeśli chodzi o obronę, to jest zdecydowanie najmocniejszy klub na świecie obecnie, a za PSG z kolei przemawia ofensywa. Także mamy takie bardzo ciekawe starcie. Z własnego doświadczenia wiem, kiedy jeszcze grałem w piłkę do 50 roku życia, że w takich gierkach treningowych, kiedy obrońcy mierzyli się z graczami ofensywnymi, to uwaga, w 9 przypadkach na 13 wygrywali obrońcy. Także jestem ciekaw, jak to się wszystko dzisiaj ułoży od godziny 18. Spodziewam się pięknego finału. Wydaje mi się też, że Arsenal może nam pokazać troszkę inną twarz, bo oni byli mocno zestresowani końcówką sezonu w Premier League, ale po 22 latach zdobyli tytuł, więc wydaje mi się, że ten stres, to napięcie będzie paradoksalnie mniejsze niż miało to miejsce jeszcze kilka tygodni temu. Powiedzmy, nie wiem, w 35. kolejce Premier League, kiedy jeszcze nie wszystko było rozstrzygnięte i jasne, to te szanse w finale Ligi Mistrzów widziałem w sposób następujący. 65% dla Paris Saint-Germain, 35% dla Arsenalu, ale ponieważ wygrali tytuł po tych wielu latach oczekiwania, to dzisiaj bym chyba był skłonny stwierdzić, że to jest 55-45.
0: A tak patrząc na składy obu drużyn, to kto jest faworytem?
1: No 55 do 45 dla PSG, czyli z tego procentowego ujęcia wychodzi jasno, że faworytem jest Paris Saint-Germain, także dlatego, że oni w finale już byli, oni ten finał wygrali, wygrali go 5-0, też z drużyną, która słynęła z bardzo takiej szczelnej obrony, z Interem. I to był najwyższy wynik w historii meczu finałowego Puchar Europy. Takie doświadczenie to jest jednak bardzo ważna rzecz, ważna sprawa, więc to też trochę tak przechyla nam tę szalę na stronę paryską.
0: To jest także spotkanie dwóch trenerów, Luis Enrique po stronie PSG i Mikel Arteta. Jaką oni przyjmą taktykę na ten mecz?
1: Wydaje mi się, że Arsenal bardziej będzie czekał na to, co zrobi Paris Saint-Germain, chociaż muszę powiedzieć, że drużyna Enrique mnie bardzo zaskoczyła w meczu rewanżowym z Bayernem w Monachium, bo wszyscy się spodziewali, że Paryż to jest taki zespół, który przede wszystkim świetnie się czuje z piłką przy nodze, mający doskonałych piłkarzy pod kątem i takiego przygotowania fizycznego i pod kątem technicznym, ale oni też pokazali, że umieją doskonale bronić. Naprawdę Bayern przez cały ten sezon, od momentu, gdy prowadził ich, zaczął ich prowadzić kompany, nie trafili na drużynę, która by właściwie pozbawiła ich wszystkich atutów ofensywnych, a tak było w tym rewanżu w Monachium. Więc Paryż jest wbrew pozorom drużyną wielowymiarową. W przypadku Arsenalu to wygląda troszkę inaczej, bo tu jednak tym fundamentem są działania obronne, a nie ofensywa, ale kto wie, tak jak wcześniej wspomniałem, może odpuści im ten stres i zobaczymy taką ładniejszą twarz Arsenalu.
0: Firma z analityki sportowej Opta zwraca uwagę, że dla Arsenalu będzie to już 63. mecz w tym sezonie. PSG ma tych spotkań aż o 7 mniej. Czy to może być jakaś przewaga również dla Paryżan w tym meczu? 7 spotkań to dużo.
1: To jest dużo i jeszcze musimy wziąć pod uwagę inny aspekt, a mianowicie Liga Francuska jest zdecydowanie słabsza niż Liga Angielska, czyli ten wysiłek meczowy jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku Arsenalu. Ale wie pan co, to jest jeden mecz. Oni mieli chwilkę czasu na to, żeby się do niego przygotować. Poza tym kluby angielskie zawsze słynęły z tego, bez względu na to, czy tam grają Anglicy, czy obcokrajowcy, bo te proporcje też się bardzo pozmieniały na przestrzeni lat, to jednak zawsze słynęły z dobrego przygotowania fizycznego, więc wydaje mi się, że ten aspekt akurat nie będzie miał większego znaczenia. To jakby mogą być bardzo pochopne wnioski, patrząc na suche liczby.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Andrzej Twarowski, dziennikarz sportowy i komentator kanału Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. No i wspaniałego wieczoru z finałem Ligi Mistrzów.
1: Ja też bardzo dziękuję. Powiem panu szczerze, że nie mogę się doczekać. Tak patrzę na zegarek, żeby już wybiła 18. Od 15.30 zaczyna się nasze studio, które jest umiejscowione na stadionie w Budapeszcie, a potem Przemysław Pełka i Michał Żyro o godzinie 18 rozpoczną swój komentarz. Piękny wieczór przed nami. Dziękuję, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Andrzej Twarowski, kłaniamy się, do usłyszenia. No a jeszcze zerkam szybko na to, co dzieje się w Paryżu. 2-1 prowadzi Maria Sakkari z Mają Chwalińską w pierwszym secie. Mocno trzymamy kciuki za Maję.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Łodzi. Tam przy ulicy Wschodniej otwarto pierwszy z trzech nowych parkingów wielopoziomowych. Przez najbliższy tydzień będzie dostępny on za darmo. Oto jak mieszkańcy Łodzi oceniają nowy parking, pytała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Jak pan się odnajduje tutaj na tych podjazdach, zjazdach, miejsca parkingowe? Jakby ilość tego miejsca dla jednego samochodu?
2: Ja mogę popatrzeć przez pryzmat siebie. Ja jakby jestem przyzwyczajony do dużych samochodów, więc dla mnie tutaj nie ma problemów. Jest wystarczająco, mi się wydaje, miejsca, więc jak na taką Kiję większą, no to jest naprawdę w porządku.
3: Pierwszy raz tutaj wjechałem i było dobrze. Szerokie wjazdy, można spokojnie wjechać, nie ma problemu. Dużo miejsc parkingowych, to bardzo dobrze w centrum, bo zawsze tutaj był problem.
1: Jak pani ocenia ten parking? Czy łatwo jest tutaj zaparkować, łatwo jest wjechać? No bo zawsze takie parkingi wielopoziomowe mogą przysparzać pewne problemy kierowcom.
4: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle. My musiałyśmy poczekać, aż nas przypuszczą, tak, żeby tu wjechać.
1: A tutaj już na miejscu te wjazdy, zjazdy?
4: Na pewno jest za wąsko. W porównaniu do innych parkingów jest jednak ciężko. Ciężko manewrować. Akurat my jesteśmy małym autem, tak? Ale gdyby to był jakiś większy samochód, to by było ciężko.
1: Czyli tutaj na tym podjeździe dwa samochody będą miały problem, takie większe problem, żeby się minąć.
4: Żeby się minąć. Tym bardziej, że jest duży spadek.
5: Myślę, że sprawdza się samym faktem, że jest. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy parking. No nie ukrywam, że my jesteśmy z żoną przyzwyczajeni do parkingów. Jeździmy do Niemiec. Pamiętam jeszcze sprzed wielu lat, na przykład w Ratyzbonie czy Regensburgu. Miasto wielkości, nie wiem, Pabianic może, proszę wybaczyć, może trochę większe, ale naprawdę nieduże w porównaniu z Łodzią i centrum, nie wiem, 7-8 parkingów podziemnych. Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy.

0: Także myślę, że powinno spełnić swoją rolę. No i z tego, co wiem, mają powstać jeszcze dalsze. Także myślę, że dorównamy, że to powiem, do poziomu europejskiego.
1: A jak trzeba będzie zapłacić 5,50 za godzinę parkowania tutaj, to dużo czy mało?
2: No za godzinę parkowania to chyba jest w porządku, bo tak samo jest na ulicy. Może trochę taniej, nie wiem. Ale jak za miesiąc, myślę, że większość ludzi będzie parkować tutaj na miesiąc, to 550 zł to ja myślę, że za dużo jest. Bo w okolicach można znaleźć parking, no nie wiem, z 5 minut tutaj dalej gdzieś odejść i no będzie 400 zł kosztować. No to myślę, że za drogo jest za miesiąc.
3: Drogo jak na Łódź. Są tańsze, z tym, że no na pewno jest ich mniej, tak? Bo przy ulicach można zaparkować. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
1: Na razie za darmo, to też żeby kierowcy sobie potestowali. Później za godzinę tutaj parkowania trzeba będzie zapłacić 5,50. To pana zdaniem dużo czy mało?
4: Zależy, porównując do parkingów, które są gdzieś w innym miejscu centrum, czy w innym centrum miasta, to wydaje mi się, że lepsza cena, ale to już kwestia indywidualna, nie? Jeden może powiedzieć, że 5,50 to dużo, drugi powie, że mało. No i jak dla mnie przyjezdnego to atrakcyjne, nie? Jak są mieszkańcy na co dzień tutaj, to mogą powiedzieć co innego, nie? Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jestem za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
5: Po wakacjach otwarte zostaną kolejne 2 parkingi wielopoziomowe przy ulicy Wschodniej i Tuwima. W sumie w Śródmieściu w Łodzi powstanie ponad 600 nowych miejsc parkingowych. Sobotnie przedpołudnie, Radio RMF 24. Jesteśmy z wami i gramy dla was.

W Radiu RMF24 ponownie zerkam na Paryż, bo tam w czwartej rundzie French Open Maja Chwalińska gra z Greczynką Marią Sakkari. No i na razie w pierwszym secie 5-1 prowadzi Sakkari, która no, góruje nad Polką, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką precyzję zagrań. Zresztą no, mówiliśmy o tym, że faworytką tego meczu jest 30-letnia Greczynka, która obecnie zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA. Polka jest 114, chociaż wiemy, że po tym turnieju na pewno awansuje do pierwszej setki. Przypomnę, w turnieju gra jeszcze jedna Polka, Iga Świątek, która wyeliminowała wczoraj inną naszą reprezentantkę, Magdę Linet, wygrywając w dwóch setach 6-4, 6-4. Jutro zawodniczka z Raszyna również w czwartej rundzie zagra tym razem z Ukrainką Martą Kostiuk. A we French Open nie grają już z kolei nasi tenisiści. Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Tu Radio RMF24. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24 przenosimy się do Szczecina. Tam dziś można pożyć prawdziwie, no, francuski klimat. Dziś rozgrywany jest tam turniej w petankę, czyli inaczej bóle. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, na czym w ogóle polega ta gra?
1: Zasady gry są proste. Trzeba tak rzucić metalową kulą, aby znalazła się jak najbliżej tak zwanej świnki, czyli mniejszej drewnianej kulki. W teorii wydaje się to proste, ale gra zwykle toczy się na żwirowych, nierównych nawierzchniach, a rozgrywka może szybko przybrać nieoczekiwany obrót. Uczestnicy turnieju, z którymi rozmawiałam w Szczecinie, przyznawali, że ta niepozorna gra potrafi dostarczyć wielu emocji.
2: Pierwszy raz gram w tym miejscu, jest bardzo ładnie, pogoda dopisuje. No, mam nadzieję, że wygramy.
1: A czemu warto grać w bóle?
2: Przede wszystkim jest się na świeżym powietrzu, ma się kontakt z ludźmi, nie trzeba wygrywać.
3: Od dawna pani gra?
4: Ja jestem początkująca właśnie, z półtora roku. Wciągnęły mnie. Na początku mówiłam, oj, tam tak sobie, nie? A w tej chwili to już jest pasja. Wydawałoby się, że tylko rzucanie kulką do małej kulki, a to jest jednak strategiczne. Umysł pracuje i trzeba trochę się skupić na tym, jakie jest podłoże, jaka odległość, jaki rzut wykonać, wysoki, niski.
5: Spotykamy się, reprezentujemy nasze kluby na wyjazdach, na turniejach w całej Polsce. Ogólnie w Szczecinie się całkiem nieźle bawimy, tym bardziej, że jest bardzo dużo parków i z tych parków staramy się korzystać.
1: To już taka gra, która w każdym wieku osoby angażuje.
5: Oj tak, jak widać tutaj mamy osoby, które mają po 8-9 lat, ale mamy też i osoby, które mają 90 kilka. I mamy doświadczenie kontra młodość i nie zawsze doświadczenie wygrywa, chociaż przeważnie jednak tak, bo tutaj ogranie też ma znaczenie.
1: Na uczestników dzisiejszych zawodów czeka francuski poczęstunek, czyli deska serów i bagietki. Zaplanowano też pokaz mody francuskiej. Wszystko dlatego, że gra w bóle wywodzi się właśnie z Francji.
0: Tyle dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy. Ja przypomnę, dziś w Grand Prix du Nord w Szczecinie rozgrywki dubletów, a jutro zostanie rozegrana pomorska dziewiątka. No to jeszcze zerkam na to, co dzieje się na korcie w Paryżu. Turniej Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska przegrała niestety pierwszego seta z Greczynką Marią Sakkari 1-6 w spotkaniu trzeciej rundy French Open. W drugim secie pierwszy gem jak na razie 40-30 dla Marii Sakkari i na pewno do tego tematu wrócimy jeszcze za chwilę w Faktach RMF FM o 12:00. No i oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Maja, do boju! Do boju, brawo Maja!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę Kuba Śliwiński, a teraz Fakty RMF FM, 12 w Studiu Faktów. Katarzyna Podraza.
1: Policyjna interwencja podczas gliwickich juwenaliów. 17-latek z zarzutami. Od ustaleń śląskiego dziennikarza RMF FM zaczniemy. Kierowcy w Lubuskiem dla was utrudnienia na S3. Zajrzymy na paryskie korty tenisowe. Kibicujemy Mai Chwalińskiej. A na koniec grunwaldzkie pola bitewne i rycerski pit stop.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi.
1: Zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w Faktach.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
3: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
1: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
3: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także 2 policyjne radiowozy.
1: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim. Zniszczono 2 samoloty Tu-142 oraz wyrzutnie pocisków Iskander. Zaatakowany został także port. Wybuchł pożar na tankowcu, zapaliły się też zbiorniki paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu 50 ukraińskich bezzałogowców. Pożar samochodu osobowego na trasie S3 w pobliżu Nowej Soli w Lubuskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Legnicy.
4: Wielki szlem w Faktach RMF FM.
1: Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari 1-6 w spotkaniu trzeciej rundy French Open. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem, który śledzi spotkanie w Paryżu. Dzień dobry, Czarku. Jak wyglądał ten pierwszy set?
5: Doświadczona Greczynka od początku właściwie przejęła inicjatywę, uderzała celnie, mocno, warunkami fizycznymi, też nie oszukujmy się, góruje nad mającą niewiele ponad 160 cm wzrostu Mają Chwalińską. Nasza tenisistka została przełamana w gemie numer 4 i od tamtej pory tak naprawdę rywalka nie pozwalała jej odnaleźć rytmu z poprzednich spotkań.
1: Czarku, jaka jest sytuacja w drugim secie?
5: W tym momencie jest jeszcze sytuacja wyrównana, na szczęście 1-1, ale serwuje Maja Chwalińska i przegrywa w trzecim gemie 15-40, więc ważą się losy tego gema, być może seta, jeżeli zostanie przełamana. Obawiam się, że może dojść do powtórki z pierwszego seta.
1: Dziękujemy Czarkowi. Kolejny meldunek z French Open w Faktach RMF FM o 13. Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buhurtowe, czyli 3-3 i 5-5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
6: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
2: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana do roku.
6: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
2: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
1: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy często zaglądać w weekendowych Faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. O tym, jak zmieniło się nasze podejście do opieki nad zwierzętami, porozmawiamy już za chwilę z profesorem Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Maja Chwalińska dzielnie walczy o czwartą rundę tenisowego French Open. Radio RMF 24. Gramy!

0: Słuchacie radia RMF 24. Jak informowaliśmy, Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Przepisy poparła większość posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz wszyscy głosujący posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050. Przeciw byli posłowie Konfederacji. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zgodnie z uchwalonymi przepisami będzie można trzymać psa w kojcu pod warunkiem, że zwierzę będzie mogło się swobodnie poruszać i realizować naturalne potrzeby. A co najmniej dwa boki kojca będą przepuszczać światło i zapewniać swobodny przepływ powietrza. A o tym, jak zmieniło się nasze podejście do dobrostanu zwierząt, porozmawiamy teraz z panem profesorem Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Przede wszystkim, jak pan ocenia tę ustawę?
1: No, ja jestem zwolennikiem akceptowania i wzmacniania każdego kroku we właściwą stronę. Odpowiadam w ten sposób na pojawiające się w dyskursie publicznym krytyki, że ta ustawa jest niedoskonała, że zbyt mało precyzyjna, że zbyt mało rzeczy tam zostało dodefiniowanych. Prawdopodobnie tak. Ale ja jednak uważam, że lepiej jak ta ustawa będzie. Jeżeli będzie należało ją nowelizować, to będzie jednak znacznie mniejszy wysiłek i polityczny, i legislacyjny niż uchwalanie tej ustawy od podstaw. W związku z tym moje podejście jest takie, że z zadowoleniem i satysfakcją witam każdy krok naprzód.
0: Czyli jest to krok w dobrą stronę. Panie profesorze, czy społeczeństwo jest dzisiaj bardziej świadome potrzeb zwierząt niż kiedyś? Pytanie, jeżeli tak, to co na to wpłynęło?
1: No, ja myślę, że zmiana jest kolosalna i że ona jest często niedostrzegana przez polityków. I jest to taka zmiana, która następuje dość systematycznie i z roku na rok może tego się nie widzi, ale ja mam perspektywę już kilkudziesięcioletnią i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy w 1999 roku składałem na Uniwersytecie Warszawskim pierwszy program studiów podyplomowych dla lekarzy weterynarii, dla zootechników, który obejmował właśnie zagadnienia dobrostanu, psychologii zwierząt, dobrego traktowania zwierząt, to patrzono na mnie jak na wariata, tak? Znaczy ja byłem jakimś takim odmieńcem, który mówi o rzeczach, które wydają się zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do realnych potrzeb. Dziś nikt już tak tego nie traktuje. Uczelnie są wypełnione programami związanymi z zachowaniem się zwierząt. Celowo nie będę używał pojęcia behawiorystyka, bo to jest taki slang marketingowy i ono nic nie znaczy, natomiast dość powszechnie występuje. Ale nie mniej jest to zjawisko, które jest powszechne. Wiele uczelni rolniczych tego typu programy ma. Mają czołowe uniwersytety. Uniwersytet Warszawski ma aż dwa tego rodzaju przedsięwzięcia, w których miałem przyjemność zresztą odgrywać istotną rolę przy ich tworzeniu. Naprawdę to jest inna rzeczywistość. Jest jeszcze jedna zmiana społeczna. Mianowicie ludzie studiują etykiety produktów spożywczych, które kupują. I zwracają uwagę na to, w jakim standardzie etycznym był produkt pochodzenia zwierzęcego otrzymywany. Kilkanaście lat temu sprawa jajek 0, 1, 2, 3 to w ogóle była niezrozumiała dla większości sklepikarzy, dla większości konsumentów. Dzisiaj wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi i jest coraz większy popyt właśnie na zerówki, właśnie na jedynki, mimo że są one droższe. Czyli ludzie są skłonni zapłacić więcej za produkt, który został wytworzony w podwyższonym standardzie etycznym. To jest wielka zmiana. Jeszcze jedna zmiana. Rośnie nam bardzo wyraźnie populacja osób, która opiera swoją dietę o produkty roślinne. Nie będę się wdawał w analizę różnic między weganami i wegetarianami. Włączymy ich do jednego zbioru osób, które unikają spożywania mięsa. I ta zmiana jest bardzo wyraźna. No, nie tak dawno, chyba 2 lata temu, Warszawa została okrzyknięta wegańską stolicą Europy. Czyli ta zmiana jest kolosalna. Czas, żeby politycy to zauważyli.
0: Ta świadomość jak najbardziej rośnie. Panie profesorze, a czy pana zdaniem media społecznościowe miały wpływ na wzrost zainteresowania losem zwierząt? No bo oczywiście w mediach społecznościowych możemy natrafić na szereg nagrań czy też postów, no pokazujących między innymi, jak ludzie niejednokrotnie znęcają się po prostu nad zwierzętami. Czy ta funkcja social mediów miała tutaj także ważne, żeby nie powiedzieć, także być może kluczowe nawet i znaczenie?
1: No, żyjemy w świecie, w którym dyskurs społeczny jest pod przemożnym wpływem mediów społecznościowych. Więc byłoby z mojej strony absolutnie nieprzemyślane, gdybym próbował w jakikolwiek sposób minimalizować rolę tych mediów. Rola tych mediów jest różna. Sam pan wspomniał o przykładach, które no, tak można pewnie od razu nazwać taką patoinfluencerką. Mm-hmm. Szukanie poklasku z powodu, poprzez właśnie ekspozycję zachowań nieakceptowalnych w stosunku do zwierząt. Ale też są te dobre przykłady. I ja myślę, że to jest jakaś misja mediów w ogóle i państwa jako tych mediów głównego nurtu, tych mediów klasycznych, które przecież współdziałają z mediami społecznościowymi. No nie ma w tej chwili stacji radiowej, nie ma telewizji, która nie realizowałaby swojej aktywności i swojej misji także poprzez media społecznościowe, aby akcentować te dobre zdarzenia, te dobre zachowania, bo to jest taka bardzo ważna zasada, że jak coś się pojawia w mediach społecznościowych czy w mediach tych klasycznych, to przemycamy do ogółu informację, to jest norma, to jest właściwe. Więc jak będziemy mówili o tych dobrych przykładach, to będziemy upowszechniali te dobre zachowania i no, tego życzę nam wszystkim i bardzo mam dużą nadzieję, że państwo jakoś też będziecie w tę stronę działać.
0: Jak najbardziej pod tym mogę się podpisać i o tym mogę zapewnić. Panie profesorze, no to skoro jesteśmy na obszarze mediów społecznościowych, to jeszcze chciałbym się zatrzymać przy, można powiedzieć, środowisku, nazwijmy to artystyczno-celebryckim, no bo także to środowisko mocno zaangażowało się w te zmiany. Szereg postaci rodzimego showbiznesu wręcz otwarcie postulowało za tymi zmianami. Pana zdaniem to również miało ważne znaczenie?
1: Ja nie umiem ocenić tego wpływu w kategoriach przyznania mu jakiejś rangi. Mm-hmm. Czy było decydujące, czy było znaczące, czy było uzupełniające. Mnie się wydaje, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest osobą w dyskursie społecznym ważną, która jest rozpoznawana, która ma spore, jak to się ładnie mówi, zasięgi, jeśli chodzi o swoje komunikaty, o swoje posty w mediach społecznościowych, to każdy tego rodzaju sygnał jest dodaniem tej swojej cegiełki, tego kolejnego wektora we właściwym kierunku. I jeżeli jest to ten kierunek właściwy, zmierzający w kierunku poprawy naszej i przebudowy naszej relacji ze zwierzętami, to ja mogę tylko tym osobom szczerze, uczciwie dziękować za to, że one włączają się w tą aktywność i wspierają.
0: Czyli wszystkie ręce na pokład. I tak jak pan profesor zaznaczył na początku naszego spotkania, że jest to krok w dobrą stronę. Więc pytanie na koniec, jakie jeszcze działania powinniśmy podejmować, a także i przede wszystkim politycy powinni podejmować, żeby ten dobrostan zwierząt poprawić?
1: No, leży przed nami problem kolosalny. To jest problem zwierząt gospodarskich. Szczególnie tak zwanej przemysłowej produkcji zwierzęcej. To jest najpoważniejszy problem związany z etyką produkcji, także z kosztami środowiskowymi tej produkcji. To jest najpoważniejsza sprawa, która wymaga gruntownej przebudowy. Leży także przed nami rozwiązanie problem regulacji populacji zwierząt dziko żyjących, bo rozrywkowe uśmiercanie zwierząt wiemy, że nie jest rozwiązaniem tego problemu. To, co myśliwi nazywają, prawda, szlachetną aktywnością, to już nie ma nic wspólnego z tym, co było kiedyś. Jest to plugawa, krwawa rozrywka i ona nie spełnia żadnej funkcji, jeśli chodzi o środowisko. Czyli jest tematów dużo. Myślę, że to, że zaczęliśmy od zwierząt towarzyszących, było w sumie dobrym rozwiązaniem, dlatego że tu było najłatwiej zebrać taką znaczącą koalicję wspierającą. Pan redaktor na początku naszej rozmowy wspomniał, głosowali za tą ustawą posłowie koalicji rządzącej, głosowali w większości posłowie opozycji pod znak tą ustawą posłowie koalicji rządzącej, głosowali w większości posłowie opozycji

0: Więcej spraw tak łączyło,
1: dokładnie.
0: Ale to, o czym mówimy i warto o tym wspomnieć i warto to podkreślić, o czym pan profesor wspomniał, że jest to krok w dobrą stronę, ale jeszcze sporo pracy przed nami. Razem z nami w Radiu RMF24 był pan profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze,
1: bardzo dziękuję.
0: Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.

0: W radiu RMF24 ponownie tenis i ponownie korty Rolanda Garrosa w Paryżu. Ze stolicy Francji napływają wspaniałe informacje. Maja Chwalińska, która jak informowaliśmy przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari 1-6, w drugim wróciła na swój świetny poziom gry, który prezentowała w dwóch pierwszych rundach turnieju. Razem z nami ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: Czarku, no wielka radość.
1: Drugi tak jest set. I dopowiem, wygrała tego drugiego seta Majeczka.
0: No to opowiadaj.
1: 3 do 3. Opowiadam, ale trochę od końca zacznę, bo pewnie widziałeś tę ostatnią akcję, która zdecydowała o tym, że Maja wygrała. Broniła się dobre pół minuty, może nawet dłużej. Maria Sakkari miała co najmniej kilka szans, żeby zakończyć pojedynczą akcję, a jednak Maja Chwalińska za każdym razem potrafiła odegrać, potrafiła posłać piłkę na drugą stronę. W końcu Maria Sakkari popełniła błąd i Maja Chwalińska domknęła to zwycięstwo 6 do 3. To jest, bym powiedział, taki skrót tego seta, bo co prawda zaczęło się nie najlepiej. Ja zresztą mówiłem w Faktach o 12, że ważą się losy trzeciego gema, że jeżeli Maria Sakkari przełamie znowu Maję Chwalińską, tak jak to było w pierwszym secie dwukrotnie, no to obawiam się po prostu, że drugi set skończy się tak jak pierwszy, czyli wysoką porażką 1 do 6. Natomiast mimo tego, że Sakkari rzeczywiście dosłownie chwilę później przełamała Chwalińską, no to Maja bardzo szybko odpowiedziała. Odpowiedziała właśnie przełamaniem greckiej rywalki. Zrobiło się 2 do 2, potem Maja wygrała kolejnego gema i znowu przełamała Marię Sakkari, która w międzyczasie spuściła z tonu, bo zagrała naprawdę świetnego pierwszego seta, dyktowała warunki gry. Jej przewaga fizyczna dawała jej naprawdę bardzo dużo i widać było, że Maja Chwalińska no nie do końca się odnajduje, musi gonić. Też swoją drogą słabsza trochę postawa Polki w tym pierwszym secie niż w poprzednich rewelacyjnych meczach. Natomiast Maria Sakkari, Greczynka zaczęła popełniać błędy. Zabrakło jej cierpliwości, o której też mówiłem rano w RMF24, że no jednak bardzo cierpliwym trzeba być przeciwko tak grającej Maji Chwalińskiej, która co chwilę naprawdę potrafi mnóstwo piłek wyratować, potrafi przerzucać je na drugą stronę, nawet najtrudniejsze wydawałoby się. Trzeba grać bardzo skutecznie, bardzo celnie trafiać, no i Sakkari rzeczywiście zaczęła te błędy popełniać. Pytanie, co przed nami w trzecim secie, który właśnie się rozpoczął, serwuje Sakkari, Chwalińska już wygrała pierwszą akcję, jest 15-0. No na razie tyle udało mi się wywróżyć, że rzeczywiście ten mecz prawdopodobnie będzie wyglądał tak jak jedyne do tej pory spotkanie obu tenisistek. Na początku maja w kwalifikacjach do turnieju w Rzymie, kiedy to Sakkari wygrała w 3 setach, ale spotkanie wtedy potrwało prawie 2,5 godziny. No i już teraz trochę trwa, dokładnie no prawie 1,5 godziny. Więc myślę, że jeszcze sporo emocji przed nami. No i cóż, być może nawet tiebreak, kto wie. Trzymamy kciuki, 30-0 dla Chwalińskiej. Zbliża się do świetnego rozpoczęcia tego seta, czyli przełamania.
0: Czarku, jedyne co mnie niepokoi, to ten opatrunek na udzie Maji Chwalińskiej. Czy coś wiemy na ten temat?
1: Żadnych szczegółów nie słyszałem, nie widziałem jeszcze. Była tylko taka sytuacja po pierwszym secie, że Maja Chwalińska, to się dało zauważyć, weszła później na kort. Mhm. Prawdopodobnie właśnie wtedy ktoś jej założył ten opatrunek. Natomiast nie wiemy, co się stało, ale no nie wiem, może to jakiś magiczny opatrunek, bo zasłona od tamtej pory może od tamtej pory Maja Chwalińska po prostu zaczęła grać lepiej. Także, no nie wiem, może jakaś przerwa medyczna, drugi opatrunek i zwycięstwo mamy w kieszeni. A w tej chwili 40-0 przy serwisie Sakkari, więc przełamanie jest naprawdę bardzo blisko. Już w pierwszym gemie.
0: Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: sobotni program Radia RMF 24. Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. A co kupujecie?
1: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki, więc takie klimaty. Duży wybór, to na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Czy wy dużo czytacie?
3: Ja myślę, że tak.
2: A dużo to ile?
3: No tak, jak mam dobry miesiąc, to tak 10 książek miesięcznie, myślę, że na spokojnie.
1: Trochę mniej, ale to przez to, że ja potrzebuję mieć po prostu wszystko skończone w domu, mieć taką pewność, że nic już nie muszę zrobić, to wtedy mogę siąść i czytać.
2: Jak pani szuka, rozumiem, jakiejś super książki, to na coś konkretnego się pani czai, czy...
4: Nie, po prostu jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna.
2: To pani w jakim charakterze tu występuje?
5: Jako kolejkowa i jako tragarz.
2: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
5: Tak, dokładnie. Tak będzie przez 2 dni, bo my jesteśmy dzisiaj i jutro. Targi cieszą się na pewno jakimś uznaniem, że dużo ludzi przyjeżdża.
2: Ale to jest pozytywne, to my czytamy książki.
5: Tak, czytamy, słuchamy. Zależy kto jak pracuje, wiadomo ile ma czasu, ale czytamy i słuchamy na pewno.
2: Miłość do książek udało się zaszczepić, bo pewnie rodzice czytający, jak to tak się zaczęło.
6: Rodzice czytający? Mamy nadzieję, że się udało zaszczepić. Wygląda na to, że tak, jeśli się nie zniechęcą w przyszłości, to na pewno.
2: A na tych targach po coś konkretnego idziecie, czy się przejść po prostu?
7: Żona śledzi wszystkie trendy, a ja po prostu mam swoje kategorie i na pewno coś znajdę dla siebie.
2: A to czego pan będzie szukał?
7: No, książek historycznych, popularno-naukowych, monografii, reportaży.
2: A pani dla siebie?
6: A ja dla siebie beletrystyka przede wszystkim, ale też literatura piękna i nowości, rzeczywiście nowości, bo teraz wydaje mi się, że księgarni jest coraz mniej i trudno o kontakt z papierem, a targi są do tego świetnym miejscem.
2: Zdarza ci się teraz już samej brać książki i czytać?
8: Tak, w 5 roku życia zaczęłam czytać.
2: Ulubiona książka Marianki?
9: Niezwykłe przygody skarpetek.
2: Skarpetek? Tak. A o czym to jest, proszę mamy?
6: No właśnie o skarpetkach, które się zagubiły w trakcie prania, a raczej świadomie uciekły w dziurę pod pralką. Wspaniałe, fantastyczne przygody te skarpetki przeżywają.
2: A ja wam życzę wspaniałych, fantastycznych przygód w środku i bardzo dziękuję. Cudownie, że się zatrzymaliście.
0: Niezwykłe przygody skarpetek. Jak najbardziej warto sięgnąć. A z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wydarzenie potrwa dziś do godziny 19:00, jutro natomiast rozpocznie się o 10:00 i zakończy o godzinie 17:00.

0: 24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24, już jutro po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: W radiu RMF 24 szybki rzut oka na korty French Open. Maria Sakkari, Maja Chwalińska 1-1. W trzecim secie mamy wynik. Uwaga, uwaga, 3-1 dla Mai Chwalińskiej. Więcej o spotkaniu już za chwilę w Faktach RMF FM. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Nie tylko informacje, ale także znakomita muzyka w radiu RMF 24. Tymczasem godzina 13 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek wielkie emocje na French Open i niesamowita gra Polki Mai Chwalińskiej. Ten mecz obserwuje dziennikarz RMF FM. W doniesieniach z kraju utrudnienia dla kierowców na Zakopiance i pogodowe alerty dla Śląska. A na koniec faktów 40 lat filmowej magii w sercu Łodzi. Zacięty mecz Mai Chwalińskiej z Greczynką Marią Sakkari w trzeciej rundzie French Open w Paryżu. Po porażce w pierwszym secie Polka wygrała drugą partię. Trwa trzecie decydujące starcie. Ten pojedynek śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku. Jaka sytuacja w tym secie?
2: Wielkie emocje i prowadzenie Mai Chwalińskiej 3-1, a teraz w kolejnym gemie, który trwa już ponad 7 minut, znów równowaga. To być może kluczowy gem, być może, jeżeli Maja Chwalińska i tym razem przełamie Marię Sakkari, to pójdzie już po zwycięstwo, bo ta przewaga będzie zbyt duża. Ale na razie jeszcze nie można absolutnie tego powiedzieć, bo Greczynka walczy. Bo Greczynka teraz jest blisko uzyskania przewagi. Maja Chwalińska naprawdę zrobiła coś fenomenalnego. Podbudowałaś po tym pierwszym secie. Maja Chwalińska przestała praktycznie popełniać błędy, a zaczęła je popełniać Sakkari. Maja Chwalińska gra fantastycznie i ma wsparcie polskich kibiców, bo słychać okrzyki Maja, Maja na korcie Simon Mathieu. Czekamy na rozstrzygnięcie tego gema i trzymamy kciuki mocno za Maję Chwalińską.
1: Dziękujemy za relację. Z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach RMF FM i oczywiście trzymamy mocno kciuki za Polkę. Uwaga kierowcy, 4 samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance w Gaju. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
3: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
1: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. W faktach RMF FM Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
4: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu 3 główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
1: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
4: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GoPru, już miejscami mocniej wieje.
1: Aktualne mapy pogodowe mamy dla Was na rmf24.pl. Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
5: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
1: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. A już w kolejnych faktach RMF FM zabierzemy Was na trasę wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado. Wracamy punktualnie o 14:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobota z Radiem RMF 24. Trzymamy kciuki i rękę na pulsie przy okazji meczu Maji Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Za chwilę kolejny meldunek z Paryża. W tej godzinie spotkamy się także z międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim Marcinem Kacperkiem. Tu Radio RMF 24. Kuba Śliwiński. Gramy dalej!

0: Gigantyczne emocje w meczu Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Polka gra z Marią Sakkari. Przypomnę, że pierwszy set wygrała Greczynka gładko 6-1. W drugim świetny tenis zaprezentowała Maja Chwalińska, która wygrała 6-3. Trwa trzecia partia. Więc w Radiu RMF 24 od razu łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
1: Dzień dobry. Witam ponownie.
0: Jaki wynik? Co się dzieje w Paryżu?
1: Ważą się losy tego spotkania i powiem to otwarcie. Maja Chwalińska serwuje teraz po zwycięstwo. Jest 5-2. W tym trzecim secie Maja Chwalińska ma za sobą naprawdę większość, bo jeszcze to jest nie koniec oczywiście tego trzeciego seta. Wspaniałą. Prowadzi 15-0 teraz i jest naprawdę blisko tego, żeby osiągnąć, żeby poprawić życiowy sukces. Pamiętajmy, że obecność na tym etapie, w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, to już jest jej życiowy sukces. Nigdy nie była w Wielkim Szlemie tak daleko, a za chwilę może być w czwartej rundzie, ale teraz chyba trochę emocje ją poniosły. Miała dość czystą sytuację. Wydawało się, że wystarczy celować piłką w kort. Wyrzucona już była z Sakkari. Nie obroniłaby tego. Maja nie trafiła. Maja wyrzuciła tę piłkę w aut. Jest 15-15, więc nie zapeszajmy, więc po prostu dajmy Maji Chwalińskiej tutaj jeszcze się wykazać. Niech nie opuści ją ta koncentracja do końca. Niech moc, Majeczko, będzie z tobą. Trzymamy kciuki. Natomiast co się działo wcześniej? Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem zdumiony tym, jak ta czarodziejka z Dąbrowy Górniczej potrafi grać, potrafi zaskakiwać kolejne rywalki. Nie powiem, że w tej chwili ze światowego topu, bo Sakkari była na takim topie, teraz już może nie do końca jest. Natomiast no, to jest tenisistka zupełnie grająca inaczej. Ja mam wrażenie, że to jest taki case jak Agnieszki Radwańskiej, która też była takim ewenementem w swoich latach tej swojej kariery, kiedy to grała technicznie, grała pięknie. Grała bardzo tak elegancko w tenisa, ale brakowało trochę siły, brakowało trochę wzrostu, brakowało takiego mocnego grania, jakie prezentowały wówczas na przykład siostry Williams, Kwitowa. Teraz, no nie oszukujmy się, tenis kobiecy dalej poszedł w kierunku siłowym, a Maja Chwalińska jest trochę jak z jakiejś innej epoki, ale przede wszystkim jest niesamowicie dokładna, bardzo precyzyjna i za chwilę może już świętować zwycięstwo, bo prowadzi 40-15. Coraz
0: mamy
1: bliżej.
0: Mamy piłkę meczową, tak jest.
1: Ale mamy piłkę meczową.
0: Zauważyłem też, to Sakkari jest sfrustrowana. Sakkari pokazuje
1: tak,
0: coś w kierunku swojego obozu i tak dalej, i tak dalej. No tam się
1: to
0: dzieje,
1: to widać.
0: Tam te emocje buzują.
1: A wydawało się, tak jak wspomniałeś po pierwszym secie, gładko wygranym. No rzeczywiście gładko. 6-1. Maja Chwalińska nie miała praktycznie nic do powiedzenia. Maria Sakkari wtedy grała, no poza tym, że gra siłowo, wpisuje się w to, o czym mówiłem, no to grała przede wszystkim celnie, precyzyjnie. No ale teraz zobaczmy, co pokaże Maja Chwalińska. Zaserwowała i mamy aut. Nie, jeszcze piłka w polu. Maja Chwalińska kończy to. Maja Chwalińska wygrywa. Brawo. Maja Chwalińska, fantastyczny występ. Kolejny fantastyczny występ Polki. Wygrywa i awansuje do czwartej rundy French Open. Tak jak powiedziałem, to jest kolejny życiowy sukces Maji Chwalińskiej. Fenomenalnie. Brawo, pani Maju. Mamy drugą Polkę na tym etapie French Open, bo przypomnę, że Iga Świątek jutro zagra z Marią Kostiuk. Zazwyczaj na tym etapie przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Mogliśmy już liczyć tylko na Igę Świątek, ewentualnie czasem na Huberta Hurkacza. Teraz mamy także

0: Amerykanką, czyli już naprawdę z tenisistką ze światowego topu zmierzyć się w grze o ćwierćfinał. Prawdopodobnie będzie to spotkanie poniedziałkowe, no aż zacieram rączki, nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy jest stać Maję Chwalińską na zwycięstwo we French Open.
1: Walczmy.
0: No tak, ale niech dojdzie jak najdalej, niech trwa ta piękna, naprawdę piękna historia.
1: Piękny sen, piękna historia Maji Chwalińskiej. Wspaniałe informacje, które przyniósł nam do Radia RMF 24 Cezary Dziwiszek. Czarku.
0: Och, ja tylko podałem, przyniosła to Maja Chwalińska. Gratulacje jeszcze raz.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Wiosna to wymarzony czas na wędrówki po górach. Jak się do nich przygotować? Co ze sobą zabrać? Na co szczególnie uważać? I o czym pamiętać? O tym wszystkim porozmawiamy z Marcinem Kacperkiem, międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Skupmy się, Marcinie, na letnich wędrówkach w góry, bo oczywiście takie przed nami w tym fantastycznym, często wolnym czasie. Powiedz mi, jakie trasy najlepiej wybrać na ten początek sezonu, kiedy być może jeszcze nie do końca jesteśmy rozgrzani, kiedy nie jesteśmy do końca w pełni formy? To bardziej Beskidy, Pieniny, czy może jednak Tatry? No i pytanie, czym się kierować?
1: No, kierować się przede wszystkim własnymi możliwościami i ich znajomością. To znaczy, trzeba się rozgrzewać powoli, ale jeśli słucha nas ktoś, kto biega biegi górskie i przebiega 150 km tygodniowo,

0: To jego wchodzenie w sezon, pomijając, że już jest rozkręcony, wygląda zupełnie inaczej niż kogoś, kto pracuje siedząc i planuje czerwcowy wyjazd w Tatry właśnie, czy w Beskidy, gdzie by to nie było. Będzie musiał po trochu się rozchodzić, przekonać się, że buty, nawet jeśli były dobre w zeszłym roku, no to stopy się odzwyczajają, buty troszeczkę się zetchły, stopy się troszkę rozdeptały, czy zmiękły.
1: Stopa nam urosła,
0: bez podnoszenia stopy życiowej. Trzeba to, no wszystkie te elementy jakby takie i ruchowe, i wyposażeniowe powoli wdrażać. To znaczy nie można zacząć z wysokiego C, tu gdzie skończyliśmy w zeszłym roku, i poprawić rekord życiowy pierwszą wycieczką w sezonie, bo to jest szansa na, no zależy od tego jaka to wycieczka, albo na duży dyskomfort i rozczarowanie, no albo wręcz na coś niebezpiecznego. Ubierając to w jakąś strukturę logiczną, od czego zacząć, no to ja bym zaczął od takiej ogólnej ostrożności. To znaczy chodzi o to, żebyśmy spędzali czas miło i zdrowo, minimalizując ryzyko, no bo ryzyko zero jest nie do osiągnięcia w górach, bo jest nie do osiągnięcia w życiu. Wychodząc z domu ryzykujemy, że ktoś zaśnie za kierownicą, wjedzie na chodnik i tak dalej, i tak dalej. W górach te ryzyka też są, nie da się zrobić tak, żeby to nie było żadne zagrożenie. Można krzywo stanąć, kręcić nogę, można być, i tego trudno uniknąć, ale trzeba

0: są niezłe. Oczywiście, że może się zdarzyć, że zapowiadana jest burza bądź szansa na burzę i jej nie ma, ale Giewont w przyszłym roku też tam będzie, a nawet następnego dnia tam będzie.
1: Więc natomiast, lepiej odpuścić, tak.
0: Natomiast nie można robić tak, bo to już zaczyna być walka o życie. Tutaj jakby powiedziałem przed chwilą, że ryzyko nie może być zerowe, nie możemy go wyeliminować, ale my wpływamy jakby na to, jakie duże akceptujemy. Zagrożona piorunami, jeśli trzymamy się tego przykładu, jest kopuła szczytowa Giewontu. Jak tam jest dużo ludzi, to stamtąd ci ludzie bardzo powoli schodzą. Jeśli robią się ciemne chmury, gdzieś je widać, a dzień był ciepły, bo to są takie burzowe warunki, to nawet jeśli nie było w prognozie burz, to warto machnąć ręką. Oczywiście wszystkie prawdy, że tak powiem, tradycyjne sprzed aplikacji pogodowych, czyli wychodzić wcześniej, schodzić wcześniej, to jak najbardziej jest słuszna i prawdziwa rada w dalszym ciągu, ale korzystać z tego, z czego możemy w sensie technologii, i jedyne, co możemy zrobić, to działać defensywnie, bo o ile na deszcz możemy mieć kurtkę przeciwdeszczową czy parasol, bo jeśli nie ma wiatru, to się świetnie sprawdza i to nas jakoś zabezpiecza, przy czym ma swoje granice, bo jak będziemy w eksponowanym terenie, będzie ślisko, no będziemy też może się coś wydarzyć, łatwiej o kontuzję czy o wypadek, o tyle z burzą po prostu nie ma litości.
1: A nie wygramy, nie ma litości. Oczywiście my tutaj cały czas rozmawiamy głównie o bezpieczeństwie i o tym przygotowaniu, ale gdybyśmy, Marcinie, zatrzymali się przy samym ekwipunku, co należy zapakować w nasz plecak? No bo to, że powinniśmy mieć odpowiednie buty, dopasowane i tak dalej, o tym już powiedzieliśmy, ale jakie są takie kluczowe elementy, które każda osoba powinna mieć, jeżeli przygotowuje się do takiej wyprawy, większej lub mniejszej?
0: Konkretna lista tego wyposażenia, ona będzie jednak mocno zależna od tego, gdzie się wybieramy. Mhm. Natomiast takie żelazne punkty, no bez których jakby od nich idąc, a później może się rozejdziemy na jakieś warianty, to jest tak, musimy mieć buty odpowiednie do tego, gdzie idziemy. Dawno temu to było tak, że buty turystyczne to były buty nad kostkę, chroniące staw skokowy. Mhm. W tej chwili jest tak, że takie najbardziej powszechne buty w góry i popularne, zwłaszcza wśród wspinaczy, przewodników i tak dalej, są buty poniżej kostki, takie podejściowe, ale pytanie, czy to są buty dla nas, zostaje otwarte w tym znaczeniu, że to są buty dla ludzi, którzy bardzo dużo chodzą i cały ten aparat ścięgnisty wokół stawu skokowego mają wypracowany. No i wtedy te buty są lżejsze, mniej krępują ruchy, jak tam by były jakieś takie bardziej precyzyjne stawianie stopy, to dają sobie radę lepiej, ale skręcić sobie kostkę jest łatwiej. W związku z tym, mając zamiar kupić takie buty w góry, warto się zastanowić, po której stronie ja jestem, tak? No bo ktoś, kto mieszka w mieście, nie chodzi w góry, ale dużo biega, też będzie miał tą kostkę w miarę taką zebraną razem i trzymającą się, a ktoś, kto niewiele chodzi nawet, no to wsparcie kostki może być dla niego istotne. Czyli musimy mieć buty. Musimy mieć, uwaga, to wcale nie jest oczywiste, znaczy nie słyszy się tego, musimy mieć plecak. To znaczy nie ma poważnej...
1: Czyli dobrze trafiły.
0: Nie ma poważnej wycieczki, na którą nie potrzebujemy zabrać kilku rzeczy. Jeśli dopuszczamy myśl wyjścia bez plecaka, no to znaczy, że dopuszczamy myśl o wyjściu absolutnie nieprzygotowanym. W plecaku musimy mieć apteczkę. Bo już nawet kurtka od deszczu jest, o czym zaraz, jakoś tam warunkowa. Apteczka nie jest. Karetka nie dojedzie. Ktoś się gdzieś brzydko przewróci na coś, na ostry kamień, na rozbitą butelkę, bo zdarzają się chuligani, którzy nie byli harcerzami, najpierw piją, a potem rozbijają. Może się okazać, że coś się stało takiego, nawet że bardzo się krewleje. I wiązanie tego koszulką to działa słabo, okładanie liśćmi i tak dalej. W związku z tym taki podstawowy secik opatrunkowy, w zasadzie to niekoniecznie tam musi być cokolwiek innego, może być jakiś środek przeciwbólowy, jakby kogoś głowa rozbolała, bo przy jakimś poważnym urazie to nie bardzo pomoże, ale żeby tam były. Plaster na rolce, mogą być małe plasterki z opatrunkami, ale takie zadrapania, które kleimy tymi plasterkami, to i bez plasterka przeżyją. Natomiast, żeby tam było gazików takich jałowych, popakowanych w różnych rozmiarach trochę, rolka lepca, bo to pozwala jakieś większe przecięcie opatrzyć, ucisnąć, pewnie ze dwa dziane bandaże, jakiś bandaż elastyczny i też nie jeden, bo jak pokazuje praktyka, no bo to jakby jest mała, zgrabna apteczka w sklepie i to jest apteczka właśnie turystyczna, i jest tam jeden mały bandażyk elastyczny.
1: No to jak
0: przyjdzie spróbować akcji, unieruchomić kolano dorosłej osoby, to się okaże, że to po prostu nie wystarcza i nie działa. Czyli taka, znowu tu nie mamy ani miejsca, ani to nie jest ta przestrzeń, ale apteczka opatrunkowo-urazowa pierwszej pomocy, ona nie musi być bardzo ciężka, na pewno nie będzie bardzo droga i to jest coś, co musimy mieć. Czyli mamy buty, plecak, w plecaku apteczkę. Mamy

0: telefon i mamy, uwaga, też mapę. To znaczy...
1: Klasyczną, tak, umówmy się, tak.
0: Klasyczną. To jest tak, że aplikacje mapowe, one są, mają masę zalet, ale wad mają niemal równie tyle. I to no, z używania jakichś tam aplikacji takich drogowych czy jakichś, to pewnie wiele osób się będzie w stanie do tego odnieść. Traci się kontekst, jak się powiększa. Jak sobie rozłożymy duży arkusz mapy, znajdziemy, gdzie jesteśmy i patrzymy to teraz tu w lewo, w prawo, co tu jest dookoła nas, jak to wygląda, to peryferyjnie widzimy, gdzie jesteśmy w stosunku do całej reszty. Jak zaczniemy sobie powiększać jakąś dolinkę i dojdziemy, no mamy kropkę, gdzie jesteśmy, to jest cudowna taka nawigacja, ale tracimy ten kontekst, to w którą stronę to miało być, to jest wbrew pozorom wcale nie takie łatwe. Oczywiście jest prosta funkcja, no jak tam mamy jakąś aplikację mapową, żeby zapisywać ścieżkę i po niej wrócić, no to w sensie nie gubienia się takiej rozwijanej nitki, to oczywiście działa. Ale papierowa mapa do planowania wycieczki, jak to jest daleko, tak nawet optycznie, którędy, tu pójdziemy, tam zejdziemy, to może być fajna pętla, to jest no, niezastąpiona tak naprawdę. To wymaga dużej wprawy i tak jest trudniejsze dla ludzi, którzy dużo to robią, żeby to robić wyłącznie na telefonie.
1: Podsumujmy, Marcinie, bo nasi słuchacze oczywiście muszą przyjąć tę wiedzę.
0: Budowaliśmy napięcie, teraz podsumowujemy. Papierowa mapa, tak. No zwłaszcza tam, gdzie jest dostępna, bo może gdzieś nie być, ale Tatry, te polskie góry inne, arkusik, to nie waży. Mamy, wieczorem sobie patrzymy, którędy będziemy szli, gdzie chcemy iść, a włączenie telefonu z aplikacją, który nam zmierzy ilość kroków, zużyte kalorie, spadek obwodu w pasie, oczywiście dodatkowo bardzo fajnie, bo ten telefon i ta mapa, one mają jeszcze jedną rolę, poza tym, że sobie radzimy w trakcie wycieczki. Gdyby nam przyszło wezwać pomocy, to jesteśmy no jakby zobowiązani wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czyli jak idziemy na wycieczkę w kilka osób, to nie powinno być tak, że tylko jedna osoba wie, gdzie jesteśmy, bo jak tej osobie, no mówimy teraz już bardziej o Tatrach niż o Beskidach, spadnie kamień na głowę, to żeby ratownicy nie usłyszeli komunikatu, no przyjechaliśmy do Zakopanego. Tu się w zasadzie kończy, a potem gdzieś jechaliśmy samochodem i poszliśmy na wycieczkę, tak? I znowu ta papierowa mapa daje, oczywiście jeśli są takie aplikacje, możemy wysłać współrzędne z telefonu i to jakby świetnie działa, zakładając, że jest zasięg, bo to też różnie potrafi bywa, być, tak. Chociaż w Tatrach generalnie jest nieźle. Papierowa mapa, na której no, idziemy, robimy postoje, to patrzcie, doszliśmy tutaj, zajrzyjmy sobie, zwłaszcza jak jest jedna osoba, która to...
1: Nawiguje,
0: powiedzmy, czy wymyśliła tą wycieczkę, czy zabiera kolegów, czy koleżanki, to takie wspólne, patrzcie, tu przyszliśmy, to teraz pójdziemy tędy, to tutaj będzie hala jakaś tam, a tu potem wejdziemy na tą przełęcz, to daje taką referencję, gdyby ktoś w stresie, w szoku zadzwonił, nawet nie na jakieś górskie numery, na 112 i mówił, gdzie jest, no to będzie mógł się do czego odnieść. Czyli mamy telefon i mapę, to jest kolejna rada i mamy świadomość, gdzie jesteśmy. Chociaż z grubsza, ale mamy.
1: I z tą wiedzą na razie zostawiamy słuchaczy radia RMF24, bo już za chwilę wrócimy do tematu, o którym Marcin wspomniał, czyli do drużyny, którą także należy zebrać, kiedy chcemy ruszyć w góry, a przynajmniej wypadałoby. Razem z nami w radiu RMF24 jest międzynarodowy przewodnik wysokogórski Marcin Kacperek. Słyszymy się już za kilka chwil.

0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24 wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Marcin Kacperek, międzynarodowy przewodnik wysokogórski. Marcinie, przed przerwą powiedzieliśmy sporo na temat ekwipunku, na temat niezbędnego sprzętu, no a ja zapowiedziałem, że teraz no wrócimy do tego, że aby ruszyć w góry, wypadałoby zebrać drużynę. No właśnie, pytanie, czy zawsze w góry powinniśmy iść w asyście, powinniśmy iść razem i wracać przede wszystkim razem, czy jednak no, można się skupić na tych wycieczkach solowych, jednoosobowych?
1: Generalnie taka podręcznikowa zasada by mówiła, że nie chodzimy w góry sami. To oczywiście stoi w pewnej sprzeczności z historią alpinizmu i legendarnymi samotnymi przejściami, no ale to jest chodzenie samemu to jest zdecydowanie podwyższone ryzyko. Jak chodzimy w grupach czy z kimś, no to niestety, zależy z której perspektywy patrzeć, trzeba dostosowywać cele, tempo i wszystko inne do najsłabszej osoby. To nie może być tak, że ktoś z wywieszonym ozorem ciągle goni grupę, która mu znika na horyzoncie, czy za kolejnym zakrętem, czy wzniesieniem, bo jeśli mówimy o terenie, który tylko męczy, no to jest po prostu niefajne, a jak mówimy o terenie, w którym są jakiekolwiek zagrożenia, no to ryzyko dla tej ostatniej osoby się dramatycznie zwiększa, bo się zaczyna spieszyć, bo przestaje uważać, bo jeśli to jest na przykład jakiś eksponowany szlak, czy z eksponowanymi miejscami, to może się denerwować i ten ucisk, że tu wynik naturalny wynikający z tego, że jest wysoko, to budzi respekt, to tak trzeba bardziej uważać, a oni jeszcze odchodzą i znikają z oczu, to jest
0: przepis. Czyli to podkreślamy, że do najsłabszego się
1: zdecydowanie idziemy takim tempem, jak idzie ktoś najsłabszy. Jak to jest większa grupa, to fajnie, żeby odwrotnie niż to się w naturalny sposób dzieje, żeby ci słabsi szli fizycznie, szli z przodu i nadawali tempo. Tak to trzeba robić.
0: A w jakiej sytuacji należy skorzystać z pomocy przewodnika? Kiedy powinniśmy w góry iść właśnie z osobą, która wyprowadzi nas, która nas oprowadzi i bezpiecznie sprowadzi?
1: Ja jestem przewodnikiem wysokogórskim, czyli inaczej mówiąc takim technicznym, czyli jak ktoś z mojej pomocy czy współpracy ze mną korzysta się wtedy, kiedy mamy cele, na których potrzebna jest lina, tak to można powiedzieć. Czyli idziemy się wspinać na stricte wspinaczkową drogę, czy idziemy na trudny szczyt w Alpach, czy na trudny szczyt w Tatrach, czy na, nazwijmy to, wycieczko-wspinaczkę, czyli jakąś tatrzańską grań czy górę, która ten teren sam w sobie jest może taki jak teren na Orlej Perci, ale pozbawiony ubezpieczeń, albo całkowicie, albo w znacznym stopniu i pozbawiony łańcuchów, możliwości zabezpieczania. To jest jakby taka odpowiedź, kiedy korzystać z pomocy przewodnika. Koniecznie, no jeśli, ale odpowiedź jest taka, że wszędzie tam, gdzie nam brakuje wiedzy czy umiejętności, to warto to rozważyć, bo to będzie pouczające czy takie rozwojowe. No więc mimo, że to jest niepopularna teza, nie zdarza się to bardzo często, to zdarzają się i to nie są bezsensowne zapytania, że ktoś chce iść na Orlą Perć, jakiś odcinek, czy ktoś chce iść na Rysy i woli to zrobić z pomocą przewodnika. Ten przewodnik go nie będzie niósł, więc no to tak. Nie ujmuje temu wyjściu jakby nic z osiągnięcia. Natomiast ten przewodnik pomoże zrozumieć i jeśli się go nie ma, to pożyczy kask, który jest niezbędny na tego typu szlakach. O tym nie powiedzieliśmy przy wyposażeniu, no ale to jest
0: ważna sprawa.
1: To na szlakach takich szczytowych, tatrzańskich, to musi być standard. I ten przewodnik na tym jednym wyjściu pomoże zrozumieć i zapamiętać wiele rzeczy, które z nami zostaną. To nie o to chodzi, żeby na wszystkie trudne szlaki chodzić z przewodnikiem. Najczęściej z mojego doświadczenia, znaczy ja głównie pracuję poza Tatrami, to jest inna sprawa, ale najczęściej takie zapytania to dotyczą nastoletnich dzieci. Kiedy rodzice się nie bardzo czują na siłach, to dziecko jest sprawne i by chciało, pewnie silniejsze niż oboje rodziców razem. No jest 16-letni chłopak, on by chciał na Rysy czy na Orlą Perć i to jest super pomysł. Bo on się przejdzie z kimś, czy przewodnikiem wysokogórskim, czy z przewodnikiem tatrzańskim, kto zna te miejsca, ale przede wszystkim wie, jak się w nich zachowywać. Czyli pokażę mu, zobacz, co ci ludzie robią. Tu jakby ktoś rzucił kamień, to ci ludzie wszyscy pod nim stoją. Wiele takich drobnych, no kontekstowo wynikających jakby sytuacji, także to, co się zyskuje, to jest nie tylko obniżenie ryzyka na tym jednym wyjściu, ale to jest potężna lekcja.
0: No właśnie, już za chwilę powiemy sobie oczywiście, co w wypadku, kiedy coś niedobrego się stanie, kiedy wyruszyliśmy w taką wędrówkę, ale wracając do twojego doświadczenia, jak zmieniło się postrzeganie gór przez Polaków? Jak zmieniły się same wędrówki? Czy my jesteśmy bardziej uważni? Zapytam troszeczkę filozoficznie, troszeczkę wchodząc właśnie w nasze głowy, no bo mamy fantastyczne sprzęty. Wydawałoby się, że możemy się jeszcze lepiej przygotować do takich wędrówek. Czy jednak w dalszym ciągu ponosi nas brawura, czy jednak jesteśmy ostrożni?
1: Ja mam kłopot z takim formułowaniem kategorycznych uogólnień, natomiast to, co mogę powiedzieć i co na pewno jest prawdą, to jest fajna rzecz taka, że ja pamiętam bardzo dawno temu, jak...
0: Dzikie czasy, tak?
1: No, dzikie czasy, powiedzmy, że to było 30 lat temu i 25, kiedy takim czymś, co koniecznie trzeba było powiedzieć, mówiąc o bezpieczeństwie w górach, to było takie mówienie jak niemal jakaś mantra powtarzana: zimą w górach trzeba mieć raki i czekać zim. Minęło zaledwie od tamtego czasu, no nie do teraz, bo to już się zmieniło jakiś czas temu, 15 lat. I okazało się, że ta mantra musiała się zmienić. Mając raki i czekan, trzeba ich umieć używać. Mając raki i czekan, trzeba ich umieć używać, tak? I to jakby troszkę obrazuje, to znaczy, to jest prawda,
0: rozumiem,
1: no ale...
0: Tak.
1: Ten sprzęt się pojawił, tak? Pojawił się sprzęt lawinowy i rozpowszechnił te takie detektory, które pozwalają znaleźć w obrębie zespołu zasypaną osobę. Raki i czekany już nie są jakimś wyjątkiem. Widać coraz więcej kasków, chociaż to się pewnie najbardziej podstawowe, a przebija się z oporem, no ale to wysycenie sprzętem rośnie, ale uśredniona świadomość zagrożeń czy tego, co z tym sprzętem robić, chyba jest w dalszym ciągu z tyłu. To znaczy, kiedyś to było trudno w ogóle kupić te rzeczy. No teraz i bardzo dobrze. Są wszędzie. No to chcę w góry, to kupię czekan. Ale troszkę brakuje chyba takiego pomyślenia, jak ktoś chce grać w tenisa, no to jasne, może kupić rakietę, ale
0: najlepszy
1: jednak
0: sprzęt,
1: bez...
0: Ta.
1: Ale no tak jakby i co dalej? No gdzieś ten instruktor do pewnego poziomu coś pokazać, to ma sens, tak? I podobnie z tą kulturą górską, no to ona korzysta jakby, jest sporo kursów takich turystycznych i zimowych, one się toczą i to dobrze. Czy są lepsze, czy są gorsze? No ale jakoś otwierają oczy na różne rzeczy, które trzeba wiedzieć. I to, czego nam potrzeba, mówiąc szumnie, nam Polakom, to potrzeba wielu rzeczy, ale warto poza sprzętem myśleć o wiedzy, tak? I tą wiedzę oczywiście można dużo się bardzo dowiedzieć z książek i tu bardziej bym był zwolennikiem tradycyjnego papieru niż internetu, bo papier zniesie wszystko, ale jak się okazuje, internet znosi jeszcze więcej.
0: Ale chat GPT jest nas w stanie dobrze przygotować do takiej wycieczki wysokogórskiej, czy nie bardzo?
1: Dobrze promptowany, to myślę, że jest. Znaczy jest w stanie przekazać taką wiedzę, jaką można przekazać teoretycznie, ale musi być dobrze promptowany, więc jakaś taka kultura posługiwania się czatem jest konieczna użytkownika i nie przekaże nam praktycznych rzeczy, tak? To znaczy, jakie miejsca są narażone na upadek kamieni, ta definicja, jak ją wymyślić i przytoczyć i stworzyć, ona nigdy nie będzie tak obrazowa i dlatego radio też jest tak do takiej metodyki odrobinę ułomnym medium, jak stanięcie gdzieś, pójście na wycieczkę i popatrz, no, i powiedzenie, popatrz, wszystkie kamienie, które tam spadną, to wylecą z tej gardzieli, tak? Patrzysz na to i widzisz, no bo świat tak działa, tak? Taka oczywista fizyka.
0: No kiedy teraz o tym rozmawiamy, no to rzeczywiście troszeczkę to działa na wyobraźnię, ale generalnie to tak przez palce. Dobrze, Marcinie, jesteśmy w górach, no i dzieją się rzeczy niebezpieczne. Dzieją się wypadki, dzieją się różne dziwne sytuacje, szczególnie teraz, kiedy przed nami naprawdę czas, kiedy faktycznie, no, tych ludzi na szlakach będzie sporo. Jakie są te ostatnie wskazówki, które przekazałbyś słuchaczom radia RMF24? No i co mają robić w pierwszej kolejności, jeżeli coś wydarzy się niedobrego?
1: Jeśli zdarzy się naprawdę coś złego, czyli nie takiego, no kolanom nie boli, może dojdę, może nie dojdę, oczywiście nie ma sensu kuśtykać na złamanej nodze, no ale powiedzmy, że tam można się zastanawiać. Jeśli jest coś, co nie budzi wątpliwości, że będzie wymagało jakiejś interwencji, no to trzeba dzwonić po pomoc, ale wiedząc, gdzie się jest, bo jeśli to będzie wypadek na popularnym szlaku, to natychmiast będzie dzwoniło 9 osób. Tego nie unikniemy, ale już jeśli będziemy jedną z tych osób, to warto wiedzieć, co się stało, ilu osobom, jeśli jesteśmy w stanie podejść do tego kogoś, no bo jak ktoś nam zniknął z oczu i spadł w przepaść, no to możemy tylko zameldować, że on w takiej, a takiej okolicy udał się w stronę środka ziemi. Natomiast jak ktoś spadnie i leży, bo jesteśmy w takim miejscu, że jest dostępny, no to jeśli leży gdzieś jakaś krawędź, przede wszystkim nie spadając samemu, może by go trzeba zabezpieczyć, może go można odsunąć ostrożnie, zależy jak wysoka spadł, no to się bardzo tak wariantowo rozchodzi, ale zmierzam do tego, że przekazując tą informację o wypadku, trzeba wiedzieć, gdzie się jest, no bo inaczej to w ogóle nie ma sensu, warto być w stanie powiedzieć coś o stanie tej osoby. W sensie przytomna, nieprzytomna, oddycha, nie oddycha, krwawi bardzo, nie krwawi, no to już zależy, jakie kto ma doświadczenie związane z pierwszą pomocą, no bo warto wiedzieć o tym więcej niż mniej, ale jednak nawet taka informacja, spadł, jęczy, wyje z bólu, nogę ma zawiniętą pod siebie, ale mówi, wie jak się nazywa, jaki jest dzień. To jest jakaś informacja. Spadł, krew mu się leje z uszu, jest nieprzytomny, ale widać, że oddycha. To są informacje, które naprawdę pomagają się przygotować i zareagować ratownikom, którzy, no jeśli to jest taki dzień, żeśmy głowy z lata, to będą tam za chwilę.
0: Marcin Kacperek, międzynarodowy przewodnik wysokogórski, był razem z nami w radiu RMF 24. Ostatnie słowo, panie Marcinie, do słuchaczy radia RMF 24 przed tym wolnym czasem, kiedy na pewno gro naszych słuchaczy ruszy w góry.
1: Miejcie świetny dzień, ale pamiętajcie, że wrócić zawsze można. To znaczy, można zrezygnować, a wrócić później. Czyli nie walczymy do końca.

Radiu RMF 24, teraz Stany Zjednoczone. Niemal 80-letni Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem i jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków głowy państwa. Taką informację przekazał lekarz prezydenta USA, dr Sean Barabella. Dodał, że Trump ma lekki obrzęk podudzi oraz łagodne siniaki na dłoniach. Lekarz stwierdził, że kompleksowe badania neurologiczne, w tym badania przesiewowe w kierunku depresji i zaburzeń lękowych, wykazały, tu cytat, prawidłowy stan psychiczny. A ja przypomnę, że we wtorek Donald Trump przeszedł rutynowe badania i kontrolę dentystyczną w szpitalu Walter Reed. Były to trzecie takie badania prezydenta w tym centrum medycznym w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Poprzednio był tam badany w kwietniu oraz październiku 2025 roku. Ostatnia wizyta była bacznie obserwowana przez opinię publiczną ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki, posiniaczone dłonie oraz plamy na szyi. Wcześniej Biały Dom tłumaczył, że przyczyną zasinień na dłoniach prezydenta jest codzienne przyjmowanie przez Trumpa aspiryny oraz częste ściskanie dłoni z innymi ludźmi. W ubiegłym roku powiadomiono, że u głowy państwa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. Donald Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, jest najstarszą osobą w historii Stanów Zjednoczonych, która objęła urząd prezydenta. Jego poprzednik, do którego często jest porównywany pod względem stanu zdrowia, Joe Biden, opuścił urząd w styczniu 2025 roku w wieku 82 lat. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 14, czas na fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Kapitalna gra Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Polka wygrała z Greczynką. Te wielkie emocje za chwilę w relacji dziennikarza RMF FM. Potem niecodzienne znalezisko w lesie pod Nidzicą. Chodzi o 33 puste skrzynie do amunicji. Zabierzemy was także na trasę legendarnego wyścigu Pikes Peak.
2: W pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
1: Rewelacyjna Maja Chwalińska melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka pokonała Greczynkę Marię Sakkari w trzech setach. To spotkanie w Paryżu śledził dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku Polka dominowała w decydujących partiach.
3: Tak jest, ale kto by to pomyślał po pierwszym secie? Potem Maja Chwalińska była już inną zawodniczką. Wróciła do tego, co pokazywała w poprzednich meczach. Niesamowitej regularności, bronienia niemal każdej, nawet najtrudniejszej piłki, ale także do niesamowitej precyzji i pięknych technicznych zagrań, którymi urzekła także polską publiczność. Rywalce dała popełniać błędy, denerwować się i wybijać z rytmu, bezlitośnie ją punktując. I teraz, jak wnoszę po pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu, próbuję jeszcze dojść do siebie.
4: Nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że cokolwiek, co dzisiaj powiem, będzie miało sens. Naprawdę, nie wiem.
3: Czwarta runda French Open to życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Przy okazji awans do być może nawet czołowej osiemdziesiątki światowego rankingu. O ćwierćfinał French Open Maja zagra zapewne w poniedziałek, a Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk już jutro o 11.
1: W lesie koło Nidzicy w warmińsko-mazurskim odnaleziono 33 puste skrzynie do transportu amunicji ćwiczebnej. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Służby ustalają, kto jest właścicielem tych skrzyń i skąd dokładnie pochodzą. Żandarmeria informuje, że są puste i nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polu jak co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
5: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
6: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
5: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, przężyta, pszenicy, grochu. Tutaj u nas w okolicy krotnie ma, powiedzmy, tam upraw takich batlarskich, także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: W faktach RMF FM dziś Maciej Serafin, pierwszy Polak, który za 3 tygodnie stanie na starcie legendarnego Pikes Peak, górskiego wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado.
2: Wyścig do chmur, czyli w pewnym momencie, w pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
8: No więc właśnie, tam często jest tak, że chmury są poniżej miejsca, tak, z którego wy zaczynacie ten wyścig, przejeżdżacie tak. Przez tę grubą warstwę i potem już lądujecie w pełnym słońcu, załóżmy na tej wysokości 4300 metrów.
2: Pędzimy w górne części, górna część wyścigu, to pędzimy około 200, ponad 200 km na godzinę i mamy przepaście 200-300 metrów po prawej stronie naszej, także jest to niesamowicie niebezpieczny wyścig. Druga sprawa, też nasze ciało.
1: Jak przygotować ciało do tych trudnych warunków, gdzie brakuje tlenu? Cała rozmowa dziennikarza RMF FM Tomasza Staniszewskiego z Maciejem Serafinem przed tym ekstremalnym wyzwaniem w Colorado jest na rmf24.pl. Koniecznie zajrzyjcie. Polecamy również kolejne fakty. O 15:00 przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam pięknej soboty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Sportowych emocji ciąg dalszy. Jutro nasi piłkarze towarzysko grają z Ukrainą. W tej godzinie posłuchamy m.in. przedmeczowych zapowiedzi. Wcześniej jednak sprawdzimy warunki pogodowe w Tatrach. Kuba Śliwiński. Gramy dalej.

0: Tu Radio RMF 24. Mówiliśmy już dzisiaj o przygotowaniu do wysokogórskich wycieczek, no to pozostańmy w tym temacie. Czerwiec za pasem, przed nami pierwszy czerwcowy weekend i to od razu długi weekend. I choć pachnie już latem i wakacjami, to w Tatrach raczej trzeba pamiętać o zimie. Dlaczego? Bo w najwyższych partiach gór ciągle mamy dużo śniegu. Nasz dziennikarz Maciej Pałachicki o tych zagrożeniach rozmawiał z ratownikiem TOPR Grzegorzem Kubickim.
1: Zbliża się długi weekend czerwcowy. Pewnie wiele osób przyjedzie z myślą taką, że już lato w Tatrach. A to chyba za wcześnie jeszcze o lecie w Tatrach myśleć.
2: Tak, no w wielu miejscach już faktycznie nie ma tego śniegu, natomiast Tatry Wysokie, szczególnie te stoki położone na północną stronę, zacienione, one wciąż mają dużo śniegu. Mówię tutaj szczególnie o wejściu na Rysy, w pełni zimowe wejście od Czarnego Stawu, czy wszystkich żlebach dojściowych w rejonie Orlej Perci, one też mają sporo śniegu jeszcze.
1: Czyli tam używamy sprzętu zimowego, raki, czekan, kask.
2: Raki, czekan, kask obowiązkowo, no i oczywiście umiejętność korzystania z tego.
1: No tak, ale dochodzą nam nowe zagrożenia, bo to są takie typowo zimowe jeszcze, ale już się pojawiają te typowo letnie, czyli pogoda, czyli burze.
2: Tak, tak. Zaczyna się taki okres jak co roku, że możemy spodziewać się tych zjawisk burzowych w Tatrach, w związku z czym trzeba tak zaplanować wyjścia, żeby raczej wychodzić wcześniej niż później na szlak, szczególnie jeżeli mamy pomysł na zdobywanie szczytów. No i mamy wiele narzędzi w tym momencie, jak się przed tymi zjawiskami bronić. Jednym z takich narzędzi są radary burzowe. Można sobie to ustawić tak, żeby dostać ostrzeżenie, jeżeli coś się złego dzieje z pogodą i odpowiednio wcześniej reagować. No i oczywiście sprawdzamy prognozy pogody, no teraz tych prognoz jest trochę dostępnych, szczególnie na te rejony górskie i można naprawdę sensownie poplanować wycieczki w oparciu o takie prognozy pogody.
1: Czyli nie czekamy na alert RCB, tylko jak słyszymy gdzieś grzmoty i widzimy, że na radarze, że burza się zbliża, to raczej trzeba się ewakuować.
2: Tak, absolutnie, schodzimy z rejonu Grani, trzymamy się daleko od jakichś cieków wodnych, stawów, potoków, bo tam też zdarzają się wyładowania, także trzeba też myśleć właśnie o tych problemach, które takie burze mogą nam przysporzyć.
0: Przede wszystkim bądźcie ostrożni. A o tych zagrożeniach opowiadał ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do sportu. Robert Lewandowski zagra w jutrzejszym meczu towarzyskim z Ukrainą. Taką informację przekazał na konferencji prasowej Jan Urban. Selekcjoner nie zdradził jednak, czy napastnik zagra od pierwszej minuty. Jan Urban wyjaśnił także, jak w tej chwili wygląda sytuacja w polskiej bramce. Podkreślił, że nigdy nie mówił, że Łukasz Skorupski jest numerem jeden, ale można było się domyślać, że jest tego najbliżej.
1: Bo w tych spotkaniach najważniejszych grał. Później kontuzja wyeliminowała go z tego, aby był z nami, aby był powoływany. Natomiast no, teraz mamy dwa mecze sparingowe i uznaliśmy, że chcemy po prostu wypróbować w tym przypadku na przykład Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję, ale jest już po 5-6 spotkaniach i chcemy się po prostu przyjrzeć bliżej. Nie ma w tym nic szczególnego. Po prostu uznaliśmy, że jest to moment, aby sprawdzić nowego bramkarza i dlatego takie, a nie inne decyzje. To jest podobna sytuacja, tak jak, nie wiem, nie ma Krzyśka Piątka, nie ma Buksy, no dlatego przede wszystkim, że chcemy sprawdzić zarówno Żukowskiego, jak i Czubaka. Gdybyśmy ich powołali, no to mimo tego, że to są dwa mecze, to nie chodzi o to, żeby nie wiem, podzielić te minuty aż tak bardzo, bo one wtedy za wiele nie dają, a no i tak jest Robert chce grać zawsze i nie ma dla niego problemu i tak te minuty między dwóch napastników dzieląc, no nie będzie ich znowu nie wiadomo ile i podobna sytuacja jest jeśli chodzi o bramkę. Między dwóch napastników dzieląc, no nie będzie ich znowu nie wiadomo ile i podobna sytuacja jest jeśli chodzi

0: No to Szwedzi nie stworzyli nam nie wiadomo ile sytuacji. My mieliśmy ich więcej, też strzeliliśmy 2 bramki, ale to nie oznacza, że nie musimy poprawić gry defensywnej. No musimy ją poprawić, bo straciliśmy 3 bramki ze Szwedami w najważniejszym meczu. Ale wcześniej nie rozmawialiśmy o złej grze defensywy. Wręcz odwrotnie. My w tych spotkaniach eliminacyjnych, które rozegraliśmy do baraży, myśmy w defensywie grali naprawdę dobrze i to przeciwko drużynom takim jak chociażby Holandia w 2 meczu. W pozostałych spotkaniach tak samo. Ktoś powie, no tak, ale z Maltą straciliśmy 2 bramki. Tak, straciliśmy 2 bramki w meczu, w którym to był ostatni mecz, o niczym on nie decydował. Takie mecze po prostu często trzeba umieć wygrać, bo ta odpowiedzialność za wynik i tak dalej, to wszystko, no nie ma takiej sytuacji w takim spotkaniu jak z Maltą. W tych pozostałych to wyglądało naprawdę, naprawdę dobrze, natomiast są sytuacje, w których zdarzają się błędy indywidualne, ale ze Szwecją ja uważam, że faktycznie byli bardzo skuteczni, nie stworzyli wielu sytuacji i bramkarz zdecydowanie im pomógł w awansie. Zdecydowanie. Że myśmy powinni dograć do dogrywki. Oczywiście, że tak. Tam moim zdaniem znowu nam zabrakło troszeczkę doświadczenia. Po prostu w takich sytuacjach u zawodników, którzy w reprezentacji mają po prostu niewiele spotkań i to się dało odczuć.
1: Początek jutrzejszego meczu Polska-Ukraina o godzinie 17:30. Z kolei 3 czerwca biało-czerwoni zagrają z Nigerią.

0: popołudniowy program radia RMF24. Na polach bitwy pod Grunwaldem trwają zmagania najlepszych rycerzy z całego świata. Dzisiaj walki półhurtowe, czyli 3x3 i 5x5. Jutro m.in. eliminacje do rycerskiej kadry Polski. Co, a właściwie kto jest najważniejszy w trakcie takich zawodów? Kowal i, jak sam mówi, jego rycerski pit stop.
1: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
2: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
1: To jest różnie. Czasami jest dużo, czasami jest mało. Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana na drogę.
2: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
1: Ogólnie to urywają się paski. Urywają się paski nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną, etc. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę i zawodnik wraca.
2: Skąd czerpał pan wiedzę? Jak się uczył tego fachu?
1: No jestem od prawie 25 lat no, rycerzem też jeszcze troszeczkę trenuję, ale już jestem, że tak powiem, dziadersem. Mam prawie 50 lat. Jeszcze coś trenujemy. Byłem jednym z założycieli Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn. Współtworzyliśmy Bractwo Rycerskie Komtury Nidzickiej, które też stworzyło Bractwo Rycerskie Świętej Katarzyny, teraz Bractwo Działdowskie, że tak powiem. No i ta pasja przeniosła się po iluś tam latach w firmę, która no, trwa do dzisiaj. 8 lat mam, tak powiem, metaloplastykę, robię elementy zbroi, robię topory bohurtowe, puklerze i no, parę rzeczy, które potrzebne jest do walki.
2: Proszę opowiedzieć, jakie pan ma wyposażenie w tym swoim rycerskim pitstopie.
1: To jest taki prosty harwester zbudowany na kowalskim imadle. Mam kowadełko, mam różne tam takie przeszkadzajki typu jakieś tam fajki metalowe do zabijania nitów, bo nity potrafią się psuć w różnych dziwnych miejscach i trzeba tam dojść. Jakaś oczywiście współczesne rzeczy typu flexa, czyli wścibielka kątowa, jakieś tam wiertarka, etc., etc. Czyli jest to bardzo współczesny warsztat. No, metodami średniowiecznymi to średnio by się naprawiało.
2: I długo pewnie.
1: No, oczywiście.
0: Z kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A już za chwilę w radiu RMF24 opowiemy o akcji ratunkowej w zalanej jaskini w Laosie. Zostańcie z nami.

Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Czterech kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie. Byli tam uwięzieni przez 10 dni. Wczoraj uwolniono pierwszą osobę, dwie kolejne nadal są zaginione. Wszyscy zajmowali się poszukiwaniem złota. W działaniach biorą udział zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także ratownicy z Japonii i Malezji. Ratownicy, na których powołuje się agencja AP, wyjaśnili, że nurkowanie w jaskini jest wyjątkowo trudne ze względu na niską temperaturę, wąskie przejścia oraz ryzyko paniki wśród ewakuowanych. Podkreślono również, że operacja niesie istotne zagrożenie dla ratowników, którzy muszą prowadzić poszkodowanych przez wodę przy zerowej widoczności. A ja przypomnę, 8 mężczyzn weszło do jaskini 20 maja w odległym górzystym regionie prowincji Saisonbun w środkowym Laosie, gdy powódź odcięła im drogę powrotną podczas poszukiwania złota. W wyniku gwałtownego przybrania wody 7 zostało uwięzionych, a jednemu udało się wydostać wcześniej i powiadomić władze o pozostałych osobach w jaskini. Tu Radio RMF 24. Za 8 minut najnowsze fakty RMF FM. Bądźcie blisko.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Coraz bliżej godzina 15. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Fakty zaczynamy od ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Akcja gaśnicza może potrwać do połowy przyszłego tygodnia. W tej chwili z ogniem walczy ponad 1000 strażaków. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? W Budapeszcie dziś wielkie starcie w finale Ligi Mistrzów. A pod Grunwaldem walki najlepszych rycerzy z całego świata. Rosną szanse na to, że do połowy przyszłego tygodnia strażacy ugaszą ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Wiatr, który utrudniłby akcję gaśniczą, nie będzie tak silny, jak zakładali to wcześniej synoptycy. Akcja trwa od ponad 30 godzin. Z ogniem walczy ponad 1200 strażaków. Pożar w tej chwili jest opanowany, informuje Sylwester Niżnik, wójt gminy Poświętne.
2: Źródła ognia zatrzymane, a nie dogaszone. Wiatr, wiadomo, że może to rozsmuchać i może być ponowna sytuacja.
3: Jak długo akcja może jeszcze tutaj potrwać?
4: 2 do 3 nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów, więc myślę, że musimy mieć pewność, no, że nic się nie pojawi, że żadne zarzewia ognia nie będą na tych 300 hektarach.
3: Wtorek, może środa, to taki realny termin zakończenia tej akcji?
4: Wtorek, może środa, tak, byśmy dzisiaj spekulowali, zobaczymy, jak to się potoczy dzisiaj w ciągu dnia.
1: Dodaje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 14-miesięcznego chłopca w stołecznej dzielnicy Targówek. Jak informowaliśmy w faktach, dziecko wypadło z balkonu na 10 piętrze. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. Dziecko przebywało pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Na dziś zaplanowano przesłuchania kolejnych świadków. Pracownicy sezonowi do pracy na roli? Poszukiwani. Czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie? Jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
6: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
5: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
7: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Budapeszt dziś stanie się stolicą światowego futbolu. W stolicy Węgier finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn. Początek meczu już o 18:00. W faktach dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku, rozegranie finału w Budapeszcie nie jest więc zagrożone mimo wcześniejszych doniesień.
8: Na to wygląda, choć doniesienia tamtejszych mediów z ostatnich dni były sensacyjne. Przypomnę, według nich spółki kolegi byłego premiera Orbana, Giulii Balasiego, są niewypłacalne i biznesmen nie miał z czego zapłacić podwykonawcom organizującym finał. Ale wygląda na to, że wszystko gra. I wieczorem Budapeszt na kilka godzin zostanie stolicą światowego futbolu.
1: Finał Ligi Mistrzów, mecz PSG Arsenal Londyn, przypomnę, o 18:00. Będziemy do niego wracać w faktach. A tymczasem na polach bitwy pod Grunwaldem starcia najlepszych rycerzy z całego świata. Dziś walki drużynowe, jutro m.in. eliminacje do rycerskiej kadry Polski. Co, a właściwie kto jest najważniejszy w trakcie takich zawodów? Jak przekonał się nasz reporter, to kowal i jego rycerski pit stop.
9: Robię elementy zbroi, robię topory bohurtowe, puklerze i no parę rzeczy, które potrzebne jest do walki.
5: Proszę opowiedzieć, jakie pan ma wyposażenie w tym swoim rycerskim pit stopie.
9: To jest taki prosty harwester zbudowany na kowalskim imadle. Mam kowadełko, oczywiście współczesne rzeczy typu flexa, czyli wścibielka kątowa, jakieś tam wiertarka, etc., etc. Czyli jest to bardzo współczesny warsztat. No, metodami średniowiecznymi to średnio by się naprawiało.
5: I długo pewnie.
9: No, oczywiście.
1: Z kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał Piotr Bułakowski. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie popołudnie z Radiem RMF 24. W tej godzinie opowiemy m.in. o dużych utrudnieniach dla kierowców w centrum Warszawy. Powiemy także o pierwszym Polaku, który wystartuje w wyścigu do chmur. Tu Radio RMF 24. Kuba Śliwiński. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF 24 teraz Maciej Serafin, który chce przejść do historii motosportu jako pierwszy Polak, który za 3 tygodnie wystartuje w legendarnym wyścigu do chmur, jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających wyścigów górskich na świecie. Start wyżej niż rysy, na wysokości 2800 metrów nad poziomem morza, linia mety na 4300 metrach, po drodze 156 zakrętów, większość bez barier. Z Maciejem Serafinem przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski.
1: Maciej, po pierwsze, dlaczego?
2: Dlaczego? Dlatego, że ja jestem wizjonerem. Ja od małego chłopca zawsze sobie wyobrażałem rzeczy, które dla większości ludzi, którzy mnie otaczają, były nieosiągalne. A ja z uporem maniaka, z tą moją wizją w głowie, codziennie się budziłem i codziennie to chciałem zrobić.
1: No dobrze. Dwa razy mistrz Europy.
2: Tak.
1: 3 razy mistrz Polski w wyścigach górskich.
2: Tak.
1: Załóżmy. Korczyn, Przełęcz pod Ostrą, góra między Sopotem a Gdynią.
2: Tak.
1: To są wyścigi górskie w Polsce. Pewnie słuchaczom te miejsca mówią więcej niż ten Pikes Peak w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego?
2: Dlatego, że nikt tego jeszcze nie zrobił. Ja zawsze powtarzam, że ja uwielbiam być inny niż inni. Ja zawsze uważam, że ludzie, którzy idą pod prąd, tylko tacy ludzie mogą zrewolucjonizować ten świat. Więc chcę zrobić coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. Z Polski oczywiście, bo tak jak mówię, tam wyścig Pikes Peak to jest taka mekka, to jest taka wisienka na torcie dla każdego kierowcy wyścigowego, żeby się tam dostać, jest bardzo ciężko. Jest 5-osobowa komisja, która wybiera tych zawodników. Generalnie głównym kryterium, żeby się dostać na ten wyścig, jest doświadczenie tego zawodnika, bo tam to nie jest wyścig dla amatorów, po pierwsze, to jest bardzo ważne. Więc ja tutaj chciałbym, ponieważ lubię rzeczy nietuzinkowe, no to jest rzecz nietuzinkowa, no i chcę to bardzo zrobić. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, wariat tak, ale nie głupi. Więc musimy się do tego przygotować w 110%. Zarówno samochód, kupiliśmy specjalny samochód do tego, żeby tam pojechać. Zbudowaliśmy silnik, zbudowaliśmy skrzynię biegu. Wszystko pod kątem tego wyścigu. Ten samochód, wracając do Polski, czy wracając do Europy, będzie musiał być znacznie przebudowany, żeby tutaj mógł w wyścigach uczestniczyć. Ale pod kątem tego wyścigu musieliśmy się przygotować w 100%. Bo to jest...
1: Po pierwsze, twoje przygotowanie. Bo to nie były do tej pory przygotowania tylko w kraju.
2: Tak. Ja na przykład pojechałem do Chamonix niedawno, żeby wyjechać na szczyt Aiguille du Midi, który jest na 3800 metrów, żeby poczuć rzeczywiście, sprawdzić empirycznie.
1: Jak ja to...
2: Wyjechałem, wszystko było w porządku. Ja sobie chodziłem bardzo dobrze, do żony mówię, bardzo dobrze się czuję. Natomiast zacząłem biec po schodach. I biegnąc po tych schodach, nagle poczułem zawroty głowy. Mówię, oho, czyli tu musimy coś zmienić, musimy w czymś... Tak. I od tego momentu zacząłem szukać informacji, jak się przygotować profesjonalnie do tego. Także i od tego momentu sprawdziłem to i zaczęliśmy przygotowania w tej właśnie komorach w tych komorach wysokościowych, adaptujących do wysokości. Także tutaj no, cały czas coś wychodzi. Im dalej w las, tym ciemniej. Gdybym mógł cofnąć czas, te 3-4 miesiące, nie, myśmy prawie pół roku temu wysłali zgłoszenie, to praktycznie ja wiedziałem tylko 30% o tym wyścigu.
1: Auto przygotowane.
2: Tak.
1: Co trzeba było zmienić w teoretycznie niby zwykłej, a niezwykłej Hondzie Civic, żeby wystartować w tym wyścigu?
2: Przede wszystkim musieliśmy się przygotować do tego, że ten samochód, na wysokości mamy mniej tlenu, na wysokości mamy ciśnienie, mamy tutaj, w tej chwili mamy 1000 hektopaskali, a tam na górze mamy 600 hektopaskali. Więc na przykład jedno z rzeczy, które musieliśmy zrobić, to musieliśmy przewymiarować turbinę. Czterokrotnie przewymiarowaliśmy turbinę, ponieważ moja turbina oryginalna w tym samochodzie w połowie trasy by wybuchła, albo by ograniczyła mi moc o połowę. Tak. Więc teraz, żeby mieć tą moc na starcie i na mecie prawie podobną, musieliśmy przewymiarować turbo. Musieliśmy przygotować odpowiednie amortyzatory, ponieważ tam na dole na niższe partie są fajne, to są asfalty w miarę dobre i tak dalej. Natomiast już
1: im
2: przy
1: wyżej,
2: szczycie
1: te asfalty
2: są popękane. Dlaczego? Dlatego, że tam jest lód, tam w te szczeliny wchodzi woda, to pęka i tam jest, można powiedzieć, już... terenowo, w cudzysłowie, jeśli chodzi o ekstremalne warunki podczas wyścigu. Nie ma bardziej wyższego wyścigu na świecie i bardziej niebezpiecznego wyścigu jak Pikes Peak w Colorado.
1: Sebastian Loeb na przykład próbował się z Pikes Peak, wtedy w Peugeotie 208.
2: Tak.
1: Wydawało się, że jego rekord nieco ponad 8 minut na ponad 20-kilometrowym odcinku ze średnią prędkością 145 km na godzinę będzie ciężki do pobicia, ale udało się w elektrycznym samochodzie.
2: Tak.
1: Romain Dumas.
2: Tak.
1: Zciął czas do 7 minut 57 sekund i tysięcy.
2: Ale dlaczego? Dlatego, że nie miał właśnie silnik elektryczny, dla niego jest obojętny. Jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Dlatego tutaj to właśnie to widzimy, jak to skaluje, jaki to jest niesamowita skala tego wyścigu, że samochody, które Sebastian Loeb miał budowane specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kg. Miał 888 koni samochód Sebastiana Loeba i 888 kg, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety tutaj akurat dla kierowcy Romaina Dumasa, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, bo to tak miało się skończyć. Także...
1: Tak, on potem próbował jeszcze w innych autach, innych producentów, a już tak dobrze nie było.
2: No, dokładnie.
1: To nie będzie łatwa próba.
2: Nie będzie, ale ciekawa będzie.
1: No, ciekawa na pewno. 156 zakrętów, z czego większość takich, że w nie wchodzisz. Widzisz, że on gdzieś układa się w prawo, ale nie wiesz, co jest za tym zakrętem, poza tym, że widzisz skrawek asfaltu i niebo.
2: Tak, dokładnie. To jest coś, co my jako kierowcy wyścigowy uwielbiamy. Te ciężkie, trudne wyzwania.
1: Okej. Okay. A ile żona już zna trasę?
2: Żona troszeczkę zna. Żona jest też kierowcą rajdowym od niedawna, także podziela moją pasję. Także wszyscy tym żyjemy, wszyscy chcemy, żeby się to dobrze zakończyło.
1: Czy ty już byłeś na tej trasie? Na miejscu?
2: Ja nigdy w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem nurkiem, ja jeżdżę na enduro, ja uwielbiam sporty ekstremalne. Byłem prawie na całym świecie, ale nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli to będzie takie trochę nurkowanie w mętnej wodzie.
2: Tak. No, dużo pracy przed nami i trzeba to wszystko przygotować. Podchodzimy do tego bardzo, bardzo profesjonalnie.
0: Profesjonalista, wizjoner Maciej Serafin, z którym rozmawiał Tomasz Staniszewski. Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl i tam także możecie sprawdzić i ocenić skalę trudności wyścigu do chmur.

0: you still won't hear.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz weekendowy program, a w nim odwiedzamy Warszawę. W centrum stolicy rozpoczęły się dzisiaj duże utrudnienia. Tramwaje zniknęły z ponad 4-kilometrowego odcinka Alei Jerozolimskich, jednej z głównych ulic stolicy, między Rondem Waszyngtona na Pradze, a Placem Starynkiewicza w centrum Warszawy. Zwężona jest także jezdnia dla kierowców. Powodem jest duży remont torowiska, który potrwa co najmniej do końca lipca. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z pasażerami i sprawdzał, jak sobie dzisiaj radzą.
1: Trudniej się dzisiaj jeździ?
2: No na pewno.
1: Jaką ma pani strategię?
2: Autobus, jedynie autobus.
1: Tramwaje zniknęły na newralgicznym odcinku tu.
3: No ale muszą. No przewidział pan, co się tam dzieje.
1: Co tam, jak to wygląda?
3: Całe tory wyjmują i asfalt rwą.
4: Tory były na tyle fatalne, że trzęsło strasznie tymi tramwajami, więc miejmy nadzieję, że to się poprawi.
1: Na razie do początku sierpnia trzeba czekać, co najmniej.
3: No, boję się, co będzie w poniedziałek, wtorek i jak dzień pracy będzie.
5: Strasznie jest głośno.
1: I do tego ciężkie maszyny tutaj.
5: Maszyny, sprzęt, bardzo się ciężko chodzi, bardzo.
1: A co mogą państwo radzić tym, którzy dopiero będą jechać w centrum Warszawy?
3: Można jechać z KMK-ami na przykład.
1: Brakuje tutaj teraz tramwajów?
5: Brakuje, bo widzę, że dużo ludzi. No i na tramwaje było też dużo ludzi.
1: A teraz przenieśli się tutaj, tak? Na przystanek autobusowy?
5: Tak, tak, no właśnie, to jest Z9.
1: Linia zastępcza?
5: Tak, linia zastępcza.
1: A duży ruch jest w autobusach tych zastępczych?
5: No, jest, jest, po kolei autobusy są, to widzę, że jest.
1: Jak ten remont wygląda?
6: Znaczy, wie pan co, ja uważam, że bardzo dobrze wygląda, w sensie, no, są utrudnienia, ale lepiej dla Warszawy.
1: Nie? Trzeba poczekać tylko na efekty do sierpnia.
6: Że tak, no, to trudno, no jak trzeba, to trzeba, ja jestem za jak najbardziej.
1: A brakuje trochę tramwajów teraz tutaj w centrum?
6: No myślę, że tak, no córki też jeżdżą tramwajami albo jakąś inną komunikacją, więc myślę, że trochę jest utrudnień, no ale... Ale dalej powtarzam, dalej jest dobrze dla Warszawy, no. Warszawa jest piękna, jak pięknie rozwija, wie pan, że naprawdę, no trzeba chyba się z tym pogodzić, nie?
0: Duży remont na torach i na drogach w centrum Warszawy od dzisiaj, aż do końca lipca. Wstrzymany ruch tramwajowy i z pełnym impetem ruszyły wszystkie jednostki, które rozpoczęły pracę praktycznie na całej długości jezdni. Jesteśmy z wami w czasie tego weekendu. Tu Radio RMF 24.

Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Mohsen Rezai, doradca najwyższego przywódcy Iranu Mocztaby Chameneiego, ocenił we wpisie na platformie X, że Donald Trump po raz trzeci zdradza dyplomację i wysuwa względem Teheranu wygórowane żądania. Teraz zacytuję fragment wpisu irańskiego polityka. Kontynuując blokadę morską i stawiając przesadne żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele. Oświadczył. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. To porozumienie nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty Donalda Trumpa. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia. Warunki wstępnej umowy mają stanowić, że żegluga przez cieśninę Ormuz będzie nieograniczona, a Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny z cieśniny w ciągu 30 dni. Blokada morska prowadzona przez siły USA ma również zostać zniesiona. Jak podały źródła amerykańskie, porozumienie będzie zawierać zobowiązanie Iranu do niepodejmowania działań zmierzających do uzyskania broni jądrowej oraz stanowić, że pierwszymi kwestiami negocjowanymi w ciągu 60 dni będą sposób utylizacji wysoko wzbogaconego uranu znajdującego się w Iranie oraz sposób rozwiązania problemu wzbogacania uranu w tym kraju. Stany Zjednoczone mają się też zobowiązać do omówienia złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji w sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami!

0: W Radiu RMF 24 czas na sport. Pora na najważniejszy mecz w klubowym, europejskim futbolu, a może i futbolu światowym. Na Puszkasz Arenie w Budapeszcie dziś wielki finał Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają Paris Saint-Germain i londyński Arsenal. A razem z nami teraz ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witam, Czarku. Czarku, normalnie o tej porze mówilibyśmy, że do pierwszego gwizdka jeszcze kawał czasu, a po raz pierwszy to już wszystko się zacznie o godzinie 18. Twoim zdaniem to dobra decyzja?
1: Witam, dzień dobry. No moim zdaniem dobra decyzja, bardzo dobra i to też wynika z wielu czynników takich oficjalnych, o których UEFA pisało w komunikacie, że kibicom będzie łatwiej dotrzeć na stadion, ale też przede wszystkim wrócić, no bo będzie jeszcze w miarę przyzwoita godzina. Dochodzi oczywiście na pewno aspekt finansowy, no bo przecież więcej ludzi obejrzy przed telewizorami spotkanie o 18, przynajmniej w Europie. No i rzeczywiście więcej osób dostanie szansę zobaczenia naprawdę, miejmy nadzieję, kawałka dobrego futbolu. No i nie trzeba będzie zarywać może nie nocy, ale takiego późnego wieczoru, żeby rzeczywiście tego wszystkiego, to wszystko zobaczyć.
0: Czarku, przejdźmy więc do aspektów sportowych. Zgodzisz się z tym, że to PSG jest faworytem tego finału?
1: Tak, ja nie będę się tutaj wyłamywał. Moim zdaniem absolutnie jest faworytem PSG i wiele też zresztą czynników na to wpływa. Pamiętajmy, kogo wyeliminowało przede wszystkim PSG w tegorocznym półfinale. Bayern Monachium, który wydawało się, że jest murowanym kandydatem do zwycięstwa. No i mówiliśmy zresztą, ja to też mówiłem, PSG i Bayern to był dla mnie wymarzony tegoroczny finał. Natomiast ułożyło się to wszystko inaczej, drabinka się ułożyła inaczej. PSG ma nieprawdopodobnych zawodników w ofensywie, strzela mnóstwo goli, a najwięcej strzelają szczególnie ostatnio Kwicza Kwaratskhelia, ale pamiętajmy o Ousmane Dembele, pamiętajmy o Désiré Doué, pamiętam jeszcze jak w ubiegłym sezonie w finale z Interem zachwycałem się i wszyscy zachwycali się tym młodym, nieopierzonym jeszcze Doué, który zagrał jak profesor. PSG jest niepokonany od 11 meczów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, to coś znaczy i w ogóle jako drugi klub dopiero po Realu może w XXI wieku obronić tytuł najlepszej drużyny w Europie. Wracając jeszcze do tego ubiegłego sezonu, tak jak mówiłem, w Monachium PSG z Interem wygrało 5-0, a w półfinale kogo wyeliminowało? No właśnie Arsenal, wygrywając zresztą dwukrotnie. No i jeszcze jeden aspekt dochodzi, taki już bardzo praktyczny. Arsenal miał tylko niespełna tydzień na przygotowanie do tego spotkania, bo jeszcze kończył Premier League i też dłużej musiał rywalizować, bo nie był pewien tego, czy zdobędzie to Mistrzostwo Anglii. Tak długo oczekiwane PSG zapewniło sobie już wcześniej, a poza tym odpoczywa od dni już 13.
0: Piekielnie silne PSG. W czym w takim razie upatrywać szans Arsenalu?
1: Przede wszystkim mówi się oczywiście o silnej obronie. Silnej, to znaczy szczelnej obronie z Gabrielem i Salibą. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny zagrał dzisiaj w tym spotkaniu, chyba że zdarzy się odpukać jakaś kontuzja. Pamiętajmy, że Arsenal jest najlepszą defensywą w Premier League. Zdecydowanie, bo straciła ta defensywa tylko 27 goli. A bramkarz Arsenalu, Dawid Raja, także wiele razy pomagał swojej defensywie, zachował najwięcej czystych kąt spośród wszystkich golkiperów w tegorocznej Lidze Mistrzów, aż 9. Arsenal zresztą, zapominamy już trochę o tym, bo w dzisiejszych czasach jesień, no to była bardzo dawno, można powiedzieć. Wygrał wtedy Arsenal fazę ligową z kompletem zwycięstw. 8 jako pierwszy dotarł do finału Ligi Mistrzów bez ani jednej porażki, chociaż na wiosnę wyraźnie wyhamował, więcej było remisów i mniej efektownej gry. Ligę Mistrzów, pamiętajmy, że Arsenal może wygrać jako pierwszy, po raz pierwszy w swojej historii. I jeśli tego dokona, angielskie kluby zgarnęłyby potrójną koronę, bo przecież Aston Villa wygrała Ligę Europy, a Crystal Palace Ligę Konferencji.
0: Czarku, to na koniec. Na kogo stawiasz?
1: Ja stawiam na PSG, ale trzymam kciuki za Arsenal. I zawsze nie ukrywałem, że kibicuję po prostu niespodzianką. I tak w ubiegłym roku trzymałem kciuki bardziej za PSG, bo chciałem, żeby w końcu wygrało tę Ligę Mistrzów. I zrobiło to w imponującym stylu. Teraz absolutnie jest faworytem. Ma na papierze silniejszy skład, ale na papierze, no to wiemy, że wszystko można umieścić. Natomiast Arsenal, opromieniony już przede przede wszystkim troszeczkę może wyluzowany po tym, jak udało się odzyskać to Mistrzostwo Anglii. Mam nadzieję, że zagra na luzie, ale też na tyle skoncentrowany i pokaże swoje najważniejsze atuty, że będzie w stanie sprawić tę niespodziankę i nie będzie po prostu Interem z ubiegłego sezonu, czego sobie i Państwu życzę.
0: I ja również tego życzę. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy. A ja przypomnę początek wielkiego finału Ligi Mistrzów w Budapeszcie o godzinie 18.
2: Radio RMF 24.
0: Kuba Śliwiński, dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. O 16 fakty, a po nich program O tym się mówi. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mateusz Bożek już na stanowisku. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 16.
1: Prawie 30 umów na blisko 80 miliardów złotych z programu SAFE. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o historycznym dniu dla polskiej armii. Później dobre wiadomości dla tych, którzy planują wakacje nad morzem. W Szczecinie święto gier po francusku. W Paryżu Północy trwa wielki turniej gry w bóle. To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska, mówi wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś ostatni dzień na podpisywanie kontraktów na sprzęt dla wojska finansowany z unijnego programu SAFE. Do końca dnia podpisanych zostanie prawie 30 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi. Trafi do nich niemal 80 miliardów złotych. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapewnia:
2: zdążymy ze wszystkimi umowami i dzięki temu pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
1: Opozycja jest jednak sceptyczna.
3: Zawsze na początku podpisywane są najmniejsze kontrakty, potem przyjdzie na bardziej skomplikowane, większe i za chwilę okaże się zapewne, że to firmy niemieckie, francuskie będą beneficjentami tej pożyczki, którą spłacimy, gdy premier Tusk będzie miał 114 lat, oby żył wiecznie, jest złym rozwiązaniem.
1: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Wskazuje też, że rozłożona w czasie spłata pożyczki z programu SAFE zakończy się dopiero w roku 2070. Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tzw. kurierów przewożących nielegalnych migrantów. To obywatele Litwy i Azerbejdżanu, którzy próbowali wjeść do Polski obcokrajowców. Wszystkie te osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która zgodnie z procedurami odeśle je stronie litewskiej. Dla tych, którzy planują wakacje nad morzem, mamy dobrą wiadomość. Tego lata szybciej dotrzemy autem nad Bałtyk. Kilka kluczowych odcinków ekspresówek jest już gotowych. W Faktach teraz nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, prosimy o szczegóły.
4: Ucieszą się kierowcy z Dolnego Śląska i Lubuskiego. Do tej pory podróż nad morze kojarzyła im się raczej z drogą przez mękę. Niekończąca się budowa S3, wąskie gardła i korki. Ale w tym sezonie letnim możemy już korzystać z całej S3. Ostatni odcinek został oddany jesienią, więc na wakacje dojedziemy już szybciej. To jednak nie wszystko. Na koniec czerwca zapowiadany jest finał budowy S6. To łącznie 400 km trasy, która ułatwi przejazd wzdłuż całego wybrzeża, ze Szczecina aż do Gdańska, ale także uatrakcyjni pobyt i zachęci weekendowych turystów do wypadów. Do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy choćby Jastarni. Podróż przez całe wybrzeże od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nam 3 godziny.
5: Aktywny weekend z Faktami RMF FM.
1: W Szczecinie, Paryżu Północy, Grand Prix du Nord, czyli wielki turniej gry w bóle. To tradycyjna francuska gra zręcznościowa, znana również jako petanka. Do stolicy Pomorza Zachodniego zjechali zawodnicy z całego kraju.
6: Wydawałoby się, że tylko rzucanie kulką do małej kulki, a to jest jednak strategiczne. Umysł pracuje i trzeba trochę się skupić na tym, jakie jest podłoże, jaka odległość, jaki rzut wykonać.
7: Od dawna pan gra w ogóle?
8: Ja już od 7-6 lat.
7: Czyli doświadczenie turniejowe pewnie też już jakieś jest.
8: Zdecydowanie. Już nawet parę sukcesu na koncie, ale to mały.
7: Czemu warto grać w bóle?
9: Nie znam innej dyscypliny, gdzie przeciwnicy stoją obok siebie i mogą sobie pożartować, porozmawiać. Nie trzeba właściwie mieć żadnych umiejętności poza sprawną ręką i niezłym okiem.
1: Rywalizacja jest więc ważna, ale najważniejsza jest wspólna zabawa. A z uczestnikami turnieju rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: O tym się mówi w radiu RMF 24.
11: Słuchacie radia RMF 24, a w nim czas na podcast O tym się mówi. To jest ten moment na naszej antenie, kiedy wracamy do najważniejszych wydarzeń tygodnia. Piotr Salak, witam i zapraszam. A co dzisiaj w naszym menu? Refleksje po przegranym przez Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie. O ocenę sytuacji poprosiliśmy wieloletniego prezydenta tego miasta, profesora Jacka Majchrowskiego. Zajrzymy też do pierwszej encykliki papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas. Przypomnimy wam także najważniejsze wątki debaty, która odbyła się na naszej antenie, a jej tematem była obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zaczynajmy zatem. Zapraszam.

0: Sobotni wieczór i program O tym się mówi w radiu RMF24. Gorącym tematem na początku tygodnia było referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Za jego odejściem zagłosowało ponad 171 tysięcy osób. Przeciwko dokładnie 3631 osób. O decyzji mieszkańców stolicy Małopolski rozmawiałem z byłym wieloletnim prezydentem miasta, profesorem Jackiem Majchrowskim.
1: Liczyłem na to, że referendum będzie nieważne, szczerze mówiąc. Moim zdaniem przegrał dlatego, że miał zrobioną taką całą falę hejtu, no płaconą przez swojego kontrkandydata, aranżowaną. To się tam zeszło kilka, nie pan, tam się zeszło kilka elementów. Tam nie tylko ludzie Łukasza Gibały, który chce po raz czwarty startować, ale także Konfederacja i inni. To była cała koncepcja dotycząca odwołania i prezydenta, i rady. I to by się jakoś spięło wtedy. Rada zostaje i w tej chwili nowy prezydent, obojętny jaki on będzie, jeżeli nie będzie z opcji, czy powinien sobie jakoś związany z obecną koalicją, to znaczy Koalicją Obywatelską plus Lewica, to będzie miał ciężkie życie w Radzie Miasta.
0: Panie profesorze, a czy prezydent Miszalski nie przegrał przez, były prezydent już w tej chwili, nie przegrał przez politykę przypadkiem?
1: Też, oczywiście element. Wie pan co, to jest właśnie najgorsze, to do samorządu wchodzi zawsze polityka.
0: Ale zawsze była polityka w samorządzie, panie profesorze.
1: No, zawsze, no, a to jest fatalne.
0: Ale to, no dobrze, no ale generalnie fatalne lub nie, ale taka jest rzeczywistość. I teraz pytanie jest takie, czy nie uważa pan, że politycy z centrali nie poparli w wystarczający sposób Aleksandra Miszalskiego, nie udzielili mu tego poparcia, jak chociażby tak było 2 lata temu, kiedy wygrywał wybory?
1: No wie pan, wtedy też było to poparcie takie dosyć symboliczne. No,
0: no ale, ale premier Tusk był w Krakowie, tym
1: tak,
0: razem go nie
1: no,
0: było.
1: Tak, raz przyjechał. No, no, było poparcie, no.
0: Ale to znaczy,
1: umówmy się, że było.
0: No dobrze, panie profesorze, to teraz uważa pan, że nikt nie chciał zainwestować kapitału politycznego w Aleksandra Miszalskiego? Dlaczego?
1: Nie wiem. To jest wyższa polityka, polityka centralna, ja się na tym nie znam.
0: Ale zna się pan oczywiście na Krakowie. To dlaczego mamy aż taki zdecydowany głos mieszkańców Krakowa? Bo jak popatrzymy na te wyniki referendum, spośród tych, którzy poszli, 171 tysięcy, zdecydowana większość mówi, że prezydent powinien odejść.
1: Wie pan, zawsze jest tak, że głosują ci, którzy są przeciwko. Obojętne czemu. Tak samo jak w pewnych sprawach związanych i z komitetami protestacyjnymi. Zawsze to są ludzie, którzy są przeciw czemuś, a nie za. Mimo, że jest ich mniejszość z reguły, to oni mają ten głos jakby widoczny.
0: A pana zdaniem prezydent Miszalski popełnił błędy? Już nie mówię o samej kampanii referendalnej, mówię o tych 2 latach rządów.
1: Wie pan, każdy popełnia błędy, każdy kto rozpoczyna swoje rządy jest no jakby taki, powiedzmy sobie, jeszcze nieopierzony. Musi popełniać błędy, bo nie ma ludzi, którzy wszystko wiedzą. Też popełnią.
0: No oczywiście, ale pana zdaniem te błędy były na tyle duże, że kwalifikowały się do tego, żeby prezydenta odwołać?
1: Wie pan, moim zdaniem nie. Z takim największym jego błędem to było otoczenie, moim zdaniem, bo wie pan, on, to jest właśnie to, że jak wchodzi polityk, to ma pewne zobowiązania polityczne. Otacza się ludźmi z tego kręgu. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się otaczał ludźmi ze swojej grupy, ze swojej opcji, pod warunkiem, że są to ludzie, którzy są merytorycznie przygotowani. Natomiast tutaj była taka sytuacja, moim zdaniem, może oczywiście błędnym, że większość tych osób, no tak jakby się trochę chciała bawić w miasto.
0: Tak mówił profesor Jacek Majchrowski. Przypomnę, że referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa jest nieważne, bo w tym głosowaniu frekwencja wyniosła niespełna 30%, a próg ważności w tym przypadku wynosił 30,6. Radio RMF24 i program O tym się mówi. Za moment wracamy.

O tym się mówi w Radiu RMF 24. Przypominamy najważniejsze wydarzenia tego tygodnia.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim program O tym się mówi. Teraz czas na sport, a dokładnie na piłkę nożną. Sezon 2025-26 PKO BP Ekstraklasy to już historia. Lech Poznań z mistrzowskim tytułem, za nim w tabeli Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. O przewrotnym, ale też bardzo wyrównanym sezonie rozmawiałem z Kamilem Kanią, komentatorem Kanal Plus Sport. Zapytałem go, czy będzie smutno na Pomorzu bez ekstraklasowej piłki po spadku Arki i Lechi.
1: No myślę, że będzie smutno, natomiast Lechia Gdańsk, która spadła, sama jest sobie winna. Jeszcze kolejkę przed końcem piłkarze Lechi mieli wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wygrać w Niecieczy. Na stadionie drużynę, która została już zdegradowana, nie potrafili nawet zremisować. Trudno tutaj współczuć jakkolwiek piłkarzom biało-zielonych, ale oczywiście kibiców, szczególnie tych, którzy z nadmorza pojechali do podtarnowskiej wsi i zobaczyli swoich piłkarzy, którzy no nie potrafią wykorzystać rzutu karnego, przegrywają z najgorszą drużyną ligi. Myślę, że Tomasz Bobczek, który został królem strzelców, jakoś specjalnie no nie świętował tego wyróżnienia w obliczu tej katastrofy biało-zielonych.
0: A jak patrzysz na dokonania ekip ze Śląska, to dla kogo jesteś, dla kogo masz większy podziw? Dla Górnika Zabrze, który zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, czy dla GKS-u, który awansował do pucharów po 22 latach bodajże?
1: No, dla mnie najpiękniejsza historia wydarzyła się w Zabrze. Ja jestem futbolowym romantykiem. Górnik najpierw po ponad 50 latach sięgnął po Puchar Polski, potem zdobył wicemistrzostwo, na które czekał od 1991. Ja sobie sprawdziłem, kto z wyjściowego składu Górnika na to ostatnie spotkanie z Radomiakiem był na świecie, kiedy Zabrzanie zdobywali poprzednie wicemistrzostwo, tylko Paweł Olkowski. A to wszystko okraszone jeszcze zmianą właściciela, to też jest historia romantyczna, bo kibice czekali długie lata i nagle mają właściciela w osobie Lukasa Podolskiego, który no, z nawiązką spełnił tę obietnicę, którą złożył babci, że zagra w Górniku. Okazuje się, że nie tylko zagrał w Górniku, ale i kupił ten klub i będzie go budował, a z jego kontaktami to może być ciekawy projekt. Ja też się cieszę, że mamy ten drugi zespół w eliminacjach do Champions League, ponieważ no, wiemy, że Lech Poznań gra w tej specjalnej preferencyjnej ścieżce mistrzowskiej, a Górnik będzie występował w tej ścieżce niemistrzowskiej i takie naprawdę ciekawe marki mogą przyjechać do Polski

0: na mecze eliminacji do Ligi Mistrzów.
1: A jak będziemy pamiętali ten sezon? Dlaczego będziemy pamiętali ten sezon twoim zdaniem? Bo Lech obronił mistrzostwo, bo Górnik jest wicemistrzem, czy że będziemy pamiętali dlatego, że Legia się broniła przed spadkiem?
0: Oj, myślę, że będziemy pamiętali z uwagi na to, jak ciasno było, jak płaska była ta tabela. Ja myślę, że nie można było wymarzyć sobie piękniejszego ligowego finału niż to, co się wydarzyło w sobotę, bo jeszcze 15 minut przed końcem meczów w pucharach była Legia, o którą 3-4 tygodnie wcześniej kibice drżeli, czy utrzyma się w lidze, i to nie był fatalizm, to była realna obawa kibiców z Łazienkowskiej, czy Legia pozostanie w lidze. Potem GKS Katowice, drużyna, która też zimowała w strefie spadkowej, strzeliła gola na wagę pucharowej przepustki w 8 minucie doliczonego czasu gry, po tym jak w bramce przeciwnika stanął zawodnik z pola, bo bramkarz wyleciał z czerwoną kartką, a trener nie miał już możliwości zmiany. Absolutnie szalony sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy za nami, a z drugiej strony mamy najbardziej logicznego mistrza, bo mistrzem został zespół najmądrzej i najcierpliwiej zarządzany. Klub, który potrafił sobie znaleźć zagranicznego trenera, klub, który dysponuje najsilniejszą kadrą. No i możemy się tylko cieszyć, bo Lech będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów i no będzie miał realne szanse, by znaleźć się na tym balu dla największych klubów Europy.
1: Tak podsumował miniony sezon PKO BP Ekstraklasy Kamil Kania, komentator Kanal Plus Sport. Do programu O Tym Się Mówi wracamy za chwilę.

0: Słuchacie programu O Tym Się Mówi w Radiu RMF24. Tutaj zbieramy najważniejsze komentarze do wydarzeń kończącego się tygodnia. Teraz przenosimy się do Watykanu, bo tam w poniedziałek oficjalnie zaprezentowana została pierwsza encyklika papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas. Ojciec Święty mierzy się w niej z jednym z najważniejszych tematów współczesności, czyli z tematem sztucznej inteligencji. Na ten temat właśnie Tomasz Weryński rozmawiał na naszej antenie z Edwardem Augustynem z Tygodnika Powszechnego.
1: Papież Leon wyraźnie mówi, że sztuczna inteligencja nie jest narzędziem neutralnym moralnie. Bardzo często słyszymy takie głosy, że to jest jak każde narzędzie, no może być wykorzystane w dobrym albo w złym celu. No nie do końca się papież Leon z takim stwierdzeniem zgadza, bo mówi, że jednak za tymi algorytmami, które ktoś zaprojektował, wymyślił, sfinansował i dba o ich rozwój, jakoś je tam karmił, to stoi jakaś wizja człowieka. I to jest największy problem, o którym papież w encyklice pisze. Jaka wizja człowieka za tymi nowymi technologiami stoi? Obawia się, że no, jest to wizja co najmniej nieprzemyślana, czyli coś właściwie puszczone na żywioł. Niech się to rozwija i jakoś to będzie. Tak sobie może większość ludzi myśli, no jakoś będzie dobrze. Nie, niekoniecznie musi być dobrze. Mówię w zasadzie o trzech takich najważniejszych punktach katolickiej nauki społecznej, które mają problem z nowymi technologiami. To jest prawda, to jest praca i to jest wolność. Jeśli chodzi o prawdę, to w zasadzie wszyscy wiemy, przepływ komunikacji, informacji, fake newsy, to jest sprawa w zasadzie nam znana, także edukacja, nauczanie, na to wszystko sztuczna inteligencja ma wpływ nie zawsze dobry. Praca, też o tym często mówimy, czy ludzie będą tracić pracę z powodu nowych technologii, jak to się odbije na sytuacji finansowej człowieka i rodzin. I wolność, czyli na przykład kontrola i inwigilacja, do których już sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, ale też uzależnienie, nowe, nazywa to papież nowym niewolnictwem. I to nie chodzi o to, że siedzimy długo w internecie albo scrollujemy coś tam sobie, tylko raczej, że się uzależniamy od tego, że ktoś myśli za nas, że człowiek przestaje używać własnego rozumu, własnej inteligencji i to jest tu poważne zagrożenie. Stajemy się niewolnikami wielkich firm tak naprawdę, bo kolejny problem, o którym papież mówi, to jest ten, że nad sztuczną inteligencją nie mają kontroli państwa, rządy, ale kilka firm prywatnych, międzynarodowych, które mają większą siłę i większą władzę niż państwa.
2: No właśnie, mówiąc o tych ryzykach w postaci manipulacji, dezinformacji, pytanie jest, czy papież wskazuje, kto powinien wyznaczać granice dla tej technologii, dla sztucznej inteligencji?
1: No przede wszystkim odwołuje się tutaj do etyki, do sumień każdego człowieka, wszystkich ludzi, wszystkich i użytkowników, i tych, którzy tworzą nowe technologie. Oczywiście nie jest na tyle naiwny, żeby uważać, że takie odwołanie wystarczy. W związku z tym apeluje o kontrolę nad sztuczną inteligencją, kontrolę państwową, nawet także kontrolę międzynarodową, nawet za cenę zahamowania czy przyhamowania postępu w rozwoju sztucznej inteligencji, za którym, który jest gwałtowny, bardzo szybki, za którym nie nadąża ani prawodawstwo, ani jakaś myśl etyczna, jakaś refleksja. To wszystko rzeczywiście poszło już na żywioł.
0: Tak mówił nam Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego, a wysłuchacie programu O Tym Się Mówi na antenie radia RMF24. Wracamy po faktach RMF FM. Nie.

0: Ogłosz.
1: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: kibice odliczają do finału Champions League, a kierowcy odliczają czas przejazdu. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, jest 17.
1: Poważne utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Zablokowana jest też Krajowa 52 w Małopolsce. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. W centrum Warszawy z kolei spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Kto zdobędzie trofeum w finale Ligi Mistrzów? Za niespełna godzinę starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Uwaga kierowcy, groźny wypadek na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Doszło do niego na wysokości miejscowości Toczeń między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Na jezdni w kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie z kolei zderzyła się z busem. W wypadku ranna została jedna osoba. Trasa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 52 w małopolskim Inwałdzie, to między Androchowem a Wadowicami. Dachował tam samochód, jedna osoba jest poszkodowana. O wypadku informujecie nas także na gorącej linii RMF FM.
2: Na ten moment droga jest zablokowana w obie strony, bo jest tam akcja służb prowadzona.
1: Mówił pan Patryk, a ja przypomnę, 600 700 800 to numer, pod który możecie dzwonić i zgłaszać nam ważne informacje. Problemy także w centrum Warszawy. Od rana tramwaje nie kursują tam na ponad 4-kilometrowym odcinku Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Zwężona jest także jezdnia dla kierowców. Powód: duży remont torowiska. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sprawdzał, jak z utrudnieniami radzą sobie pasażerowie.
3: Trudniej się dzisiaj jeździ?
4: No na pewno.
3: Jaką ma pani strategię?
4: Autobus, jedynie autobus.
3: Tramwaje zniknęły na newralgicznym odcinku tu.
5: No ale muszą. No przewidział pan, co się tam dzieje.
3: Co tam, jak to wygląda?
5: Całe tory wyjmują i asfalt rwą.
6: Tory były na tyle fatalne, że trzęsło strasznie tymi tramwajami, więc miejmy nadzieję, że to się poprawi.
3: Na razie do początku sierpnia trzeba czekać, co najmniej.
5: Niestety, no, boję się, co będzie w poniedziałek, wtorek i jak dzień pracy będzie.
6: Strasznie jest głośno.
3: I do tego ciężkie maszyny tutaj.
6: Maszyny, sprzęt, bardzo się ciężko chodzi, bardzo.
3: A co mogą państwo radzić tym, którzy dopiero będą jechać w centrum Warszawy?
5: Można jechać z KMK-ami na przykład.
1: A szczegóły na temat zmian w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
7: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Paris Saint-Germain czy Arsenal Londyn? Która z tych drużyn sięgnie po trofeum Ligi Mistrzów? Już za niespełna godzinę na Puszkasz Arena w Budapeszcie początek wielkiego finału. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Czarku, klub z Paryża w zeszłorocznym finale odniósł spektakularne zwycięstwo i czy dzisiejszy mecz, a także jego rezultat będzie podobny?
8: Myślę, że jednak inny niż przed rokiem, kiedy PSG rozbiło Inter aż 5-0, chociaż trudno nie snuć analogii. Znów, zdaniem wielu, najlepsza ofensywa, czyli PSG, zmierzy się z najlepszą defensywą sezonu, Arsenalem. Rok temu żelazna obrona Interu w finale pękała w szwach, ale wątpię, żeby kanonierzy polegli w podobny sposób. Nie spodziewa się tego także trener PSG, Luis Enrique. Powiedziałbym, że mamy podobny pomysł na grę. Obie drużyny strzelają dużo goli, a my też potrafimy bronić. Ale podejście jest trochę inne. Na ławkach trenerskich hiszpański pojedynek Enrique z Mikelem Artetą, a na boisku po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów i Pucharu Europy pojedynek angielsko-francuski. Aż trudno uwierzyć. Pierwszy gwizdek o 18:00.
1: Do finału Ligi Mistrzów będziemy jeszcze wracać w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. A w kolejnych faktach wrócimy na trasę legendarnego wyścigu do chmur i rozmowy z tym, który jako pierwszy Polak za 3 tygodnie chce wystartować na tej trudnej górskiej trasie w amerykańskim Colorado. Maciej Serafin spędzał w symulatorze długie godziny. Co na to rodzina?
9: Ja nawet wołam żonę z kuchni, mówię: Bogusia, chodź tutaj, powiedz mi teraz, zatrzymaj w odpowiednim którym miejscu ten
10: lewo
9: YouTube,
10: czy prawo?
9: Czy ja będę wiedział, co się dalej będzie działo. No i więc mówię, cały dom, wszyscy żyją tym wyścigiem.
1: Race to the Clouds powróci w faktach o 18:00, a dla niecierpliwych na RMF 24 już teraz cała rozmowa z kierowcą Maciejem Serafinem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Najgorętsze tematy tygodnia. O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: To jest program O tym się mówi w Radiu RMF 24 i najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Jednym z tych wydarzeń było niewątpliwie podpisanie przez premierów Donalda Tuska i Keira Starmera traktatu o partnerstwie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność. O komentarz do tego dokumentu, do tego wydarzenia poprosiliśmy Przemysława Biskupa, analityka do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
1: Ten traktat stanowi, można powiedzieć, element zarówno po polskiej, jak i po brytyjskiej stronie, takiej sieci dwustronnych porozumień największych państw europejskich. No, nie ma co tu dużo ukrywać,

0: można powiedzieć, podsumowuje część dotychczasowej współpracy i otwiera kolejne rozdziały. Tutaj warto wspomnieć, że poprzedni traktat obronny mieliśmy podpisany w 2017 roku. Wówczas on skupiał się głównie na kwestiach współpracy wojskowo-przemysłowej czy zbrojeniowej. Ten traktat rozszerza na przykład współpracę w zakresie bezpieczeństwa na kwestie cyber, na wojen, znaczy działań hybrydowych, na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa również w pewnym zakresie medycznego, tak, czyli na przykład pandemii, czy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Nie znam jeszcze tekstu, tu chciałbym zastrzec tego traktatu, natomiast z przesłuchów wiem, że tam ma znaleźć się również artykuł, który będzie powtarzał w duchu Traktatu Północnoatlantyckiego, ale w układzie dwustronnym gwarancję bezpieczeństwa. Mhm.
1: Jak pan sądzi, na ile dla Londynu Polska staje się dziś jakimś ważnym partnerem w Europie, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie?
0: Znaczy powiedziałbym, że już się stała, to jest fakt. Właśnie dlatego mamy ten nowy traktat. Warto dodać, że ten poprzedni traktat oczywiście był negocjowany przez poprzednie rządy, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Więc ten nowy traktat to jest też trochę takie nowe otwarcie dla bardziej strony lewej, bo poprzedni traktat był negocjowany przez prawicę w obu państwach, ale to pokazuje też pewną ciągłość. I tutaj trzeba podkreślić, że Wielka Brytania jest państwem niezwykle stale, systematycznie, niezwykle głęboko zaangażowanym na Ukrainie. Pod tym względem też bardzo ściśle współpracuje z Polską i podobnie jak Polska jest państwem flankowym NATO, tylko że w przeciwieństwie do Polski nie na flance wschodniej, a na flance północnej, ale to ciągle jakby powoduje, że Wielka Brytania w naturalny sposób patrzy na Rosję jako podstawowe źródło zagrożeń takich czysto militarnych.
1: A patrząc tak nieco szerzej, czy z perspektywy brytyjskiej Polska jest dziś bardziej partnerem politycznym, wojskowym, czy może gospodarczym?
0: Tak naprawdę wszystko, w każdym zakresie. No. Warto wspomnieć, że Wielka Brytania jest czwartym największym, jest mniej więcej w pierwszej czwórce, piątce największych partnerów gospodarczych Polski, ale my jesteśmy też bardzo istotnym dostawcą na przykład żywności dla Wielkiej Brytanii. Więc te kwestie gospodarcze już są istotne. Polska realizuje co najmniej dwa bardzo duże programy zbrojeniowe w współpracy z Brytyjczykami. To jest program obrony przeciwlotniczej Narew i fregaty Miecznik. Jest bardzo duży dalszy potencjał współpracy zbrojeniowej. Wielka Brytania jest jednym z liderów, podobnie jak Polska, w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc tutaj wymiana informacji, wymiana doświadczeń jest bardzo, bardzo pożądana. No z naszej perspektywy polskiej też ważne jest to, że Wielka Brytania obok Francji jest jednym z dwóch państw nuklearnych w Europie.
2: Z Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiał Tomasz Weryński. Wracamy za chwilę z radiem RMF24 i programem O tym się mówi.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To wydarzyło się w minionym tygodniu. O tym się mówi w Radiu RMF24.

0: programie w Radiu RMF 24, w programie O tym się mówi, bardzo ciekawe dane. Narodowy Bank Polski opublikował informację, z której wynika, że rekordowe 478 miliardów złotych Polacy trzymają w gotówce, fizycznie w gotówce i nie chcą wcale ich wkładać do banków. W rozmowie z Marcinem Jędrychem mówił o tym Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion.
1: Polacy chcą mieć część gotówki w domu, tak bym to określił, i mają rację. Ja sam o tym mówię od dawna i nie tylko ja, banki centralne to mówią, banki normalne to mówią. Jak pan spojrzy na poradnik bezpieczeństwa, który wszystkim nam chyba przysłał rząd, prawda? Tak. Taka książeczka, no właśnie.
2: Biało-czerwona,
1: ładna. Tak. Tak jest, tak właśnie mam ją przed sobą. Sprawdzałem, czy rzeczywiście tam to też jest. Jest, jak najbardziej, że w 3-dniowym zapasie żywności i innych rzeczy jest również zapas gotówki. Poza tym premier występuje i mówi, że w kilka miesięcy, prawda, premier nie mówi, że Rosja nas zaatakuje za kilka miesięcy, tylko że będzie gotowa do zaatakowania. Według mnie żadna Rosja nas nie zaatakuje, nawet za rok czy za dwa. Ale Polacy niewątpliwie są lekko przestraszeni i tą gotówkę chcą mieć trochę tej gotówki przy sobie i mają absolutnie rację. I to nie dlatego, że czołgi rosyjskie wjadło do Warszawy, bo jak powiedziałem, to jest kompletnie nierealne. Jeżeli ktoś się tego boi, to niepotrzebnie, ale to, że możemy zostać zaatakowani cybernetycznie, prawda, że może się okazać, że przez 2-3 dni nie będzie dostępu do naszych rachunków bankowych, a to ja widzę całkowicie, że to jest absolutnie możliwe. To, że na przykład zgaśnie światło i będzie blackout tak zwany, czyli wysiądzie elektryczność na jakimś obszarze, na przykład dużego miasta, no to przecież Hiszpania to przeżywa w olbrzymiej części Hiszpanii przez pewien czas, chyba ze 2 lata
2: temu. Tak, tak, to była taka historia, tak.
1: No właśnie.
2: Wszystko im zgasło.
1: To się zdarza. W Stanach Zjednoczonych też, no w różnych miejscach to się zdarza. W związku z tym na coś takiego powinniśmy być przygotowani, bo wtedy nasze karty kredytowe i debetowe stracą rację bytu. One wrócą za 2, 3, 4 dni, ale przez ten czas ten chleb, mleko czy coś tam jeszcze trzeba będzie kupić. No, nie będzie można kupić, jeżeli nie będzie gotówki. Także ja to wiążę przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie z tą pewną atmosferą zagrożenia, podkręcaną oczywiście przez ten poradnik bezpieczeństwa, no bo on rodzi określone reakcje, no i przez to, co mówią politycy, no widzimy te zbrojenia, prawda, no to wszystko widzimy i przeciętny obywatel mówi, że no rzeczywiście na te kilka dni, no ja nawet uważam na tydzień, sam to robię jak najbardziej, to tę gotówkę warto po prostu mieć na wszelki wypadek.
2: To jeszcze jedna kwestia, bo wspomniałem na początku o tej kwocie 478 miliardów złotych. Sama liczba, sama kwota no robi gigantyczne wrażenie, ale czy jakby w skali jakby pieniędzy, jakie są, nie wiem, w obrocie, czy też które, no bo może nawet my zarabiamy w Polsce, te kilkanaście milionów ludzi, którzy pracują, to jak to wygląda? Czy to jest jakieś ułamek, czy to jest spora część?
1: Wie pan, to jest krążący pieniądz, prawda? On jest wypłacany, wpłacany, więc to trudno powiedzieć, że on został wypłacony i schował się w kieszeniach, tak? Tak, tak to nie jest.
2: Tak.
1: Ale jeżeli się spojrzy na to, co Polacy mają w ogóle na rachunkach, no to mają rzeczy przedziwne, muszę panu powiedzieć, bo na przykład mają 1 bilion 1000 miliardów złotych leżących na nisko oprocentowanych lub w ogóle nieoprocentowanych rachunkach na życzenie. 1000 miliardów. Mają prawie 500 miliardów złotych w nisko oprocentowanych lokatach bankowych. No i te 1,5 biliona, bo to jest w sumie 1,5 biliona, czyli no, mniej więcej 0,4 PKB tegorocznego, 40% PKB tegorocznego, że 1,5 biliona leży i nie pracuje. To jest zadziwiająca
2: banki
1: sprawa.
2: Banki się cieszą.
1: Banki się cieszą, ale uważam, że Polacy powinni szukać alternatyw, a takowe są przecież.
0: Z Piotrem Kuczyńskim rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Jędrych. Do programu O tym się mówi. Wracamy już za moment.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi. W tym tygodniu na naszej antenie odbyła się debata Znaczenie żołnierzy USA dla bezpieczeństwa Polski. Naszymi gośćmi byli pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StreetPoints i były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego Janusz Reiter, dyplomata, były ambasador Polski w Niemczech i w USA i Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Pytałem moich gości m.in. o to, czy na pewno Polska jest przy stole, przy którym rozgrywana jest nasza przyszłość.
1: Ja się obawiam, że nadzieja, iż ten proces tak przebiega właśnie w tak precyzyjnie zaplanowany sposób, jest błonną nadzieją. To, co się działo dotychczas, i zresztą nie tylko w tej sprawie, tej nadziei nie potwierdza. Niestety proces decyzyjny w Waszyngtonie dzisiaj wygląda inaczej, niż to było w całej mnie znanej przynajmniej przeszłości Stanów Zjednoczonych, i to jest coś, co niestety trzeba przyjąć do wiadomości. To znaczy, że tam są różne ośrodki decyzyjne, które mają różne interesy, mają różne priorytety. Co do jednego nie ma wątpliwości, że taka długofalowa tendencja jest znana, od dawna jest znana, ona nie jest wynikiem kaprysu czy jednego czy drugiego człowieka. Znaczy, ta tendencja polega na tym, że Ameryka przesuwa priorytety z Europy w kierunku Azji i Pacyfiku, ponieważ tam jest mocarstwo, które Ameryka uważa, i to nie bez racji, za największe zagrożenie dla jej roli mocarstwa światowego, to są Chiny. A to oznacza, że obecność tu w Europie będzie mniejsza. A to wszystko, chciałem tylko przypomnieć, to nie jest jakaś gra, w której się przesuwa brygady czy dywizje.
2: A to trochę to tak jest wygląda, gra, panie ambasadorze.
1: Ale to jest gra, w której chodzi o bezpieczeństwo Europy przed realnym, w obliczu realnego zagrożenia, jaki stanowi Rosja. I teraz zawsze trzeba sobie zadać pytanie też, jak te sygnały, często niestety sprzeczne, odbierają Rosjanie. Jakie wyciągają z tego wnioski?
0: Pan uważa, że dzisiaj jesteśmy blisko stałej bazy. Nie mówię tylko o tym, co jest w Redzikowie, ale mówię o dużej obecności wojsk amerykańskich, gdzie żołnierze są razem z rodzinami, jest infrastruktura. No tak, mówię o takich bazach, jakie chociażby są w Niemczech czy w Turcji.
3: Problem tak naprawdę polega na tym, że mamy jakby dwie różne perspektywy, dwie optyki. My podchodzimy do tego, bym powiedział, mocno pragmatycznie. Po stronie obecnej amerykańskiej administracji i samego prezydenta, no to wiemy, że czasem te decyzje się zmieniają i niekoniecznie potrafimy zrozumieć te argumenty. Więc jeżeli my z naszego punktu widzenia będziemy próbowali zrozumieć ich podejmowanie decyzji, to tak naprawdę nie będziemy nigdy tego rozumieli. Więc należy to zawsze mieć na uwadze, tak samo kiedy interpretujemy działanie Rosji czy Chin, no to trzeba ich myślicieli tak naprawdę brać pod uwagę i żeby zrozumieć tak naprawdę, co chcą zrobić. Więc myślę, że tu jest jakby klucz do zrozumienia problemu, czy uda się go zrozumieć z pewnym wyprzedzeniem, aby przewidzieć pewne kwestie. Myślę, że hipotezy i scenariusze tutaj są wybitnie potrzebne, a pewników na tę chwilę może tak naprawdę nie być.
0: Panie pułkowniku, z punktu widzenia człowieka, który się zajmuje informacją także, prawda, przez całe życie, patrząc na te informacje, które do pana spływają, pana zdaniem, jesteśmy blisko stałej bazy amerykańskiej, takiej, jakie były w Niemczech, w Turcji, jakie są we Włoszech?
4: Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że Amerykanie są pragmatyczni i nie sądzę, aby chcieli budować taką stałą obecność, choć przy tej nieprzewidywalności decyzyjnej, o której wspomniał pan ambasador, tej części politycznej amerykańskiej, bo dzisiaj, przepraszam, że tak powiem, sam Pentagon nie wie, co to ma oznaczać te 5 tysięcy żołnierzy. Tak? Więc dlatego mówię, że to wojskowi planiści muszą siąść, zaproponować rozwiązania i mieć tą zgodę, że to rozwiązanie jest to, które myślał, czyli muszą zgadywać, o czym, co miał na myśli pan prezydent Trump, mówiąc o tych 5 tysiącach żołnierzy. Więc my tym bardziej o tym nie będziemy wiedzieć. Natomiast stała, uważam, że to jest mniej prawdopodobne z tego powodu, jak wygląda polityka amerykańska. Jesteśmy trochę ofiarą własnego sukcesu po części. Po części tutaj wchodzi geopolityka, o której wspomniał pan ambasador, no bo odchodzimy od świata bipolarnego, Związek Radziecki, a później Rosja, Putina kontra Ameryka. Ta pozycja słabnie, pojawiło się trzecie mocarstwo i tam leży ciężar zaangażowania, więc także z dwojga wydawania środków i funduszy, Stany mówią: Europo, zacznij coś robić, to jest twoje podwórko. I bardzo dobrze.
0: O tym, co trzeba zrobić, jeśli chodzi o naszą obronność. Czy możemy w pełni polegać na naszych sojusznikach? O tym także dyskutowali nasi goście podczas debaty pod tytułem Znaczenie żołnierzy USA dla bezpieczeństwa Polski. Do słuchania ta debata oczywiście na naszych stronach na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Dobiega końca program O tym się mówi w radiu RMF24. U nas zawsze jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, za chwilę fakty RMF FM.

0: Polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Mamy 18, zaczynamy Fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, słuchamy.
1: Ogromny pożar lasu na Mazowszu pod coraz większą kontrolą strażaków. Najnowsze informacje o przebiegu akcji gaśniczej zebrał reporter RMF FM. W faktach ważne wieści także dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Budapeszcie rozpoczęła się walka o trofeum piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jutro służby zmniejszą liczbę strażaków, którzy biorą udział w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Ogień objął ponad 300 hektarów. Akcja gaśnicza trwa już od czwartkowego popołudnia. Nowe informacje zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka w tej chwili jest sytuacja na miejscu pożaru?
2: Sytuacja jest pod coraz większą kontrolą. Taką informację dostałem przed chwilą od służb. Dzięki temu obszar akcji gaśniczej, choć wciąż jest bardzo duży, zmniejsza się. Podobnie jak liczba samolotów, które gaszą pożar z powietrza. Sama akcja potrwa jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin. Dlatego w poniedziałek odwołane są lekcje w pobliskiej szkole. Tam w budynku strażacy mają swoją bazę noclegową. Tak to opisuje wójt mazowieckiej gminy Poświętne, Sylwester Niżnik.
3: Mamy nadzieję, że dzieciaki już od wtorku zaczną się uczęszczać do szkoły. Też jest kwestia posprzątania, bo w tej chwili tutaj mamy około 250 miejsc noclegowych i cały czas jest rotacja.
2: Przyczyny tego ogromnego pożaru lasu cały czas wyjaśniają służby pod nadzorem Komendy Stołecznej Policji. Brany pod uwagę jest m.in. wariant celowego podpalenia.
1: Kierowcom na A2 w Wielkopolsce przypominamy o zablokowanym odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, w pobliżu miejscowości Toczeń ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na jezdni w kierunku Świecka, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie zderzyła się z busem. Według szacunków policji utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie też na A4 na wysokości Nogowczyc w Opolskiem. To odcinek pomiędzy węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na jezdni w kierunku Wrocławia przewrócone drzewo blokuje prawy pas ruchu.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sebastiana Leba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
5: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sebastian Leb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kilo, miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety tutaj akurat dla kierowcy Romaina Dumasa, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, bo tak miało się skończyć.
1: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl. W Budapeszcie wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie właśnie rozpoczęło się starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Drużyna z Paryża gra w finale Champions League po raz trzeci. W ubiegłym roku pokonała Inter Mediolan aż 5:0. Nie zniechęca to jednak kanonierów, którzy już przeszli do historii. W fazie zasadniczej turnieju zgarnęli komplet punktów, a na ponad 20 strzelonych goli stracili tylko 4. W Champions League, a nawet w Pucharze Europy, nigdy wcześniej nie było finału z udziałem drużyn z Anglii i Francji. Do meczu PSG Arsenal Londyn wrócimy za godzinę w Faktach Sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kibice żyją tym, co dzieje się na boisku w Budapeszcie, ale kierowcy tym, co dzieje się na drogach. Słuchajcie faktów o 19. Mateusz Bożek.
1: Śląskiem zablokowana jest Krajowa Jedynka po zderzeniu się dwóch samochodów. Kierowcy, jeśli jesteście na tej trasie, dajcie głośniej. Potem o nowych planach Stanów Zjednoczonych, które, według doniesień medialnych, chcą przyspieszyć wycofywanie swoich żołnierzy z Europy. Zaczynamy jednak od finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn, Paris Saint-Germain. Po pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów kanonierzy prowadzą 1-0. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Kto strzelił tego niezwykle ważnego gola?
2: Niezwykle ważnego, jedynego. Kai Havertz, niemiecki ofensywny pomocnik, który nie po raz pierwszy zastępuje w Arsenalu klasycznych napastników. Arsenal zszokował tym golem faworyzowany PSG, bo bramka padła już w 6 minucie gry. Sam gol zresztą trochę z przypadku. Niepewnie interweniujący Marquinhos, zamiast wybić piłkę na aut, trafił przypadkiem skrzydłowego Arsenalu Trossarda. Piłka doszła do Havertza, który przebiegł kilkadziesiąt metrów w stronę bramki i pod bardzo ostrym kątem strzelił pod poprzeczkę, trafił do siatki Safonowa. Finał Champions League także w faktach sportowych już za chwilę. Zapraszam.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa Jedynka na trasie Pszczyna-Piasek w Śląskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wiadomo, że są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie swoich wojsk z baz w Europie, donosi niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na anonimowe źródło w Pentagonie. Dziennik nie podał jednak szczegółów. Przypomnę, Waszyngton ogłosił niedawno plany wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest powszechnie postrzegane jako konsekwencja sporu o wojnę z Iranem między prezydentem USA Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami. W Niemczech stacjonuje obecnie około 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.
3: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Po niemal tygodniu turyści znów mogą przejść najpopularniejszym szlakiem do Morskiego Oka albo przejechać nim wozem konnym. Trasa w ostatnich dniach była zamknięta ze względu na remont. Prace w tym miejscu jednak jeszcze się nie zakończyły. Jakich utrudnień musimy się spodziewać? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Na razie do końca długiego weekendu prace remontowe będą wstrzymane, więc turyści nie muszą obawiać się żadnych utrudnień. Potem jednak trzeba będzie dokończyć ten remont, mówi jego inwestor, wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki.
5: Kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
4: Na szczęście w tym czasie już nie będzie utrudnień dla turystów, przynajmniej na odcinku między Łysą Polaną i Wodogrzmotami Mickiewicza, bo równocześnie trwa remont odcinka z Zakopanego w stronę Morskiego Oka i tam musimy liczyć się z ruchem wahadłowym aż do jesieni.
1: Sportowe emocje dzisiaj także w Szczecinie. W mieście trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były dziś dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
6: Było fajnie.
7: Był duży wiatr.
8: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewała.
9: Czyli bujało.
8: Tak. Lubię pływać na optymiście. Sprawia mi to frajdę.
9: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
7: Jeśli będę, to tak.
8: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
7: Na pewno będą, więc na pewno.
1: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
10: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
1: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron. Rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Pałamar. Kolejne zmagania już jutro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: I zgodnie z obietnicą na początek faktów sportowych finał Ligi Mistrzów. Cezary Dziwiszek, prosimy.
2: Czekamy jeszcze na drugą połowę finału Ligi Mistrzów, więc krótkie przypomnienie składów. W bramce Arsenalu Raya w obronie od lewej, Hinkapi, Gabriel, Saliba, Mosquera w pomocy, Luis Skelly, Rice i Odegaard i trójka z przodu Trossard, Havertz, wspomniany zresztą strzelec bramki oraz Saka. PSG w Europie, obronę tytułu najlepszej drużyny w Europie spróbuje jeszcze zapewnić od bramki. Safonow w obronie od lewej, Nuno Mendes, William Paczo, Mark Marquinhos, Hakimi w pomocy, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz w ataku, Due, Dembele, Kvaratskhelia. To kosmiczne trio z PSG w pierwszej połowie, prawdę mówiąc, nie rozwinęło skrzydeł. Paryżanie co prawda prowadzili grę, ale niewiele z tego wynikało, bo Arsenal trzyma szczelną defensywę, z rzadka próbuje kontrować. Przypomnę, Arsenal prowadzi 1-0. Wrócimy jeszcze do Budapesztu, a teraz przypomnienie radosnych wieści, nomen omen, z Paryża, gdzie Maja Chwanińska sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując w trzech setach Greczynkę Marię Sakkari i awansując do czwartej rundy French Open.
6: Ona nie pozwoliła tak naprawdę mi dobrze wejść w mecz, więc tutaj wielkie brawa dla niej. A ja, tak jak powiedziałam na korcie, po prostu próbowałam walczyć o każdy punkt i po prostu wierzyłam, że może w pewnym momencie to wszystko się obróci, i no i tak się stało.
2: Mówiła Maja Chwanińska w Eurosporcie. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra z francuską Diane Paris. Jutro o 11:00 spotkanie Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. Do czwartej rundy awansowały dziś także Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, a w spotkaniu Coco Gauff, Anastazja Potapowa, blisko niespodzianki, bo Coco Gauff, czwarta rakieta świata, jest blisko odpadnięcia. Potapowa wygrała pierwszego seta, prowadzi 5-4 i za chwilę będzie serwować. Finał Ligi Mistrzów, przypomnę, Arsenal PSG 1-0. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskie. Tu Radio LMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Niesamowite emocje dla piłkarskich kibiców. Relacjonujemy je w Faktach RMF FM. Za chwilę godzina 20 w studiu. Mateusz Bożek.
1: W Budapeszcie Paris Saint-Germain nie daje za wygraną. W Faktach RMF FM o emocjonującym starciu Paryżan z Arsenalem Londyn w finale Ligi Mistrzów. Później ważne informacje dla kierowców z krajowej 63 na Mazowszu i autostrady A2 w Wielkopolsce. Polski konsulat generalny w Nowym Jorku dwukrotnie zaatakowany przez wandalów. Jeden do jednego w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain odrobiło stratę i remisuje z Arsenalem Londyn. To już sama końcówka regulaminowego czasu gry, a z nami ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry
2: witam
1: wieczór,
2: ponownie.
1: Witaj. Czarku, to już chyba pewne, że czeka nas dogrywka.
2: Wszystko na to wskazuje. Właśnie rozpoczęła się szósta minuta doliczonego czasu gry. Jeszcze zapewne sędzia pozwoli rozegrać jedną, może dwie akcje, ale czy skuteczne? No wątpliwie. Bardzo mało czasu już zostało. Powiem zatem, jak padł ten gol wyrównujący. Z rzutu karnego strzelił go Ousmane Dembele, bardzo pewnie pokonał bramkarza Arsenalu. Rzut karny ewidentny po faulu Mosquery, zatem tutaj dyskusji nie ma. 1-1, Arsenal dał sobie wydrzeć to prowadzenie, którego tak pilnował przez całe spotkanie. Za chwilkę być może będziemy mieli dogrywkę, to potwierdzę w Faktach sportowych już za kilka minut.
3: Uwaga! Podajemy fakty.
1: 5 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu karetki z autem osobowym na krajowej 63 w miejscowości Wiśnie w Kołosiedlec na Mazowszu.
4: Karetką podróżowały 4 osoby, samochodem osobowym 2 osoby. Droga krajowa 63 jest zablokowana.
1: Przekazał nam przed chwilą aspirant Piotr Adamiak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Kierowcy, wracamy do Was z najnowszymi informacjami z autostrady A2 w Wielkopolsce. Przypomnę, między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel doszło do groźnego wypadku. W kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy. Tam zderzyła się z busem. Jak podają służby, w kierunku Świecka udrożniono jeden pas ruchu. W kierunku Warszawy wyznaczono objazd krajową 92. To są fakty RMF FM. W ciągu 3 dni polski konsulat generalny w Nowym Jorku stał się obiektem 2 aktów wandalizmu. Nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą drzwi i elewację budynku, a także znajdujący się w pobliżu pomnik Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń mamy na rmf24.pl. Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które dziś i jutro kursują specjalnymi trasami.
5: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie 2 takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
1: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. A już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Mamy dogrywkę w finale Ligi Mistrzów. Czas na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
2: Tak jest, potwierdzam. Jednak dogrywka. Może powiem tak, nie jest to finał marzeń, wielu pięknych akcji czy futbolowej finezji, ale emocje będziemy mieć być może do samego końca. Przypomnę, już w 6 minucie wynik otworzył Kai Havertz. I tak jak mówiłem, w faktach 68 wyrównał Ousmane Dembele po rzucie karnym. Pewnie mocnym strzałem pokonał Dawida Raje. Więcej sytuacji ogólnie miało PSG. W drugiej połowie szczegóły w słupek trafił Kwaratskhelia tuż nad poprzeczką Vitinha. W doliczonym czasie, w tej ostatniej minucie, próbował jeszcze Barcola, ale trafił boczną siatkę. Arsenal po raz pierwszy w swojej historii, czy PSG drugi raz z rzędu. Tego wciąż nie wiemy, kto w tym sezonie wygra Ligę Mistrzów. Przed nami zatem pół godziny dogrywki, a w międzyczasie pozostałe tematy w faktach sportowych. Jutro nasi piłkarze rozegrają we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą. Na oficjalnej konferencji przed spotkaniem selekcjoner Jan Urban podkreślał, że nie bez powodu po powołał na najbliższe sparingi trzech nowych obrońców.
8: Analizując naszą grę w defensywie, wydaje mi się, że tam najwięcej jest do poprawy. Moim zdaniem tam jest dużo do poprawy.
2: Jan Urban potwierdził, że w meczu z Ukrainą zagra kapitan Robert Lewandowski, ale nie wiadomo jak długo. Liczy też na przetestowanie wszystkich debiutantów, a potencjalnie jest ich pięciu. 20. etap Giro d'Italia z metą na szczycie Piancavallo wygrał lider wyścigu Jonas Vingegaard. Zatem przed ostatnim płaskim etapem z metą w Rzymie Duńczyk ma ponad 5 minut przewagi nad drugim Felixem Gallem i praktycznie pewne zwycięstwo w turze. Na Puskas Arena w Budapeszcie wciąż czekamy na rozpoczęcie dogrywki. Przypomnę, w finale Ligi Mistrzów PSG kontra Bayern, kontra oczywiście Arsenal. 1-1.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Burzowo w okolicach Żywca, wkrótce może zagrzmieć w Zakopanem. W okolicach Tarnowa też może być burzowo w najbliższych minutach. Sytuacja burzowa nocą z kolei może rozwinąć się na Podkarpaciu. Najmniej na termometrach właśnie w nocy zobaczymy 8 stopni w górach, 10 nad morzem, do 13 w Warszawie i Wrocławiu.
6: Radio RMF24.
9: Daniel Dyk i Kamil Barnowski. No właśnie, chiński Nowy Rok dzisiaj w Stanach Zbrodni, no ale nie będziemy świętować, będziemy opowiadać o mrocznym obliczu tego kraju.

0: Czas na sceny zbrodni, więc poważniejemy.
1: Właśnie. Dzisiaj z okazji Nowego Roku Księżycowego, tak zwanego chińskiego Nowego Roku, wybieramy się do Chin. Ten rok to rok drewnianego smoka. Ma przynieść powodzenie finansowe.
0: Ale nas interesuje nie przyszłość, a przeszłość. Powiemy o potwornym wypadku, o którym mówiły całe Chiny i nie tylko. Z 15 piętra wypadają dzieci. Ich mamy nie ma wtedy w mieszkaniu, a ojciec zasnął, nie upilnował swoich pociech. Potworny wypadek, ale czy na pewno wypadek?
1: A po 21 zajmiemy się sprawą chińskiej czarnej dali. Ta tajemnicza i krwawa zbrodnia do dzisiaj nie została wyjaśniona.

0: Tutaj sceny zbrodni. Dzisiaj przenosimy się do Chin.
1: A konkretnie do południowo-zachodniego regionu. Tu znajduje się miasto Chongqing. Miejscowość położona jest na wzniesieniu nad najdłuższą rzeką Azji, Yangtze.
0: To właśnie w tej okolicy zaczynają się słynne trzy przełomy. Trzy wąwozy liczące w sumie 200 kilometrów. Płynąca nimi rzeka Yangtze rozlewa się tu na szerokość miejscami aż 200 metrów.
1: Samo miasto Chongqing liczy około 8 milionów mieszkańców. Pełne jest wysokich, ponad 150-metrowych wieżowców. Ta historia zaczyna się jak wiele podobnych. Młody mężczyzna poznaje w sieci młodą kobietę, wpadają sobie w oko, rozmawiają godzinami przez internet, w końcu pierwsze spotkania, pierwsze randki.
0: Taką parą byli właśnie Zhan Bo i Ye Chongchen. Oboje po 20. Zhan bardzo przystojny. Ye mogła uchodzić za modelkę. Tworzyli niemal idealną parę.
1: Jednak Ye wkrótce miała przekonać się, że w ich niemalże filmowym romansie jest poważna skaza. Zhan nie przyznał się Ye, że jest żonaty. Mało tego, że ma dwójkę dzieci. Roczną córeczkę, a dosłownie kilka tygodni temu urodził mu się syn.
0: Kiedy ten sekret kochanka wychodzi na jaw, Ye gotowa jest skończyć ten związek. Jednak Zhan Bo zapewnia ją, że to ona jest wybranką jego serca, że to ona jest jego drugą połówką. Zobowiązuje się zakończyć małżeństwo i całkowicie skupić się na Ye. Występuje o rozwód.
1: Jego żona, Chen Meilin, nie mogła uwierzyć. Przecież są szczęśliwi, przecież właśnie doczekali się kolejnego dziecka. Przecież teraz wreszcie ich rodzina jest kompletna. Jak on może jej to zrobić?
0: W lutym 2020 roku Zhan Bo uzyskuje upragniony rozwód. Sąd obowiązek wychowania dzieci dzieli na dwójkę biologicznych rodziców. Licząca półtora roku córeczka trafia pod opiekę mamy, Chen, a ich półroczny syn trafia pod opiekę Zhanga. Ale z tatą pozostanie jedynie do czasu, gdy ukończy 6 lat. Gdy chłopiec osiągnie ten wiek, także i on trafi pod opiekę swojej mamy. Oboje rodzice mają prawo widywać się z dziećmi na określonych warunkach.
1: Rozwiedziony Zhan może zacząć wreszcie nowe życie z kochanką Ye Chongchen. Jednak Ye nie jest do końca zadowolona z tej sytuacji. Czuje, że wciąż nie ma Zhanga wyłącznie dla siebie. I to wkrótce doprowadzi do tragedii. Ale o tym za moment. Radio RMF 20.

0: Wracamy do chińskiego miasta Chongqing nad rzeką Yangtze. Mówiliśmy, że w lutym 2020 roku Zhang Bo otrzymał rozwód z żoną i prawo opieki nad swoim synkiem. Sąd zezwala mu także na widywanie się z córeczką, nad którą opiekę ma jego była żona.
1: Jest 2 listopada 2020 roku. Zhang jest w swoim mieszkaniu na 15 piętrze jednego z apartamentowców. To jest ten dzień, gdy jego już 2-letnia córka odwiedza tatę. Dziewczynka bawi się ze swoim rocznym braciszkiem w sypialni. Ojciec, znużony pilnowaniem ich, zasypia.
0: Nie wie, jak długo spał. Nagle budzą go krzyki sąsiadów. Jakiś hałas na klatce schodowej. Jakieś zbiegowisko pod jego oknami. Tam na dole, 40 metrów niżej. Co takiego mogło się wydarzyć?
1: Dzieci, zapewne bawiąc się, zbliżyły się do otwartego okna. Być może chłopiec wszedł na parapet i za bardzo się wychylił. Może jego siostrzyczka próbowała go złapać. Dzieci Zhanga wypadły z okna wieżowca, z okna na 15 piętrze. Nie miały żadnych szans.
0: Prasa pisała: tragedia. Dwójka małych dzieci zginęła w Chongqing. Ten tytuł nabiera dramatycznego wydźwięku, gdy przetłumaczymy chińską nazwę miasta. Chongqing znaczy bliźniacze szczęście.
1: Nie wyobrażamy sobie tego podwójnego nieszczęścia, tej rozpaczy rodziców po takiej stracie. Co za potworny wypadek, ale czy to na pewno był wypadek? Mówiliśmy, że para poznała się przez internet. Sporo rozmawiali przez sieć także na dalszym etapie ich związku. Część ich rozmów zachowała się m.in. w komunikatorze internetowym WeChat. Z zapisu tych archiwalnych rozmów wynika, że mimo iż Zhang rozwiódł się, Ye nadal uważała, że dwójka dzieci jest poważną przeszkodą w wyjściu za niego za mąż, że, cytujemy, to będzie ciążyło na ich przyszłym wspólnym życiu.
0: W ciągu niemal 9 miesięcy, jakie minęły od rozwodu, Ye wielokrotnie namawiała Zhanga, aby zabił swoje dzieci. Gdy w końcu przystał na jej pomysł, zaczęli planować wspólnie, jak powinien to zrobić, by wszystko wyglądało na wypadek.
1: Ojciec dzieci wciąż odkładał wykonanie tego diabolicznego planu, a jego narzeczona się niecierpliwiła. Ye wyznaczała termin, a gdy tego nie zrobił, naciskała na Zhanga i wyznaczała nowy termin, w którym musi zrealizować ich plan.
0: Wkrótce rozpoczął się głośny proces, o którym pisały portale na całym świecie. A dwójka dzieci to nie jedyne ofiary śmiertelne tego romansu.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Dzisiaj Chiny.
1: Zdecydowanie.
0: I chiński nowy rok, ale opowiadamy o tym mrocznym obliczu tego kraju.
1: Wracamy do tragicznego, jak się zdawało początkowo, wypadku z okna na 15 piętrze jednego z wieżowców w mieście Chongqing w południowo-zachodnich Chinach. Wypadła dwójka dzieci, dwuletnia dziewczynka i roczny chłopiec. Śledczy ustalili, że to jednak nie był wypadek. Dysponowali zapisami rozmów internetowych diabolicznej pary.
0: W trakcie przesłuchania dowiedzieli się, że Ye Chongchen nigdy nie związałaby się z żonatym mężczyzną, a tym bardziej mężczyzną z dziećmi. Zhang Bo zataił to przed nią. Mimo że się rozwiódł, żądała, by pozbył się dzieci, a wtedy będą mogli wreszcie wszystko zacząć od nowa.
1: Podczas pierwszego procesu w lipcu 2021 roku była żona Zhanga i biologiczna matka zamordowanych przez niego dzieci zrzekła się odszkodowania, jakie przysługiwało jej ze strony państwa. W zamian Chen Meilin zażądała jak najsurowszej kary dla takich zabójców.
0: Zarówno Zhang, jak i Ye w trakcie przesłuchań opowiedzieli, jak było naprawdę. Sąd Ludowy nr 5 w Chongqing nie miał wątpliwości. To było umyślne, zaplanowane zabójstwo. 28 grudnia 2021 roku Zhang i Ye zostali skazani na karę śmierci.
1: Tak poważna kara musi w Chinach zostać zatwierdzona przez Sąd Najwyższy. Ten zgodził się co do umyślności tego czynu. To było zaplanowane zabójstwo, a nie żaden wypadek. I choć zbrodni dokonał ojciec dzieci, to jednak oboje z narzeczoną odegrali w tej sprawie główne role. Nazwał motywy pary wyjątkowo podłymi i podkreślił ich okrutne metody. Potwierdził oczywiście decyzję o karze śmierci w środę 31 stycznia 2024 roku w więzieniu Chongqing. Wykonano egzekucję.
0: 29-letni Zhang Bo i 29-letnia Ye Chongchen otrzymali śmiertelny zastrzyk. Mówiliśmy, że ta zbrodnia wstrząsnęła Chinami. Zwłaszcza, że i ofiary, i zabójcy to byli tak młodzi ludzie. Na chińskim portalu społecznościowym Weibo post o wykonaniu wyroku odnotował 830 milionów odsłon.
1: Dzień po tej egzekucji, w czwartek wieczorem, Chen Meilin, czyli matka tych zamordowanych dzieci, powiedziała: koszmar, który dręczył naszą rodzinę przez ponad 3 lata, w końcu zniknął. Kiedy usłyszałam o wyrzuceniu moich dzieci przez okno z 15 piętra przez ojca i jego kochankę, nie mogłam znaleźć słów. To po prostu nie mieściło mi się w głowie. Trudno mi sobie wyobrazić, co one przeżywały, gdy spadały z takiej wysokości. Czy się bały?
2: Tu Radio RMF 24.

0: Nie tylko meczycho sezonu, również raport z polskich dróg. Fakty RMF FM zawsze blisko Was. O 21:00 przy mikrofonie Mateusz Bożek.
1: Trzy osobówki zderzyły się na Krajowej 15 niedaleko Torunia. Utrudnienia także na 63 na Lubelszczyźnie. W faktach ważne informacje dla kierowców. Później o ustawie o statusie osoby najbliższej i możliwym wecie Karola Nawrockiego. Zaczynamy jednak od finału Ligi Mistrzów. O tym, kto zdobędzie trofeum, decydują rzuty karne. W Budapeszcie emocje sięgają zenitu. W finale Ligi Mistrzów mamy konkurs rzutów karnych. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
2: Jestem i decydują się właśnie losy. PSG wygrywa Ligę Mistrzów, broni tytułu. Gabriel nie strzelił karnego. Proszę Państwa, idealnie się wpasowali w nasze wejście piłkarze obu drużyn. Arsenal nie wykorzystał dwóch rzutów karnych. PSG nie wykorzystało jednego. Wygrywa w serii rzutów karnych 4-3 i broni po raz jako drugi zespół dopiero w XXI wieku broni Ligi Mistrzów, broni tego trofeum. Arsenal nie zdobędzie go po raz pierwszy. Za chwilę więcej w faktach sportowych.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Miałki zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu służby kierują ruchem. Zablokowana jest także krajowa droga numer 63 w Bezwoli na Lubelszczyźnie. To odcinek Radzyń Podlaski - Sławatycze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
3: Fakty, opinie, komentarze.
1: Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek przyjął ją Sejm. Teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi prosto na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
1: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
5: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
1: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca. Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
6: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
7: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
8: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
6: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
7: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
9: Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jest za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
1: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną dwa kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. A już za chwilę fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: To jeszcze raz. Paris Saint-Germain zwycięzcą Ligi Mistrzów. Zapraszamy na fakty sportowe ponownie Cezary Dziwiszek.
2: Witam ponownie. To się dzieje, proszę Państwa. PSG wygrywa serię jedenastek 4-3 z Arsenalem w regulaminowym czasie gry. Było 1-1, przypomnę, po golach Havertza i Dembele. Dogrywka nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia, nie przyniosła tak naprawdę nawet 100% sytuacji, więc jedenastki zdecydowały. A w tych jedenastkach było tak. Ramos otworzył PSG. zaczynało, to jest ważne, bo statystycznie to właśnie ci, co zaczynają, wygrywają i to się dzisiaj sprawdziło. Odpowiedział Jokeres, potem Due na 2-1, Eze, fatalnie przestrzelony rzut karny, ale zaraz potem nie strzela Mendes z PSG po świetnej interwencji Davida Rai, który przywrócił Arsenalowi nadzieję. Potem Rice, Hakimi trafiają do siatki, Martinelli i Beraldo również. No i ostatni, jak się okazało, karny nietrafiony Gabriela, środkowego obrońcy reprezentacji Brazylii i Arsenalu. Będzie mu się śniło po nocach. PSG wznosi trofeum po raz drugi z rzędu. A w faktach sportowych jeszcze zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w koszykówce 3x3 w Warszawie. Kobiecą kadrę przedstawi Państwu trenerka Edyta Koryzna.
12: Aleksandra Ziemborska, która od wielu lat jakby bryluje tutaj na naszych boiskach 3x3. Klaudia Gertchen, która jest jedną z lepszych Polek w Gorzowie Wielkopolskim. Weronika Telęga, która również gra w jednym z najlepszych centrów w Polsce. Oraz mamy jeszcze Annę Pawłowską, naszego super rozgrywającego lidera zespołu, który właśnie w trudnych momentach bierze piłkę i wie, co ma zagrać.
2: Mistrzostwa ruszają w poniedziałek tego dnia. Polki rozegrają pierwsze grupowe spotkania z Madagaskarem i Czechami. Na koniec jeszcze kolejna tenisowa sensacja na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu z turnieju pań. Już w trzeciej rundzie odpadła czwarta rakieta świata, Coco Gauff, no i obrończyni tytułu sprzed roku. Amerykanka rzutem na taśmę zdołała doprowadzić do trzeciego seta w meczu z Anastazją Potapową, ale w nim górą była reprezentująca Austrię Rosjanka. Powtórzę jeszcze raz już na sam koniec. PSG wygrywa z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Współczuję kibicom Ligi Mistrzów, którzy nie słyszeli o zmianie godziny finału i dopiero teraz włączyli telewizory. Pierwszy raz finał rozegrano o 18, a nie 21 i dzięki temu punktualnie o 21, co słyszeliście w faktach, poznaliśmy zwycięzcę Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu. Paryż dziś nie zaśnie, ale co w pogodzie, bo o tym teraz powinienem mówić. Jutro przelotny deszcz na wschodzie oraz w centrum, ale na ogół pogodnie, od 17 stopni na północy do 23 na południu kraju.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Z okazji chińskiego Nowego Roku w scenach zbrodni teraz przenosimy się do Nankin, stolicy prowincji Jiangsu. W naszej historii jest rok 1996. Na Uniwersytecie Nankińskim studia rozpoczęła wówczas 19-letnia Diao Aikin. Pochodziła z miasteczka Chenggos i z niezbyt zamożnej familii. Mieszkali w starym, skromnym domu. Prawie 3 hektary ziemi, to z tego głównie utrzymywała się rodzina.
1: Byli uczciwymi rolnikami. Studia na kierunku informatycznym Diao miały być szansą na lepszą przyszłość i to całej rodziny. Ona uwielbiała czytać książki, była introwertyczką, nie miała zbyt wielu znajomych.
0: 10 stycznia 1996 roku na kampusie Gulu doszło do nieprzyjemnego incydentu. Uczennice mieszkające w akademiku numer 4 zostały przyłapane na korzystaniu z urządzeń elektronicznych, co było poważnym naruszeniem regulaminu uczelni. Diao Aikin niejako rykoszetem również została ukarana za to wykroczenie. 19-latka po nieprzyjemnej rozmowie z kierownictwem zaraz po kolacji wyszła z akademika. Była zdenerwowana i ewidentnie musiała ochłonąć.
1: Dziewczyna nie wróciła na noc do akademika. Nie pojawiła się również na zajęciach. Godziny zamieniły się w dni, a studentka z nikim się nie kontaktowała. Przed wyjściem na swoim łóżku rozłożyła kołdrę. Nie wzięła ze sobą zbyt wielu rzeczy. To wszystko wskazywało na to, że ewidentnie nie planowała ucieczki. Informacje o zniknięciu Diao dotarły w końcu do władz, które zawiadomiły policję. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania.
0: Diao Aikin ma 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy, tak zwana chłopięca fryzura i gęste brwi. Znaki szczególne? Pieprzyk na prawym policzku i na płatku prawego ucha. Chrypliwy głos. Zakłada okulary podczas czytania. W dniu zaginięcia była ubrana w czerwony, kwiecisty płaszcz w kratę z czarną podszewką. Po raz ostatni widziano ją na ulicy Qingdao, niedaleko kampusu.
1: Dni mijały, a po zaginionej studentce nie było żadnego śladu. Obfite opady śniegu i mróz paraliżowały ruch na ulicach Nankin. Rankiem 19 stycznia 96 roku pewna sprzątaczka nieopodal placu budowy drogi Chłacza dostrzegła porzuconą torbę obok śmietnika. W niej znajdowały się plastry ugotowanego mięsa. Kobieta była pewna, że jest to mięso wieprzowe. Gdy wyjęła część zawartości, dostrzegła 3 ludzkie palce. Przerażona, zadzwoniła na policję.

0: dzisiaj kryminalne Chiny. 19 stycznia 1996 roku w porzuconej torbie przy budowie drogi odnaleziono 3 ludzkie palce.
1: Chińskie służby przeszukiwały okolice. Do następnego przerażającego odkrycia doszło w okolicach mostu Shaofe w Nankin. Na kolejną torbę natrafiono w okolicach szpitala i stadionu. W sumie takie pakunki zlokalizowano w różnych 5-6 miejscach w centrum miasta. W każdej z tych przerażających paczek znajdowały się pocięte na kawałki ludzkie zwłoki. Były owinięte w torbę i prześcieradło.
0: Głowę i ubrania zamordowanej znaleziono ponad tydzień później. Wtedy zaczęto przypuszczać, że ofiarą może być zaginiona 19-letnia Diao Aikin. Dopiero wówczas policja skontaktowała się z jej rodziną. Wcześniej nie poinformowano ich nawet o zaginięciu córki. To ojciec musiał dokonać identyfikacji Diao.
1: Zacytujmy policjanta, który pracował przy tej sprawie. Chociaż zajmowałem się wieloma sprawami kryminalnymi, nigdy nie spotkałem się z przypadkiem takim jak ten. Morderca musi być rzeczywiście bardzo okrutny. Każdy kawałek został pocięty bardzo drobno i starannie. Sądząc po sposobie, w jaki morderca rozczłonkował zwłoki, myślę, że był profesjonalistą z pewnym stopniem wiedzy z zakresu anatomii.
0: Podejrzewano więc, że najprawdopodobniej był rzeźnikiem albo lekarzem, chirurgiem. Policja wytypowała mieszkańców Nankin, którzy odpowiadali temu profilowi. Obserwowano miejsca porzucenia toreb z makabryczną zawartością. Sprawdzano każdego podejrzanego, który się tam kręcił. Każdego, kto wyrzucał tam śmieci.
1: Śledczy skontaktowali się z rodziną Aikin. Od nich dowiedzieli się, że ostatnia rozmowa córki z rodzicami dotyczyła śmierci bardzo jej bliskiego dziadka. Diao Aikin miała żal do rodziców, że utrzymywali to przez jakiś czas w tajemnicy i przez to nie mogła na pogrzeb przyjechać.
0: Aby złapać zwyrodnialca, zastosowano tak zwaną taktykę ludzkiej fali. Prawie wszyscy policjanci w tym wielomilionowym mieście byli w różnym stopniu zaangażowani w złapanie tego napastnika. Biorąc pod uwagę miejsce, gdzie porzucono fragmenty ciała, w różnych częściach centrum miasta, śledczy podejrzewali, że sprawca poruszał się na rowerze i najprawdopodobniej mieszkał niedaleko kampusu Gulu.
1: Mordercą musiał być silny mężczyzna. Zakładano, że w średnim wieku. Prawdopodobnie mieszkał sam. Musiał posiadać odpowiedni specjalistyczny nóż i mieć łatwy dostęp do kuchni.

0: Przeprowadzono przeszukania na terenie kampusu, ale nie znaleziono tam niczego podejrzanego. Jakie były hipotezy w tej wybitnie trudnej i tajemniczej sprawie? O tym za moment.
1: RMF 24.

0: tu sceny zbrodni i z okazji początku chińskiego Nowego Roku kryminalne Chiny u nas. Wracamy do sprawy zabójstwa 19-letniej studentki Diao Aikin.
1: Do pracy nad tą sprawą uformowano specjalną grupę zadaniową, pracującą przez 3 miesiące na Uniwersytecie w Nankin. Intensywne działania służb nie przyniosły przełomu.
0: Jedna z hipotez zakładała, że zabójcą mógł być odrzucony przez Diao chłopak, który w akcie chorej zemsty mógł posunąć się do tej zbrodni.
1: Kobieta pochodziła z biednej rodziny, więc motyw rabunkowy nie wchodził w grę. Nie miała też wrogów.
0: Jedna z ciekawszych teorii dotyczyła zabójstwa w ramach rytuału religijnego. Z dostępnych informacji wynika, że nie odnaleziono serca studentki ani innych narządów wewnętrznych. Czy Diao Aikin padła ofiarą jakiegoś niewytłumaczalnego rytuału?
1: Wielu specjalistów dystansuje się od tej teorii. Gotowanie, ćwiartowanie ciała miało być sposobem na skuteczne ukrycie zbrodni. Ze względu na wiele podobieństw, tę historię często porównuje się do przypadku Elizabeth Short, zwanej również Czarną Dalią, która została zamordowana w Los Angeles w 1947 roku.
0: W ciągu ostatnich lat spekulowano, że sprawa zabójstwa Diao Aikin już się przedawniła. Departament Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Nankin zaprzeczył tym pogłoskom. Jeśli pojawią się nowe dowody, dochodzenie zostanie natychmiast wznowione. W 2016 roku rodzice Diao udzielili wywiadu w prasie. Jeśli morderca odczuwa wyrzuty sumienia i żałuje popełnionej zbrodni w swoim sercu, powiedzieli: wybaczymy mu.
1: W 2021 roku rodzina zamordowanej studentki domagała się odszkodowania od uniwersytetu, na którym studiowała. Pozew dotyczył nieodpowiedniej opieki nad 19-latką. Między innymi bliscy nie zostali poinformowani o zaginięciu Diao Aikin. Rodzice studentki uważali również, że Diao została niesłusznie ukarana za korzystanie w jej akademiku z urządzeń elektronicznych. To doprowadziło do jej nocnego wyjścia z kampusu, a w konsekwencji przyczyniło się do zabójstwa dziewczyny. Ale kilka miesięcy później pozew został wycofany.
0: Sprawa zabójstwa Diao Aikin została opisana w kilku chińskich kryminałach. Na jej podstawie nakręcono także w 2023 roku serial telewizyjny zatytułowany Kim on jest? Ze strony rodziny ofiary produkcja spotkała się z ogromną krytyką, no i skończyło się procesem sądowym. Dzisiaj, 29 lat po wyjściu Diao z akademika, w zimną, styczniową noc, nadal nie wiemy, kto stanął na jej drodze. Rodzice studentki po śmierci córki wyjechali z miasteczka, a ich stary dom pozostaje pusty. Jak mówili w jednym z wywiadów, ból i wspomnienia są głęboko zakopane w ich sercach. Nie mogą zrozumieć, dlaczego morderca był aż tak okrutny.
2: Radio RMF 20.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
4: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
5: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
2: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Mateusz Bożek ponownie w studiu Faktów. Na zegarze 22. Posłuchajmy tego, co istotne.
1: Powalone drzewa, uszkodzone budynki mieszkalne. To bilans potężnej nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Tym otwieramy Fakty, później o utrudnieniach na Krajowej 79 oraz na autostradzie A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Na koniec o problemach bociani i stolicy Polski. W tym roku ptaków jest dużo mniej. Potężna nawałnica przeszła nad powiatem strzeleckim na Opolszczyźnie. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
2: 15 budynków jest uszkodzonych, 5 budynków tych to są budynki mieszkalne, w których znajdowali się ludzie. 2 już wiemy, że będą wyłączone z dalszego użytkowania, więc bez jakiegoś gruntownego remontu tam nikt nie będzie mógł zamieszkać. Nasze działania w tej chwili trwają i koncentrują się na tym, aby zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi te uszkodzone dachy budynków.
1: Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach także informuje o powalonych drzewach i uszkodzonych dachach budynków. Największa nawałnica wystąpiła w gminie Rudziniec. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń po przejściu żywiołu mamy na rmf24.pl. Teraz groźny wypadek na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. W Łukawie osobówka zderzyła się z motocyklem. To odcinek Sandomierz-Ożarów. W wypadku ranny został motocyklista. Droga jest zablokowana. Kolejny groźny wypadek na podkarpackim odcinku A4. Między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód zderzyły się 2 samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Odblokowano natomiast kolejny fragment Krajowej 50 na Mazowszu. Przywrócono ruch w obu kierunkach między Stanisławowem a Łochowem. Wcześniej ten odcinek był zamknięty ze względu na ogromny pożar lasu koło Wołomina. Jak przekonują służby, ten pożar został już opanowany. Akcja gaśnicza trwa tam od ponad 50 godzin. Ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków.
3: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
4: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
3: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami to, że nie szybko to ugasicie.
5: Myślę, że akcja może potkać dwa do trzech nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
4: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
5: No kolejny krok no to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
1: Z wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim oraz z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzyleś rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strażacy będą kontynuować akcję także w nocy.
6: To także są fakty.
1: Były lata, że w Żywkowie, bociani stolicy Polski w Warmińsko-Mazurskiem, zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest aż o połowę mniej. Ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
7: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przyleci do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała na zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło, oprócz suszy, która niestety jest nietypowa. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
1: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski, a w RMF FM już za chwilę. Ostatnie dziś fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Paryż triumfuje po 1-1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce. PSG wygrało serię rzutów karnych z Arsenalem 4-3 i zwyciężyło w Lidze Mistrzów. W ostatniej serii do siatki nie trafił filar obrony kanonierów.
11: Gabriel zestrzelił! A więc Paryż obrońcą mistrzowskiego trofeum. Drugi raz z rzędu Paris Saint-Germain jest najlepszym klubowym zespołem w Europie.
10: Komentarz Kanapy Sport. Niedługo później po raz drugi w karierze puchar za zwycięstwo w Champions League wzniósł Marquinhos. Paryżanie triumfują, Arsenal na pierwszy w historii zwycięstwo w Lidze Mistrzów jeszcze musi poczekać. Zawód w Londynie, ale jeszcze większy chyba w Liverpoolu, który po wydaniu 500 000 euro na transfery nie powalczył o Mistrzostwo Anglii, a i Champions League nie zawojował. Właśnie zwolnił trenera Arne Slota, ma go zastąpić Hiszpan Andoni Iraiola, szkoleniowiec Bournemouth. Jutro rozstrzygną się losy Mistrzostwa Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Czas na rewanż w Kielcach. Industria podejmie Wisłę Płock. Kielczani, którzy nie byli stawiani w roli faworyta, po pierwszym spotkaniu mają aż 5 bramek przewagi.
12: Bardzo dziwny mecz. Ostatnie lata przeciw Płock możemy, chyba więcej przegrywamy, ale zawsze są mecze więcej na styku. I wszyscy oczekiwaliśmy taki mecz, ale myślę, że zrobiliśmy super pracę i musimy robić tak samo, pracować dalej.
10: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu jutro o 12:30. Z ligą żegna się Pogoń Szczecin, która przegrała baraże z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Nocne burze możliwe na południowym wschodzie kraju, jutro spokojniejsza aura, rano okolice 11-13 stopni, przed południem już okolice 15-18, a w najcieplejszym momencie niedzieli 17 na północy, 21 w centrum, do 23 na południu i południowym zachodzie. Na wschodzie możliwe przelotne opady, niewykluczone, że podczas nich zagrzmi.
9: Radio RMF24.

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko: Jeremy Jones. Miejsce i okres działalności:
2: kilka południowych stanów USA w latach 90. XX wieku i na początku XXI.
1: Liczba ofiar:
2: od 4 do 21.
1: Skazany na
2: śmierć.
3: 11 maja 1992 roku mąż 20-letniej Jennifer Judd wrócił z pracy do ich domu w Baxter Springs w stanie Kansas. Byli świeżo upieczonym małżeństwem, raptem 10 dni po ślubie. Jennifer miała mu przywieźć lunch, lecz tego dnia nie pojawiła się u niego w pracy. Przekraczając próg domu, zobaczył klucze na podłodze salonu. Idąc dalej, zajrzał do kuchni. Wtedy pękło mu serce. Na podłodze znalazł swoją żonę leżącą w kałuży krwi.
4: Kochanie! Nie! To nieprawda!
3: Śledczy wezwani na miejsce stwierdzili, że została zadźgana nożem. Nie znaleziono żadnych śladów mogących wskazywać sprawcę. Działania operacyjne nie ujawniły również motywu morderstwa. 10 lat później, w Halloween 2002 roku, w barze Gibson's w Douglasville w stanie Georgia, 38-letnia Tina Mayberry bawiła się na imprezie dla przebierańców. Po pewnym czasie wyszła na zewnątrz zaczerpnąć powietrza. Chwilę później uczestnicy zabawy zamarli. Tina wróciła na salę zataczając się, cała we krwi sączącej się z ran kłutych. Próby pomocy na nic się zdały. Niedługo później przebrana za komiksową postać Betty Boop kobieta zmarła. Policja nie znalazła sprawcy ani nie dotarła do motywu zbrodni. Marzec 2003 roku. Trwają poszukiwania zaginionej 16-latki, Amandy Greenwell. Po miesiącu intensywnych działań znaleziono jej ciało. Było w stanie daleko posuniętego rozkładu, ale sekcja zwłok wykazała, że miała złamany kark i liczne rany zadane ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. I w jej przypadku śledztwo nie dało żadnych efektów.
5: No, kolejna dziewczyna, która szukała przygód i trafiła na niewłaściwego faceta.
6: Być może, ale nie mamy żadnych poszlak wskazujących choćby krąg podejrzanych.
3: 15 kwietnia 2004 roku. Kosmetyczka Patrice Enders znika ze swojego salonu piękności. Klientka umówiona na spotkanie zastaje otwarty lokal, torebkę, klucze i inne rzeczy Patrice, a także jej samochód zaparkowany na swoim miejscu. Po niej natomiast nie ma śladu. Jej mąż Rob podejmuje działania na własną rękę. Rozwiesza plakaty, gromadzi pieniądze na nagrodę za wskazówki. To jednak nie przynosi żadnych efektów.
7: Tak, widziałam, jak tego dnia Patrice wsiadała do białego vana zaparkowanego pod salonem.
3: Zaznała jedna z klientek Enders. 28 czerwca 2004 roku w Wright City w stanie Missouri przechodnie znajdują na poboczu drogi stanowej numer 70 rozkładający się damski tors. Śledczy ustalają, że należy do młodej prostytutki. Świadkowie zeznają, że widzieli w tej okolicy białego vana, prawdopodobnie należącego do służb miejskich. Finalnie zamordowana kobieta nie zostaje zidentyfikowana i pochowano ją w anonimowym grobie. 18 września członkowie rodziny Lizzie Nichols z Turnerville w stanie Alabama znajdują ciało w łazience. Sekcja wskazuje, że została zgwałcona, trzykrotnie postrzelona w głowę i podpalona. Osierociła 3 córki. Co łączy te i wiele innych spraw? Jeden człowiek, 2 tożsamości i fatalny w skutkach błąd FBI.
8: Jeremy, kochanie, chodź do mamusi, syneczku, chodź.
3: Jeremy Brian Jones urodził się 12 kwietnia 1973 roku. Dorastał w Miami, w zwyczajnej, porządnej rodzinie. Matka była kwiaciarką, ojciec stolarzem. Jeremy był przystojny, wygadany i rozpieszczany przez matkę. Jego pierwsze problemy ujawniły się w szkole średniej. Miał trudności z zachowaniem dyscypliny, był brutalny wobec kolegów. Potrafił rzucić się na matkę chłopca, która przyszła bronić go przed agresją Jonesa. W związku z ekscesami przeniesiono go do innej szkoły średniej. Jednak wkrótce potem Jeremy porzucił edukację. Pierwszy poważny konflikt z prawem pojawił się 5 listopada 1995 roku, kiedy Jeremiego oskarżono o gwałt. Następny zarzut z tego samego paragrafu otrzymał 10 stycznia 1996 roku wraz z oskarżeniem o posiadanie metamfetaminy. Został aresztowany, a 3 marca 1997 przyznał się do naruszenia nietykalności cielesnej 3 osób na tle seksualnym, za co dostał 5 lat w zawieszeniu.
9: Wysoki sądzie, to wszystko to nieprawdziwy ja.
6: To przez metę i alkohol. Ale naprawdę, w areszcie udało mi się wytrzeźwieć i spojrzeć na siebie z innej strony.
3: Warunkiem zawieszenia wyroku było uczęszczanie na terapię. Jones bardzo szybko zignorował jednak ten obowiązek, jak również zasądzone pobranie próbek DNA. W październiku 2000 roku wyrok odwieszono i wydano nakaz aresztowania. Jones jednak przepadł.
7: Jeremy, chyba mam rozwiązanie twoich kłopotów. Po prostu zostaniesz moim synem.
3: Jones uciekł do Missouri, do matki swojego kumpla z więzienia, która zauroczona młodym przystojniakiem, postanowiła przekazać mu tożsamość swojego syna odbywającego wyrok. Jones dostał wszystkie dane, w tym numer ubezpieczenia społecznego i stał się Johnem Polem Chapmanem. Wkrótce potem wyjechał do Alabamy, gdzie imał się różnych zajęć pozwalających zarobić trochę grosza, jednak nigdzie nie zagrzał miejsca. We wrześniu 2004 roku, po zabójstwie Lizy Nichols, śledczy w końcu złapali trop. Zeznania świadków doprowadziły śledczego Bircha do samochodu, który zidentyfikowano jako pojazd należący do firmy budowlanej człowieka nazywanego Oklahoma.
9: Tak, to moje auto. Jeździ nim mój pracownik Chapman.
10: Wie pani, gdzie obecnie jest?
9: Nie.
3: Ku zaskoczeniu Bircha, kilka dni później Chapman sam do niego zadzwonił, najwyraźniej słysząc od pracodawcy, że policja go szuka. Śledczy utrzymywał go na linii, rozmawiając na błahe tematy, a w tym czasie jego współpracownicy namierzyli telefon i wysłali na miejsce patrole. Dom, w którym przebywał Jones, Chapman, znajdował się niedaleko domu, w którym zamordowano Nichols. Rozmowa telefoniczna jeszcze trwała, gdy policjanci wkroczyli i aresztowali podejrzanego. Birch zgodnie z procedurą wysłał jego odciski palców do analizy w bazie FBI. Potwierdziła ona tożsamość Chapmana. Jak to się stało? Podczas późniejszego procesu biuro zrzuciło to na błąd systemu, błąd tragiczny w skutkach. To był czwarty raz, gdy analiza odcisków palców nie połączyła ich z prawdziwą tożsamością Chapmana, gdyż w latach 2003-2004 był trzykrotnie aresztowany za drobne przestępstwa i przeprowadzano wobec niego tę procedurę. Gdyby się powiodła, Jones już wtedy wylądowałby w więzieniu w związku z odwieszeniem wyroku.
11: Zdaje pan sobie sprawę, że gdyby system działał, Catherine Collins, Amanda Greenwell, Patrice Enders i Lisa Nichols dzisiaj by żyły?
12: Tak, wysoki sądzie. Ale to nie był błąd człowieka, tylko niedoskonałość systemu baz danych.
3: Tymczasem John Paul Chapman, oskarżony o zabójstwo Lizy Nichols, przebywał w areszcie. Standardowe procedury nakazują, aby odciski podejrzanego zweryfikować w innych stanach w celu sprawdzenia, czy nie był poszukiwany. Odpowiedź nadeszła z Missouri, gdzie człowiek o tych samych personaliach, ale o innych odciskach palców, siedział w więzieniu.
10: Kim jest więc nasz Chapman?
3: Jones, Chapman sam podsunął śledczym wskazówkę. Z aresztu wykonał kilkanaście telefonów do niejakiej pani Bird z Miami. Policjanci, idąc tym tropem, dowiedzieli się, że za jej synem, Jeremym Paulem Jonesem, wystawiono list gończy, z którego odciski palców tym razem pasowały do człowieka, który siedział w areszcie.
10: Bingo!
3: W oczekiwaniu na proces w sprawie Nichols, Jones był wielokrotnie

0: do roku 1992, do zabójstwa Jennifer Judd.
1: Wierzysz mu?
2: Jestem ostrożnym optymistą. Na część zabójstw mamy dowody, w innych tylko jego zeznania.
1: Chwali pięta.
2: Na pewno narcyz, może i psychopata.
0: Jones chętnie zeznawał w zamian za możliwość spotkań z matką i dziewczyną. W zasadzie chętnie rozmawiał z każdym, kto chciał go słuchać, szczególnie z mediami. Sam stawał się we własnym mniemaniu gwiazdą. Naprzemiennie przyznawał się i odwoływał zeznania, twierdząc, że jest niewinną ofiarą nieudolności służb. Jego dziewczyna, Vicky, twardo go broniła, nie wierząc w winę ukochanego, którego w całym okresie ich związku znała jako Johna Chapmana, budowlańca z Mobile, który pomagał ludziom wrócić do normalności po huraganie Iwan.
3: On jest naprawdę dobrym człowiekiem, czułym i kochającym. Czasem poniosą go emocje, ale któremu facetowi to się nie zdarza?
0: Podczas procesu Jones wielokrotnie zmieniał zeznania. Odwoływał je, zasłaniał się narkotykowym hajem, a nawet wskazywał jako winnych śmierci Nichols jej sąsiadów. Taka zmienność pozwalała oskarżycielom sądzić, że Jones chce oprzeć linię obrony o niepoczytalność. Jego starania spełzły na niczym. Prokuratorzy określili go jako typowego drapieżcę namierzającego swoje ofiary i socjopatę, pozbawionego empatii, reagującego uczuciami tylko względem swojej matki. Obrońca Jonesa z kolei starał się dla niego o dożywocie, uzasadniając linię obrony długoletnim uzależnieniem oskarżonego od narkotyków oraz spowodowanymi tym mentalnymi i emocjonalnymi problemami.
4: 26 października 2005 roku zapadł wyrok. Uznaje oskarżonego winnym gwałtu, włamania, molestowania seksualnego, porwania i morderstwa Lisy Nichols, za co skazuje go na śmierć przez wstrzyknięcie trucizny.
5: Bóg będzie miał ostatnie słowo.
0: A to był dopiero pierwszy wyrok spośród wielu kolejnych spraw czekających przystojnego mamińsynka, oczekującego do dziś na wykonanie kary w celi śmierci.
6: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.
7: Radio RMF.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchacie RMF FM, za chwilę 23:00, punktualnie na zegarach w całym kraju, więc zaczynamy fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dziesiątki strażackich interwencji po nawałnicach w Śląskiem i Opolskiem. Uszkodzone zostały domy, linie energetyczne i drzewa. Aż na 2 miesiące z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. Wszystko przez duży remont torowiska. Rzeszów chce zainwestować w miejski system antydronowy. Miałby on służyć do ochrony miejskich ujęć wody. Prawie 90 strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskiem. W Opolskiem strażacy interweniowali ponad 40 razy. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dobry wieczór. Zacznijmy od województwa śląskiego. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki?
2: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
1: A jak sytuacja wygląda na Opolszczyźnie?
2: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa. W tej chwili strażacy usuwają jeszcze skutki nawałnicy w kilku miejscach Opolszczyzny.
1: A teraz przenosimy się do stolicy, bo z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. I to na 2 miesiące. Chodzi o ponad 4-kilometrowy odcinek Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Powodem jest duży remont torowiska. Zwężona jest też jezdnia dla kierowców. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z pasażerami.
3: Brakuje tutaj teraz tramwajów?
4: Brakuje, bo widzę, że dużo ludzi. Na tramwaje było też dużo ludzi.
3: A teraz przenieśli się tutaj, tak? Na przystanek autobusowy?
4: Tak, no właśnie.
3: A duży ruch jest w autobusach tych zastępczych?
4: No jest, po kolei autobusy są, to widzę, że jest.
3: Jak ten remont wygląda?
5: Znaczy, wie pan co, ja uważam, że bardzo dobrze wygląda, w sensie, no są utrudnienia, ale lepiej dla Warszawy.
3: Trzeba poczekać tylko na efekty do sierpnia.
5: Że tak, no trudno, no jak trzeba, to trzeba. Ja jestem za, jak najbardziej.
3: A brakuje trochę tramwajów teraz tutaj w centrum?
5: No myślę, że tak, trochę jest utrudnień, no ale dalej jest dobrze dla Warszawy, no. Trzeba chyba się z tym pogodzić, nie?
1: A szczegóły na temat utrudnień w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
6: Tym żyje Rzeszów.
1: Lokalne władze zastanawiają się nad instalacją miejskiego systemu antydronowego. W ten sposób rzeszowski samorząd chce szykować się do ochrony miejskich ujęć wody przed atakami bezzałogowców. Przyznał to w rozmowie z RMF FM prezydent miasta Konrad Fijołek.
7: Nasze miejskie przedsiębiorstwo wodne zabiega o to, żeby mieć system antydronowy, bo na pewno trzeba monitorować, co się dzieje wokół ujęcia wody, że trzeba ewentualnie zgłaszać takie incydenty. Na razie rozglądamy się za istniejącymi rozwiązaniami. Oczywiście musi być coś wpasowane w państwowy też system.
1: A dostępne na rynku systemy pozwalają m.in. na neutralizację zbliżających się dronów poprzez wystrzelenie w ich kierunku specjalnej siatki krępującej. Trudno dziś o dobrego pracownika sezonowego, tak mówią rolnicy, którzy szukają osób gotowych do pracy przy tegorocznych żniwach. W województwie lubuskim powodem jest panująca wciąż emigracja zarobkowa.
8: Mieszkamy tutaj przy granicy dosłownie niemieckiej. Ludzie po prostu uciekają do pracy za granicę. Jakby szukają tam perspektyw, mimo że tutaj jest u nas bardzo dużo pracy.
9: To jak to wygląda, jeśli chodzi o taki dzień pracy przy zbiorach w tym takim właśnie okresie letnim, w tej pracy sezonowej?
8: Dzień zaczynamy tak naprawdę od przygotowania maszyn, dmuchanie, smarowanie, wiadomo, codzienny obrzęd gospodarstwa, wyjazd w pole, wszystko zależne też jest od pogody, także ta pogoda też gra kluczową rolę. Wychodzi tak czasami, że mamy przestój tygodniowy, także ta praca też jest ograniczona, powiedzmy, tydzień mamy wolnego, tydzień pracy, zależne wszystko od pogody. Praca jest taka, że jak jest pogoda, jest możliwość, to wjeżdżamy w pole i kosimy ile się da, tak naprawdę do momentu, aż nie złapie punkt rosy.
1: Wyjaśniał Miłosz Kącik, rolnik z województwa lubuskiego, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Godzina 24, czyli północ na zegarach. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na dwójce przywrócono ruch jednym pasem. Po zderzeniu trzech aut na wielkopolskim odcinku trasy utworzył się ogromny korek. Nie opadają emocje wśród polityków po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA. Na 40. urodziny Muzeum Kinematografii w Łodzi otwiera swój skarbiec dla odwiedzających. Po sobotnim wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce przywrócono ruch jednym pasem w kierunku Poznania. Około godziny 23 udostępniono prawy pas, a służby wciąż rozładowują powstały wcześniej korek. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło przed godziną 17. Na odcinku między Nowym Tomyślem a Trzcielem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Następnie przebiła się na jezdnię w przeciwnym kierunku i uderzyła w bus. Ranna została jedna osoba. Po wypadku autostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy korzystali z objazdu. Polscy politycy oczekują szybkiej zmiany decyzji prezydenta Ukrainy. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA.
2: Mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo ukraińskie po raz kolejny postanawia budować swoją tożsamość historyczną na gloryfikacji zbrodniarzy.
1: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, prezydent Polski chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapewnia, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni.
3: Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego 8 czerwca w agendzie tego posiedzenia z jego inicjatywy znajdzie się punkt o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. To premier musi tę decyzję kontrasygnować, żeby weszła w życie.
1: W Koalicji Obywatelskiej także słychać ogromny zawód decyzją prezydenta Ukrainy, ale na razie nie ma jasnej deklaracji, co zrobi Donald Tusk.
4: Mam nadzieję, że prezydent Zełenski zmieni tą decyzję jak najszybciej i nie będzie potrzebny by podejmowania żadnych decyzji z polskiej strony.
1: Mówił senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A teraz sport, bo dziś we Wrocławiu nasza piłkarska reprezentacja zmierzy się właśnie z Ukrainą w meczu towarzyskim. Sparing będzie 9. meczem reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas biało-czerwoni odnieśli 5 zwycięstw, dwukrotnie remisowali i ponieśli jedną porażkę. Bilans bramkowy to 15-9. A 64-letni szkoleniowiec prowadzi kadrę od lipca ubiegłego roku, przypomnijmy. Jedyną porażkę zanotował w marcowym barażu ze Szwecją, który przekreślił szansę Polski na awans do Mistrzostw Świata tego roku. A w dzisiejszym meczu wśród 26 powołanych piłkarzy nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, ale będą też nowe twarze. To m.in. Karol Czubak i Mateusz Żukowski.
5: Świat kultury w faktach.
1: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40 urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Obrychski, Anna Hrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
6: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
1: No ja dodam, że wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. Oto jeszcze przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, bo tam w ten weekend najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. W piątek można było podziwiać walki 1-1, wczoraj przyszedł czas na buchurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
7: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
8: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
7: Jak zawsze, bo rycerz 1 na 1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
8: Powalić go.
7: I 5 na 5, 10 na 10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
1: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Strażacy kończą pracę po nawałnicy w Strzelcach Opolskich. Żywioł uszkodził tam m.in. kilka budynków mieszkalnych. W Trójmieście powstaje Centrum Odporności na rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku, przekazał minister Radosław Sikorski. Susza i brak chętnych do pracy to może być trudny sezon dla polskich rolników. Fakt o pierwszej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ w pobliżu Ustronia samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy w Strzelcach Opolskich kończą pracę po interwencjach związanych z nawałnicami. Jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda. Na miejscu nadal pozostaje policja, a strażacy działania będą kontynuowali nad ranem.
1: Kończymy zabezpieczanie budynków przed ewentualnymi opadami, czyli zabezpieczamy prowizorycznie te konstrukcje dachu, które zostały uszkodzone w wyniku tych silnych wiatrów, które tutaj miały dzisiaj miejsce. No i to już jest ta końcowa faza, czyli ostatnie prace w tym zakresie. Jeszcze tam zgłoszono tutaj zwisające luźno elementy dachu, które chcemy usunąć, tak żeby one nie stanowiły zagrożenia dla osób, które będą ewentualnie przechodzić w pobliżu tych budynków, ale myślę, że to w ciągu najbliższej godziny zakończymy te działania.
0: Jak dodaje komendant, teraz pogoda ma się uspokoić.
1: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, żeby miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc no mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i no, czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
0: A do sytuacji mieszkańców w Strzelcach Opolskich wrócimy w porannym wydaniu Faktów. To jest poważny problem. Tak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego w piątek spotkania państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski, który był na miejscu.
2: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
3: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności działania na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
2: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy m.in. bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundę na ekstremalnie trudnej trasie, nazywanej również właśnie Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
5: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce, Rysycz. Więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Tam jest 156 ślepych zakrętów.
0: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam tak Także możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polujach co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
6: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
7: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
6: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, pszenżyta, pszenicy, grochów. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
0: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat. A zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kilkanaście sekund pozostało do godziny drugiej. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Uchwalona ustawa zakazująca trzymania psów i kotów na uwięzi czeka na podpis prezydenta. Dzięki kilku zakończonym remontom tego lata szybciej dojedziemy nad Bałtyk. Rycerski pit stop na polach bitwy pod Grunwaldem. Czyli za chwilę o tym, ile pracy ma Kowal podczas corocznej rekonstrukcji tej historycznej bitwy. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Jak mówiliśmy, według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent, podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra. Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
0: Ustawa zostanie podpisana, zapewnia poseł PiS-u Andrzej Śliwka.
2: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
0: A wspomniany kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa. Prezydent tymczasem jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Jak informowaliśmy już w faktach, Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. O tym w faktach Tomasz Skory.
3: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
3: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
4: Zaproponował